0: wiecie, jak być nieustająco młodym, pięknym i bogatym, należy brać przykład z Robiego Williamsa i Nicole Kidman, albo też z porannych prowadzących. Nasz sekret to jest wstawanie jeszcze przed kurami, a wstajemy w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Tolkiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości.
3: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
5: No ludzie złoci, jak my gramy dla Was.
6: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
5: i 90.
3: I do dziś są kochane.
5: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
4: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
3: Autopromocja.
7: Czwarty dzień września mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest szósta. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
8: Nie żyje Witold Płóciennik, operator filmowy, był poszukiwany od kilku dni. W szkolnych stołówkach sanepid robi niezapowiedziane sprawdziany. Polskie siatkarki wygrały z Holandią, są w półfinale Mistrzostw Europy. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. 56-latek został znaleziony martwy w lesie na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim. Jego tożsamość potwierdziła rodzina. Sekcja ma wyjaśnić przyczynę śmierci i ustalić, czy mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Płóciennika poszukiwano od poniedziałku. W akcji uczestniczyli policjanci, strażacy, leśnicy, żołnierze i wolontariusze. Witold Płóciennik był autorem zdjęć m.in. do serialu Ołowiane dzieci.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
8: Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania. Sanepid przyjrzy się też standardom przygotowywania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
9: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
8: Nowy szkolny jadłospis ma być zdrowszy. Więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Zamiast lasu ma być cmentarz. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw rozbudowie nekropolii. Pod topór ma iść blisko 7 hektarów lasu w dzielnicy Śmiechowo. Władze miasta tłumaczą, że nie ma innego miejsca na cmentarz, a mieszkańcy na to, że to ich ulubione miejsce do spacerów i wypoczynku.
10: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie, na ten las.
11: My mówimy nie, tak nie wolno. Miasto to mieszkańcy, nie prezydent.
8: Protestujący twierdzą, że cmentarz można zbudować gdzie indziej. Ratusz w Wejherowie zbiera opinie w tej sprawie do połowy września. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. Półfinał już jutro z Włoszkami. Z kolei Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
12: Bieszczady dopiero się budzą, więc na większości tras powinno być jeszcze spokojnie. Kto jedzie od strony Leska w kierunku Choczwi, Cisnej albo Soliny, niech patrzy przede wszystkim na oznakowanie przy robotach. Na kilku odcinkach są zwężenia i wahadła, więc droga jest przejezdna, ale nie zawsze. Przejedziemy szybko i bez straty czasu.

0: Pogoda w Bieszczadach.
1: Piątkowy poranek zaczynamy spokojnie, choć za oknem spore zachmurzenie. Na bieszczadzkich termometrach mamy teraz około 11 stopni. Na razie nie pada, chmury jednak szybko nie ustąpią. Przed południem zrobi się znacznie cieplej, a w drugiej połowie dnia słupki rtęci poszybują aż do 22 stopni. Szykuje się naprawdę przyjemne popołudnie. Idealne na udany start weekendu.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej poszukajcie sparring partnera, gdyż będziemy razem ćwiczyć taekwondo.
3: Wow, po szóstej też zagramy wam przebój z kategorii wow, czyli piosenkę spod lady. Koniecznie sprawdźcie, o który to nam przebój dzisiaj chodzi. Bądźcie z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry, 4 minuty po godzinie szóstej. To kochani, piątek, piąteczek, piątunio, nie pomyliłem się?
2: Piąta longo.
3: Piąta longo, Ricky Martin, La Copa de la Vida.

0: Nikt się nie zaciął o poranku. To po prostu Kamilion. Culture Club gra w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 12 po 6. Witamy was w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Mamy 4 dzień września, no i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 29 lat temu wyemitowano pierwszy odcinek teleturnieju Jaka to melodia. 28 urodziny z kolei obchodzi dzisiaj internetowy gigant, czyli firma Google. Obchodzimy również Światowy Dzień Taekwondo.
2: Ja, chodzia! To zacznijmy ten piątek z półobrotu. Jak się macie, kochani, na macie? Leżycie, wstaliście czy znokautowani? Jeszcze pochwalcie się, kochani. Zaczynamy apel poranny. No to dzwońcie w ten piątek. 22, 4, 4 i 3, 0. Dajcie znać, że jakoś żyjecie i z półobrotu przybalicie w ten cały pracowity tydzień. Czekamy na was i gramy Kasię Kowalską. Być tak bliska.

0: Pamiętacie musical Mamma Mia? Podobno aktor Pierce Brosnan najpierw dowiedział się, że zagra w tym filmie, a dopiero dużo, dużo później dowiedział się, że tam nie tylko trzeba grać, ale też trzeba będzie śpiewać. Nas nie trzeba namawiać. My jak tylko słyszymy, że jest piątek, to od razu tararirarara o poranku 20 po 6.
1: Jesteśmy w tym tak samo dobrze jak Pierce Brosnan, kochani. To wszyscy wiedzą. Wanda i Banda i jej hi-fi. Już za kilka chwil, no bo trzeba podnieść poziom honoru we krwi. I do tego służy radio Złote Przeboje na dzień dobry. Polecamy się.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: jeśli poniedziałek byłby piosenkarzem, to bardziej jak, dajmy na to, pan Jerzy Połomski albo Robert Palmer, czyli w garniturze i z ułożoną fryzurą, a piątek, tam piątek byłby właśnie takim Bobem Marleyem z dreadami. Piątek, 4 września mamy w kalendarzu i pytanie, czy tylko my nie śpimy o tej wczesnej porze, o 6.31, 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, z tej strony Dorota. Z półobrotu zaczynam ten piąteczek, piątunio, bo zaraz po pracy jadę do taty, do Bydgoszczy, to jest 400 kilometrów. Będę potrzebowała 2 termosy kawy. Pozdrawiam wszystkich prowadzących i wszystkich, którzy was słuchają, bo warto. Warto was słuchać.
2: O, jesteśmy dumni, że mamy takich słuchaczy. No tak, i że możemy być równie potrzebni i skuteczni jak 2 termosy kawy.
3: Tak. Zaczęliśmy razem z wami kolejny radiowy sezon, no i naprawdę mamy nadzieję, że kto słucha radia Złote Przeboje, ten przez cały rok czuje miłe ciepełko i się szeroko uśmiecha. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla tych, którzy na apel poranny nie zdążyli dzisiaj, a Sissy Catch gramy dla tych, na których kawa nie podziałała z samego rana. 2 minuty po 6:30.

0: To była piosenka o tym, że wszystko się kręci wokół pieniędzy. Donosimy my w radiu Złote Przeboje, że nieprawda, że lubimy też się bawić, świętować, no, tak. No i cieszyć takimi naprawdę dużymi przyjemnościami, takimi jak koncert, na który zapraszamy was nieustająco 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce pod Lublinem. Koncert Beata Unplugged, ostatni wieczór lata, tak się nazywa, a my mamy dla was podwójne zaproszenie na to wydarzenie.
1: Mamy i oddamy. Żeby zdobyć bilety, zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Tam napisz po prostu, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata. Nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania już dzisiaj po 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm. W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Na trasach dojazdowych do Ustrzyk Dolnych, Czarnej oraz Soliny ruch wyraźnie gęstnieje. Przejazd zwalnia głównie przez zwężenia na odcinkach z robotami drogowymi. Szczególną ostrożność zachowajcie na trasie Ustjanowa-Daszówka, gdzie ciaśniej robi się przed mostem w Ustjanowej Dolnej.
6: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Jego Part-Time Lover. Za 10 minut będzie 7, a teraz uwaga, uwaga! Zagramy wam przebój z kategorii wow, czyli piosenkę taką, wiecie, spod lady. To będzie przebój, który 26 lat temu dotarł do pierwszego miejsca w 25 krajach.
1: Inna ciekawostka, że w klipie do tego przeboju pojawia się Sacha Baron Cohen, ale nie jako Borat, tylko jako Ali G. A do tego jeszcze teledysk do tego singla był pierwszym wideoklipem tej artystki wydanym jako DVD.
0: No to już nie trzymamy was w niepewności. Wyciągamy przebój wow spod lady i gramy. Piosenka Music i Madonna w Radiu Złote Przeboje.
2: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: wulkan optymistycznych dźwięków. Nick Kershaw w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, piątkowy poranek za 4 minuty 7. A teraz uwaga, będzie news dla wszystkich, którzy nie kolekcjonują pieniędzy. Dla nas między innymi.
1: Tak. Gdzie Polacy najchętniej spędzali wakacje, no i ile za nie zapłacili?
0: No właśnie.
1: Po wakacjach mamy takie podsumowanie. Posłuchajcie szczegółów w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Reklama.
5: 4 września mamy w kalendarzu i to jest piątek, jest siódma, czyli przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
6: Prezydent świadkiem w ważnym śledztwie. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Sprawca tragicznego wypadku na A1 był pod wpływem klefedronu. Turcja ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków. Prezydent świadkiem w ważnym postępowaniu. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Chodzi o czworo prawników, od których głowa państwa nie przyjęła ślubowania. Sprawa jest precedensowa, mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichardt.
7: Przecież tu nie chodzi o żadną pokazówkę, o żaden spektakl. Chodzi o uzyskanie informacji. Po przesłuchaniu 40 świadków w tej sprawie i zabezpieczeniu dokumentów powstał, jak rozumiem, konieczny przesłuchania pana prezydenta.
6: Śledczy zwrócili się już do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Prezydent odpowiada: poddam się przesłuchaniu. Sprawca tragicznego wypadku na A1 koło Częstochowy trafi do aresztu na 3 miesiące. Z opinii toksykologicznej wynika, że w momencie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem klefedronu. Do wypadku doszło we wtorek. 31-latek wjechał w ciąg pojazdów ekipy remontującej drogę. Zginęło 4 pracowników, 4 innych w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Na Lubelszczyźnie powstał żłobek z nowym, spełniającym wszystkie normy, schronem. To placówka w Woli Uchruskiej przy granicy z Ukrainą. Żłobek powstał z pieniędzy programu Aktywny Maluch, a pod nim miejsce ukrycia sfinansowane ze środków na ochronę ludności, mówi wójt Jacek Kozyra.
8: Dużo więcej byśmy musieli pokryć nakładów, jeżeli byśmy chcieli nawet, nie wiem, w budynku szkoły w piwnicy zrobić takie miejsce ukrycia. Wiadomo, że ta sytuacja za wschodnią granicą jest taka, a nie inna, że my tutaj jesteśmy gminą też przygraniczną.
6: Schron pod żłobkiem jest przygotowany na 150 miejsc. Ma specjalną wentylację czy zabezpieczenia przeciwodłamkowe. Turcja ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków, w każdym razie tych, którzy wyjeżdżają z biurami podróży. Na drugim miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystycznej znalazły się Grecja i Egipt. A ile kosztowały nas tegoroczne zagraniczne wakacje? Według raportu średnio na osobę nieco ponad 3200 zł. Urlop najchętniej wybieramy w lipcu, we wrześniu wybierze się nieco ponad 16% Polaków.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy biało-czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medale dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
11: Jestem przeszczęśliwa, jeszcze nie, chyba nie dowierzam, co zrobiłyśmy. Tylko musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
10: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami, w drugim meczu o finał Serbia zagra z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do trzeciej rundy US Open. Z Nadią Podorowską z Argentyny wygrała 6-3 i 6-2 i teraz czekają mecze z Czeszką Marię Bołskową.
9: Złote przeboje w drodze.
12: Ważna informacja dla kierowców zmierzających w Bieszczady od strony Krosna. Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił właśnie nowy przetarg na dokończenie drogi S19 na odcinku Domaradz-Krosno. To dobra wiadomość na przyszłość, ale dzisiaj jeszcze nic się nie zmienia. Jedziecie jak dotychczas.
9: Pogoda w Bieszczadach.
12: Za oknem wciąż pochmurno, ale sucha, więc zaczynamy piątek bez pogodowych niespodzianek. Bieszczadzkie termometry wskazują teraz 12 stopni. Choć słońce na razie mocno się ukrywa, to temperatura z godziny na godzinę będzie systematycznie rosnąć. Już około południa na licznikach zobaczymy 19 stopni, a najcieplejsza i najbardziej przyjemna część dnia czeka nas po południu.
9: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
5: Dzień dobry! Po siódmej odkryjemy, że skoro jest piątek, to budzi się w nas dusza poety, choć nie każdy rodzi się Mickiewiczem.
13: Po siódmej wykonamy też skok nagłówki, czyli na najlepsze prasowe i portalowe nagłówki tego tygodnia. Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątek, piątunio, piątolongo. Gramy No Mercy, 4 po siódmej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy 4 dzień września w kalendarzu, piątek, a skoro piątek, to nie wiemy jak tam u was, ale nam już głupotki w głowie, dlatego zapraszamy was do dokończenia wierszyka piątkowego. Uwaga, na górze róże, na dole piątek. Kto na początek?
2: Ja na proszę początek. Bardzo. Na górze róże, na dole piątek, czas odpalić weekendowy wąt.
1: No właśnie, właśnie.
3: Na górze róże, na dole piątek, wstałem, dobre i to na początek.
4: Dobre. To teraz ja, na górze róże, piątek, na dole. Ja już klepię schabowe na stole. A teraz wy, kto dokończy? 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, czekamy za najkreatywniejsze podejście do tego zadania. Wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Tak więc na górze róże, piątek, na dole będzie u kogoś kawa na stole. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: Dreams of Love. Kto jest w wieku waszych porannych prowadzących, pamięta, że ten przebój Fancy'ego był wykorzystywany w programie Bliżej Świata do pokazów mody. U nas o poranku panuje taka zasada, że kto wstaje pierwszy, ten chodzi modniej ubrany. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a za 10 minut wróci do nas kultowy skok na główki, czyli najlepsze i najgłupsze nagłówki z całego tego tygodnia. Wcześniej usłyszycie idealne gwiazdy na piątek. Eagle Eye Cherry i Beyoncé.

0: oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Miłość. Smak życia. Gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1

0: 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.

0: Skok na główki. W Radiu Złote Przeboje.
1: Do Radia Złote Przeboje docierały tysiące, a nawet setki próśb o powrót legendarnego piątkowego kącika, czyli przeglądu nagłówków prasowych i internetowych. No to co? No to wraca.
2: No to wraca. Zapraszamy na przegląd najmocniejszych, najśmieszniejszych, czy po prostu najgłupszych nagłówków.
3: To na początek Super Ekspres, papierowy ze środy. Smażyła frytki, zdobywa medale dla Polski.
1: Ładnie. To teraz fakt papierowy z czwartku, pierwsza strona. Szelęgowska oskarża Jabłczyńską: czynisz strasznie dużo zła. Wow. Donald.pl: Kaczyński cieplutko o partii Morawieckiego. To jest zdrada najnormalniejsza w świecie. Zdrada!
3: Autokult.pl: pobili się o miejsce w kolejce. Mężczyzna wyjął pałkę teleskopową.
2: Oj, kolejny nagłówek. Nagrał zdradę żony robotem sprzątającym. Wygrał rozwód, ale idzie do więzienia.
1: Teraz Polsat.news.pl: sąsiedzi chwalą Polaków. Strefa śmierci na granicy.
2: Oj.
1: O2.pl: ksiądz wjechał w auto 25-latki i uciekł. Miał blisko 2 promile. Kuria ubolewa.
3: Za chwilę kończymy. To teraz Donald.pl: Kępno. 15-latek wziął wartego 1,5 miliona Maybacha rodziców i niestety trochę mu się rozbił.
2: Oj. No i kończymy papierowym dzisiejszym faktem. Ciekawa fucha niemieckiej polityczki. Chce spłacić kredyt nagimi fotkami.
4: No to śmiech na sali, nie?
0: Skok na nagłówki w Radiu Złote Przeboje.
1: Obiecujemy, że skok na nagłówki powróci. Znaczy wróci wtedy, kiedy się uzbiera znowu tych szokujących, śmiesznych, głupich nagłówków. A my gramy w piątkowy poranek Pointer Sisters na Dzień Dobry za 26.08.

0: Classic Nouveau na wokalu Sal Solo, pan, którego cenimy za fenomenalny wokal oraz zazdrościmy mu tego, że nie musi rano układać fryzury na głowie, gdyż jej po prostu nie posiada. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 20 minut będzie 8.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek wam mówimy. Za chwilę jedyny i prawdziwy zespół Demono z Andrzejem Krzywym na wokalu nam zaśpiewa, a wcześniej się przejedziemy naszym złotym korkowozem i sprawdzimy, jak wyglądają drogi o tej porze.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Mamo! Gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
9: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
19: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
20: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
21: i Klemens prawy
20: meldują się na breloczkach.
19: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
22: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Kierowcy wybierający trasę przez Choczew w stronę Baligrodu i Cisnej muszą uzbroić się w cierpliwość. Ruch na tym odcinku może być dziś mocno szarpany. Wszystko przez utrudnienia na drodze wojewódzkiej. Numer 893 w rejonie Cisnej natraficie na zwężenie jezdni, które jest związane z zabezpieczaniem osuwiska.
23: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ dzisiaj od rana waszym prowadzącym to tylko głupoty w głowie, to no właśnie, to zapraszamy do dokończenia wierszyka piątkowego w związku z tym. Zaczyna się od słów: na górze róże, na dole piątek. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Na górze róże, na dole piątek, grzechów piątkowych, witam początek.
3: Na górze róże, na dole piątek, radio Złote Przyboje, na dobrego weekendu początek.
4: Na górze róże, na dole piątek, wszyscy byśmy chcieli, by wygrała świątek.
5: Na dole czwartek, na górze piątek, nie cieszta się ludzie, od poniedziałku znowu początek.
6: No to teraz wy, 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek. @złoteprzeboje.pl. Za najmocniejszą wersję tego wierszyka wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu. Na górze róże, piątek, na dole wolę, piątek, od poniedziałku wolę. Jakoś tak. Czekamy na więcej. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Na górze róże, na dole piątek, żeby wygrała świątek. To była jedna z waszych propozycji, propozycji słuchaczy sprzed chwili. No i żeby też siatkarki wygrały, będziemy kibicować.
1: No tak,
0: to, nie?
1: Tak, no tak, tak. Ten weekend czekają nas, no, siatkarskie emocje. Jutro nasze siatkarki grają z Włoszkami o półfinał Mistrzostw Europy.
0: No nie mogę.
1: Więcej w półfinale Mistrzostw Europy grają oczywiście, o finał grają. Więcej szczegółów powiem już za chwilę w wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
7: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda. Reklama.
13: 4 września i to jest piątek. Mamy punktualnie godzinę 8. Wiadomości radia Złote Przeboje przed nami. Iwona Barańska.
14: Prokuratura składa wnioski o areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Alarm w Niemczech, podejrzany przedmiot koło stacji elektroenergetycznej. Polskie siatkarki o krok od medalu Mistrzostw Europy. Są wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie 3 osób zatrzymanych w sprawie zonda krypto i zaginięcia twórcy giełdy Sylwestra Suszka. Śledczy zarzucają im m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie mienia i działania na szkodę spółki, mówi prokurator Anna Adamiak.
15: Prokurator, oceniając materiał dowodowy i treść złożonych wyjaśnień, uznał, że jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
14: Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Tymczasem dziś Sejm podejmie 3 próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. To ostatnia szansa, by opozycja zachowała twarz, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Jeśli podtrzymane zostanie weto prezydenta przez opozycję, nie pomogą go odrzucić i wprowadzić regulacji i ochrony obywateli, finansów polskich rodzin, pokażą, że afera zonda krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
14: O ponowne głosowanie nad prezydenckim wetem przed tygodniem zaapelował premier. Donald Tusk tłumaczył to ujawnieniem kolejnych informacji w sprawie afery zonda krypto. Podejrzany przedmiot został znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen w Niemczech, między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Miejscowa policja robi również przegląd innych stacji elektroenergetycznych w okolicy, aby sprawdzić, czy nie zostały tam umieszczone inne podejrzane przedmioty. Medal na wyciągnięcie ręki mają polskie siatkarki. Ograły wczoraj Holenderki 3-1 i są w półfinale Mistrzostw Europy.
17: Taka adrenalinka. Podczas tego spotkania poczułam tyle emocji i byłam w różnych stanach. Dobrze broniłyśmy, dobre miałyśmy bloki.
14: mówiła przyjmująca Paulina Damaskę. By dostać się do wielkiego finału, nasze siatkarki będą musiały jutro w półfinale pokonać groźne Włoszki.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
18: Kierunek Solina, Myczkowce i Polańczyk pozostaje przejezdny, ale nie obędzie się bez utrudnień na drodze wojewódzkiej numer 895. Pomiędzy Uchercami Mineralnymi, Soliną i Myczkowem trwają intensywne prace drogowe. Na tym odcinku obowiązuje ruch wahadłowy. Ściągnijcie nogę z gazu i przygotujcie się na chwilę czekania.
19: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Pogoda w Bieszczadach.
18: Piątek zaczynamy w dość szarych barwach. Niebo nad Bieszczadami spowijają chmury. Na termometrach mamy teraz około 15 stopni. Ale spokojnie, deszcz nie powinien rano pokrzyżować Wam planów. Mimo braku słońca to będzie naprawdę ciepły dzień. W kolejnych godzinach temperatura szybko przekroczy barierę 20 stopni, by po południu osiągnąć przyjemne 22.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
19: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
20: Dzień dobry. Po ósmej opowiemy Wam o tym, że Polska ma nową wyspę, może nie tropikalną, ale za to o kształcie bardzo ochoczo komentowany.
13: Tak, po ósmej też komuś z Was wyślemy złotą kawę naszego programu w nagrodę za udział w porannej dyskusji. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. W piątek, 4 minuty po godzinie ósmej, gramy Wam Share.

0: Jest, jest.
1: Nowa wyspa na Bałtyku. Wow. Proszę państwa, mało tego, jej kształt rozpala wyobraźnię. Posłuchajcie sami.
2: W miejscu, w którym Wisła wpada do morza, w Mikoszewie, powstała taka piaszczysta wysepka o zagadkowym kształcie. No, komentujący zdjęcia internauci zastanawiają się, do czego jest podobna. Jedni widzą tu serce, inni przekrojone awokado, muszelkę, no a jeszcze inni mają swoje własne skojarzenia.
3: Po naszemu to jest tak. Poziom Bałtyku się obnażył, znaczy obniżył i wyszło na wierzch łono natury. A teraz...
1: Pięknie.
3: Będzie piękna niczym Wenus z morskiej piany. Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Ten dzień też piękny, gdyż piątek. 12 po 8.

0: nudów, proszę państwa, z nudów i z brzdąkania na fortepianie takiego bezmyślnego wziął się ten słynny motyw na fortepianie, który napędził cały ten numer i wielką karierę grupy Toto. Hold the Line zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątek. Piątek wziął się z potrzeby odpoczynku, potrzeby szaleństwa i wygłupów wszelakich. 19 po 8.
1: Dzień dobry, wam mówimy. Właśnie w ten wyczekiwany jakże piątkowy poranek za chwilę zespół, który raptem kilka dni temu grał na żywo w Polsce, zespół OND wystąpi dla nas w porannym programie Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: 9 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Czyta lektor AI.

0: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat dzisiaj mocno niepoważny z okazji piątku. Dzisiaj każdy właśnie z tej okazji mógł dokończyć wierszyk piątkowy. Na górze róże, na dole piątek. I czas na podsumowanie telefonów od niewiniątek.
2: Na górze róże, na dole piątek. Za kilka godzin znów stracą wątek.
3: Na górze róże, na dole piątek. Radio, kawa i kocyk. Idealny początek.
4: Na górze róże, piątek na dole. Znów minął tydzień. O ja pie...
5: Na górze róże, na dole piątek. O role to się trwa wielki wrzątek. Nigdy w życiu dwa emocji bez liku. A ja już weekend mam w swoim grafiku.
6: No, czuć w tej ostatniej fraszce klimat Kochanowskiego. Ktoś ewidentnie kocha piątek, proszę państwa. I dlatego ostatnio w tym tygodniu złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za ten właśnie telefon.
1: Tak.
6: Dziękujemy pięknie, a po weekendzie poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.

0: Co najmniej z dwóch powodów chce nam się tańczyć. Pierwszy to taki, że gra Rick Astley Together Forever w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a drugi powód jest taki, że mamy piątkowy poranek, czyli już plany niecne weekendowe nam w głowie.
1: No jasne, a już za chwilę sprawdzimy, jak tam wygląda droga do pracy, czy szybko, czy zakorkowana, a później saksofon, pojawi się saksofon, który kojarzy nam się absolutnie z latami 90., czyli Robert Chojnacki i piosenka I Love You Do Bólu. Bądźcie z Radiem Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepsze! Wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Reklama. Złote przeboje w drodze.
9: Trasa prowadząca z Ustrzyk Dolnych przez Czarną aż do Ustrzyk Górnych i Wołosatego jest w pełni przejezdna. Miejscami czekają jednak na Was zwężenia i ograniczenia prędkości. Szczególną ostrożność zachowajcie na mostach, gdzie warto uważniej patrzeć na znaki. Służby nie zgłaszają żadnych poważniejszych utrudnień.
8: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Jak się wyszaleć, to tylko teraz, póki trwa kalendarzowe lato, a teraz wam wyjaśnimy, o co chodzi i dlaczego.
1: No.
2: 10 lat żmudnych kanadyjskich badań wskazuje jednoznacznie, że przywiązanie do zasad moralnych zmienia się nam wraz z porami roku.
1: No proszę.
2: No i tak, konkretnie. Latem i zimą zasady mamy raczej wątłe. Moralność wraca nam wiosną i jesienią.
3: No tak, no a ponieważ ta jesień za pasem, to donosimy, że z moralnych przyjemności to zostały nam tylko jędrne prawdziwki i dorodne kurki. Maślaki odradzamy, żeby nudą nie powiało. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, a teraz patron wszystkiego szalonego. W piątek Freddie Mercury i koledzy z grupy Queen.

0: Giganci Queen w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątkowy poranek za 4:09. Ostatnio w internecie pojawił się taki słodki mem z definicją studenta. Otóż student to taki bezrobotny, z którego rodzice są dumni. A teraz mamy coś a propos.
1: A, ładne.
2: A które studia otwierają drzwi do wysokich zarobków?
0: No, które?
2: Maturzyści mogą to teraz sprawdzić u Eli.
0: U kogo?
2: Co to takiego ta Ela? Wyjaśnię w najbliższych wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie, bo warto.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox. Reklama.
3: Czwarty dzień września i to jest piątek, mamy godzinę 9:00. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Więcej wojskowych myśliwców nad Polską. Resort obrony odpowiada na rosyjskie prowokacje. Fałszywe oferty i wyłudzone kody BLIK. Cyberpolicja zatrzymała 8 osób. Maturzyści, nie wiecie, jakie studia wybrać? System ELA podpowiada. Więcej wojskowych samolotów będzie patrolować polskie niebo. Minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz informuje, że nasz kraj zwiększa aktywność sił powietrznych, m.in. myśliwców F-16 i śmigłowców. To odpowiedź Polski na rosyjskie prowokacje. W ostatnich tygodniach rosyjskie samoloty wojskowe regularnie są przechwytywane przez polskie myśliwce niedaleko naszej granicy. Ostatnio, choćby wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki. Diesel prawie 8,40, benzyna 7,65. To ceny paliw na warszawskich stacjach Orlenu. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że koncern robi wszystko, by te ceny były jak najniższe, ale winduje je sytuacja na Bliskim Wschodzie. Rośnie nie tylko cena surowca na giełdach, ale i ceny gotowych produktów na światowych rynkach.
5: Orlen obniżył swoją marżę detaliczną. Niemal do zera robi wszystko, żeby te ceny były jak najniższe. Stąd pakiet CPN. Aby go przedłużyć, potrzebne są środki w budżecie, które miały zostać pozyskane z koncernów naftowych. Poprzez decyzję prezydenta jest to niemożliwe.
4: Pod koniec lipca prezydent nie podpisał i skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów ze sprzedaży paliw. Cyberpolicjanci rozbili gang oszustów wyłudzających kody BLIK. 8 osób usłyszało zarzuty, w tym 3 osoby nieletnie. Przestępcy zakładali fikcyjne konta i publikowali fałszywe oferty sprzedaży w internecie. Klientów kierowali na podstawione strony, gdzie wyłudzali dane i kody BLIK. 3 podejrzanych zostało aresztowanych. Dorosłym grozi do 12 lat więzienia. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
6: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
7: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi, to co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
4: System można znaleźć na stronie elauczeń.nauka.gov.pl.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie zaległości odrabiali Pucharowicze. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Iga Świątek nie zwalnia tempa, w swoim drugim meczu na US Open znów wygrała gładko, tym razem z Dadią Podorowską z Argentyny 6-3, 6-2. Jutro w trzeciej rundzie zagra z Czeszką Marię Bołskową.
8: Pogoda.
4: Popadać może dziś niemal w całym kraju. Najwięcej deszczu spadnie na północy. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, 21 w Warszawie i Lublinie, do 25 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. W weekend trochę więcej słońca, ale też popada.
8: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
3: Jak mówi stare polskie przysłowie, wziął się piątek do roboty, nic nie robił do soboty. I tego wam, kochani, życzymy, a już za chwilę zaprosimy na spotkanie z Agustinem Agurolą.
10: Gdyż przed nim urodzinowy weekend, a przed nami wielka impreza w gorących rytmach, którą Agustin zorganizował. Radio Złote Przeboje poleca się przed weekendem. Mamy 4 minuty po 9:00, a teraz coś właśnie a propos latino, Lubega.
11: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 99 luft balonów Neny w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, dobrze się składa, bo akurat my tutaj w porannym programie dmuchamy balony i organizujemy imprezkę urodzinową. A jubilat przy telefonie, Agustin Egurola.
1: O, witajcie, ale miło, że dzwonicie.
0: 100 lat. No, nie chodzi. Agustinie, drogi i kochany. Czego ty sobie życzysz na urodziny? Może tak zapytamy, zanim przejdziemy do prezentów.
1: Ja sobie życzę przede wszystkim teraz jakiejś fajnej wycieczki, podróży po świecie, bo zeszły rok był fantastyczny, więc mam nadzieję, że ten przyszły rok poświęcę na to, żeby odwiedzać najpiękniejsze miejsce na świecie.
0: Super. No właśnie, super. Bo sęk w tym, żeby w każdym wieku chciało się chcieć człowiekowi, prawda? To jeszcze właśnie cię podpytamy, co ty byś chciał zrobić, dokonać czego? Jakieś masz plany? Może zdradzisz troszeczkę takie życiowe?
2: Podróżnik.
0: Oprócz tych podróżniczych. No,
1: nie wiem, czy wiecie, ale niedawno wziąłem ślub, więc wybieram się na tak miesiąc miodowy. Lecę z żoną teraz do Wenecji, a później do Paryża. Jest mój pierwszy plan, więc będzie pięknie, romantycznie, ale w tym roku chcę jakby jak najwięcej wyjeżdżać i odpoczywać, bo uważam, że nie do końca już jest się gdzie śpieszyć, trzeba cieszyć się życiem. Takie mam plany.
0: Słusznie. No pewnie. Pośpiech to jest wskazane przy łapaniu much, tak mówią. Tak. Agustinie, dokładnie. Słuchaj, a ponieważ my jesteśmy tak na progu tego twojego urodzinowego weekendu i rozmawiamy z człowiekiem, który na tańcu zna się jak mało kto w tym kraju, no to musimy zapytać. Ty wiesz najlepiej, przy jakich kawałkach najlepiej się baluje i imprezuje? Co gra na twoich domówkach? Masz coś takiego w głowie?
1: No oczywiście, że muzyka latina, no to nie jestem tutaj jakiś odkrywczy. No i na pewno bardzo dużo baciaty, bo bachata jest teraz największym hitem, znaczy od kilku lat jest największym hitem. Super. Bo to taki bardzo prosty taniec, który się tańczy i przytula do partnerki, więc na domówkach przede wszystkim bachata.
0: Z okazji twoich urodzin masz też zaproszenie dla słuchaczy Radia Złote Przeboje i o nich za kilka chwil powiemy.
2: Tak jest, a teraz będzie Bombastic Fantastic, czyli Mista Lowa Lowa, Shaggy!

0: ta promocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Raz, dwa, trzy!

0: To był duet Sarah Ten Pepa w Radiu Złote Przeboje z propozycją, żeby pogadać o seksie. No my pozostaniemy głusi na te prośby, bo mamy do omówienia super imprezę z Agustinem Agurolą. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Tak, witajcie kochani.
2: Agustinie, po sukcesie ABBA Night Dinner Show nie zatrzymujesz się, jest ciąg dalszy tego taneczno-muzycznego projektu i na co tym razem zapraszamy?
1: Tym razem na Havana Dinner Show. Opowieść o Havanie. Opowieść o kubańskiej rewolucji, opowieść o wielkiej miłości, opowieść o moim życiu, więc jeżeli macie ochotę na taki weekend ze mną i z Kubą, nie trzeba lecieć 10 tysięcy kilometrów, tylko spędzić ten czas ze mną, to zapraszam do Manuarte w Łodzi na Dinner Show by Agustin Agurola.
0: Czyli będzie tak i romantycznie, i trochę nostalgicznie, jak słyszymy. Ale słuchaj, Havana Dinner and Show by Agustin Agurola, to tak sobie my to wyobrażamy. Salsa, rumba, mambo, cha-cha, to są kubańskie tańce, o ile nam oczywiście wiadomo. To powiedz, który jest najgorętszy, który będzie rządził na tej imprezie i na parkiecie wtedy?
1: No na pewno będziemy tańczyć cha-cha-cha, na pewno będziemy tańczyć rumbę, na pewno będziemy tańczyć salsę, będziemy się kąpać w tej muzyce latynoskiej. Będzie mały, szybciutki kurs tańca, ale też bardzo fajne show tancerzy, więc będzie można popatrzeć na świetny taniec i spróbować samemu sił.
2: Już się nie możemy doczekać. Zresztą słuchacze Radia Złote Przeboje już mają, co niektórzy szczęśliwcy, już mają bilety na to wydarzenie. Zapraszamy na Havana Dinner and Show by Agustin Agurola, który był dzisiaj naszym gościem w Radiu Złote Przeboje w programie porannym na żywo. Dziękujemy i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia i wszystkiego dobrego urodzinowo jeszcze raz.
1: Dziękuję, powitam wszystkich na Havana Dinner Show. Czekam na was.
0: No to kochani, teraz piątkowo, imprezowo, Modern Talking.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
1: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Co za dzień.
12: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
16: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
19: Reklama.

0: co tu ukrywać? Co to owijać w bawełnę? To był nasz hymn piątkowy. Kocham wolność, chłopcy z Placu Broni. To co? Kochamy i spadamy. Dziękujemy.
1: Wyrywamy się na wolność, tak jest. I wam też tego samego życzymy. My, poranny program Radia Złote Przeboje w składzie Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki.
1: Piotr Jachim.
3: Dzięki.
1: Tomek Torkiewicz. A teraz przy mikrofonie Gosia Kościelnia.
4: Jestem i też bardzo wam dziękuję. No i teraz w ten piątkowy, piękny dzień, to przedpołudnie będę wprowadzać was ja. A Eurythmics i Ani Lennox zapyta, kimże jest ta dziewczyna?

0: Yeah, Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. I już za 4 minuty, za 3 dokładnie, będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy razem, sprawdźmy prognozy pogody na ten piątek wrześniowy. Zostańmy razem.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
1: Reklama.
15: Piątkowe przedpołudnie, zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
0: Wiadomości z Bieszczad.
16: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. PKP Intercity dostało ponad 500 000 000 zł unijnego wsparcia na nowy tabor. Spółka kupi 70 nowych wagonów i 10 lokomotyw elektrycznych. Urszula Miszczak.
17: Nowe składy mają obsługiwać trasę od Przemyśla przez Rzeszów, Kraków, Katowice i Wrocław aż do Szczecina. Według przewoźnika ma to oznaczać wygodniejsze podróże i więcej bezpośrednich połączeń.
16: Zostajemy w temacie podróży, ale przenosimy się na drogi. Policjanci przypominają, że nie tylko kierowcy samochodów odpowiadają za bezpieczeństwo. W ciągu jednego dnia na Podkarpaciu zatrzymano 2 pijanych rowerzystów. Pierwszy miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie, drugi prawie 1,5. Obaj dostali mandaty po 2,5 tysiąca złotych. Policyjne działania prowadzono ostatnio nie tylko na drogach, ale i w bieszczadzkich lasach. Kontrterroryści szlifowali tam formę, ćwicząc wymagające akcje w trudnym, otwartym terenie. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Złote Przeboje, które już za godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
16: Za oknami 17 stopni chmury, ale przed południem upływa nam na razie bez deszczu. Temperatura stale rośnie. Już w samo południe bieszczadzkie termometry wskażą 19 stopni, a w drugiej połowie dnia zrobi się naprawdę przyjemnie. Odnotujemy 22 stopnie. Wiatr powiewa słabo i umiarkowanie nie przeszkadza. Czeka nas więc całkiem przyjemny dzień, mimo pochmurnego nieba.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
18: Dzień dobry, witamy, rozpoczynamy i rozkręcamy piątkowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje i mam nadzieję, że jesteście z nami jak zawsze, a nowych słuchaczy witam serdecznie i ściskam.
19: Radio Złote Przeboje.
18: Trochę gimnastyki porannej, teraz ręce w górę, hands up i oddajcie mi swoje serce. Give me your heart. Nie to, żebym chciała za dużo. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: just to please you.
1: 10.11, słuchajcie Radia Złote Przeboje i tak zastanawiam się, czy my jako dorośli potrzebujemy jeszcze pochwał? Czy to nas popycha do działania? No bo prawie 30% pytanych Polaków w badaniach przyznało, że nigdy nie usłyszało pochwały z ust szefa. Nigdy w życiu. A jednak 40% przyznaje, że przykładaliby się do pracy bardziej, gdyby ich wysiłki były docenione. Choćby właśnie przez pochwałę od szefa. No właśnie, a jak jest z wami? Jaka pochwała od szefa zapadła wam w pamięć? I czy w ogóle wam się zdarzyła? To jest ciekawe. Porozmawiajmy o tym 224430, albo można napisać też robota@złoteprzeboje.pl. Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? Robota Design.

Przed nami Nie płacz Ewka. To jest oczywiście coś dużo więcej niż tylko piosenka. To jest emocjonalny manifest pokolenia, które dorastało w cieniu PRL-u. Ale kim naprawdę była Ewka, która zainspirowała twórców Perfektu? Otóż okazało się w jednym z wywiadów, twórcy opowiadali, że kryje się za tą postacią nie jedna, a dwie prawdziwe historie miłosne. Jedna z nich rozgrywała się w warszawskich łazienkach i w klubie Medyka, a druga w klasie języka angielskiego i obie poruszyły serca. Jako słowa jednej z najpiękniejszych ballad polskiego rocka. Zbigniew Hołdys w ogóle zaproponował, żeby tę piosenkę nagrać kolegom dopiero podczas nagrań, a oni nagrali tę piosenkę i była takim jakby troszkę niechcianym numerem, dlatego że była nagrana zupełnie przypadkowo. Zostało trochę czasu w studiu i Zbyszek Hołdys powiedział: chłopaki, mam jeszcze taki kantrowy kawałek, więc może byśmy wykorzystali te ostatnie pół godziny. No i tak właśnie powstało to, bez czego nie wyobrażamy sobie teraz historii polskiej muzyki rockowej. Nie płacz Ewka, Radio Złote Przeboje, rok 81.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole, Bank Polska. S.A.
9: Mamo, gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
11: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
17: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
18: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? Zamek-lancut.pl.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.

0: Robota nie zając.
1: Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? Dzisiaj mamy sporo maili od was i cytuję, a jest nieźle. Edyta dzieli się tym, że nie zapomni, kiedy jesienią rok temu puściła na cały regulator w pracy makarenę, kiedy w deszczowy dzień wszyscy byli na skraju załamania i dostała pochwałę od szefa za, uwaga, doskonałe zarządzanie sytuacją krytyczną. To mi się podoba, szef kreatywnie podchodził do trudnych spraw. Michał pisze tak, kiedyś w pracy byłem bardzo głodny, więc wyjąłem kanapkę i zacząłem jeść, jak gdyby nigdy nic. Nagle idzie szef. Ja przerażony, że zaraz się wścieknie, że robię sobie przerwę zamiast pracować, chowam kanapkę pod stół, a szef mówi, dobrze, Michał, posilaj się, potrzebujemy ludzi, którzy wiedzą, kiedy trzeba zadbać o podstawy. A jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo wy? 22 44 30. Albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje. Jak tradycyjnie w tym tygodniu tak to było. Po godzinie 12. 22 44 30.
0: Robota nie zając.

0: Dziękujemy. Robbie Williams za tak piękne wykonanie piosenki. Jakąś pochwałę bym mogła przygotować, ale nie jestem szefem Robbiego Williamsa. Za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: polskie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Biedronka.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
8: Wiadomości z Bieszczad.
9: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Policyjni kontrterroryści ćwiczyli w Bieszczadach działania w trudnym, otwartym terenie. W szkoleniu wzięło udział 30 funkcjonariuszy z Lublina, Kielc, Radomia, Łodzi i Warszawy. Małgorzata Mura.
10: Pod okiem byłych żołnierzy jednostki wojskowej komandosów ćwiczyli rozpoznanie terenu, planowanie akcji, pokonywanie przeszkód i zatrzymywanie niebezpiecznych osób. Finałem były nocne zajęcia z użyciem noktowizji.
9: Trudny bieszczadzki teren to wyzwanie dla mundurowych, ale i wielki magnes dla podróżników. Potwierdzają to letnie statystyki Muzeum Przyrodniczego w Ustrzykach, która odwiedziła ponad 13 tysięcy osób. Obok gości z Polski placówkę chętnie odwiedzali podróżnicy z całego świata, m.in. z Czech, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a nawet dalekiej Australii. Teraz Sanok. Michał Radwański został nowym dyrektorem sportowym miejscowego STS-u. To wychowanek klubu, były reprezentant Polski i jedna z ważnych postaci sanockiego hokeja. Kolejne wiadomości u nas za godzinę, a w nich temat dla młodzieży, która dopiero planuje swoją przyszłość.
8: Radio Złote Przeboje.
11: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
8: Pogoda w Bieszczadach.
9: Na naszych termometrach mamy już około 18 stopni. Słońca niestety nie będzie dziś zbyt wiele, bo gęste chmury mocno trzymają się nad Bieszczadami. Na szczęście pogoda nie sprawia większych problemów. Jest sucho i z godziny na godzinę robi się coraz cieplej. Po południu temperatura w regionie wzrośnie do 22 stopni, więc ten wrześniowy piątek zapowiada się naprawdę przyjemnie.
8: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
11: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
12: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
7: Kolejna godzina przedpołudnia piątkowego rozpościera się przed nami, a będzie wypełniona największymi przebojami lat 80. i 90., bo to jest Radio Złote Przeboje.
13: Radio Złote Przeboje.
7: A w roku 84 ten przebój rządził i do dziś jest uwielbiany i wcale się nie dziwię. Gosia Kościelniak, zapraszam, robota nie zając, więc w wolnej chwili dzwonicie do Radio Złote Przeboje 224430 i my sobie rozmawiamy dzisiaj o tym, czy kiedykolwiek, a jeśli tak, to jaką zapamiętaliście pochwałę od swego szefa.
14: Znowu.

Nie był fotogeniczny i nie był supergwiazdą. Kiedy w 1979 roku Christopher Cross siedział w studiu nagraniowym w Los Angeles i wpatrywał się w taśmę, o której wszyscy mówili, że jest skazana na porażkę, jeden z producentów powiedział mu: no, głos masz wspaniały, szkoda, że nikt nie zwraca uwagi na twój wygląd. Christopher Cross zaśpiewał wtedy tak pięknie, że inżynierowie przestali w ogóle się ruszać w studiu. W tym momencie zrozumiał, że wcale nie musi wyglądać jak gwiazda, żeby brzmieć jak gwiazda. Spokojny, nieśmiały, no i obojętny na to, jak wygląda, pojawił się w dżinsach, kurtce, ale z głosem, którego nie dało się zapomnieć. Kiedy wydawnictwo płytowe podpisało z nim kontrakt, kierownictwo sądziło, że postawiło na autora o łagodnym głosie, który osiągnie skromniutką sprzedaż, i nikt nie wyobrażał sobie, że przełamie on rekordy Grammy Awards i zdobędzie Oscara.

0: złotych netto.
1: Dobrze, dobrze, ale troszkę szybciej, tak? No, niby pochwała, a jednak szpileczka. Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? 2244430 to jest nasz telefon, albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą oddam dzbanek filtrujący Radio Złote Przeboje. Do 12 sobie rozmawiamy, potem finał.
2: Robota nie zając.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kaufland jest...
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Parki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
13: Reklama.

Wszystko było widać, ale niczego nie było widać. O co chodzi? Rok 89 przez Wielką Brytanię przytacza się drugie lato miłości. W nawiązaniu do tego pierwszego w roku 67, więc klubowe inspiracje przeniknęły też do muzyki rockowej. Ślad, jaki pozostawia ten czas na brytyjskiej kulturze, jest trwały, dostrzegalny przez całe lata 90. I zespół The Beloved, który przed chwilką w Radiu Złote Przeboje, to jeden z wielu zespołów, które współtworzyły to zjawisko. A ich utwór Sweet Harmony, też przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, był rozwinięciem tematu. Duży wpływ na wylansowanie tego utworu miał teledysk, w którym wszystkie występujące osoby były zupełnie nagie, ale tak były sfilmowane, żeby nic nie było widać. Czyli nagie, ale nie nagie. No i skandal. Skandal bardzo pomógł.

0: Dire Straits i Walk of Life z roku 85. Za 4 minuty będzie już południe piątkowe. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy i prognozy pogody, a potem wracamy do muzyki.
1: Reklama. Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Reklama. Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Wiadomości z Bieszczad.
17: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby w przyszłości dobrze zarabiać? W tym trudnym wyborze podkarpackim maturzystom pomoże system ELA, czyli Ogólnopolski Program Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. A jak wybór zawodu widzą sami maturzyści? Posłuchajcie.
18: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie.
19: Jak się pójdzie w to, co się faktycznie lubi, to co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie.
17: Praca i przyszła kariera to jedno, ale wielu młodych ludzi wciąż korzysta z ostatnich dni przed intensywną nauką i decyduje się na podróże. Choć sezon wakacyjny dobiegł końca, przejście graniczne w Medyce nadal tętni życiem. W środę funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili tam ponad 15 tysięcy podróżnych i prawie 2 tysiące pojazdów. A kierowcy podróżujący krajową 84 muszą liczyć się z utrudnieniami. W najbliższą środę zmieni się organizacja ruchu na wyjeździe z Sanoka w kierunku Zagórza. Jezdnia zostanie tam zwężona. Drogowcy wyznaczą tymczasowy objazd.
16: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
17: Na bieszczadzkich termometrach mamy już około 19 stopni. Niebo nad nami pozostaje pochmurne, ale padać raczej nie powinno. W drugiej połowie dnia temperatura wzrośnie i termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr powiewa słabo i umiarkowanie, nie przeszkadza. Jutro i w niedzielę będzie podobnie. Sporo chmur, niewiele przejaśnień. Przelotny deszcz nie jest wykluczony.
16: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
0: Popołudnie piątkowe zaczniemy mocnym, rockowym, ale ukochanym przez nas akcentem z roku 1986. W tym wokaliście podkochiwały się nastolatki wtedy. Ja trochę też. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczynamy z Europe.

Michael Jackson chciał pierwotnie, żeby album Bad, z którego pochodzi ten właśnie przebój, mieścił 30 utworów, ale Quincy Jones, producent płyty, rozsądnie zredukował tę liczbę do 10 i ta płyta osiągnęła status 8-krotnej platyny w Stanach Zjednoczonych. Na świecie sprzedała się w 45 milionach egzemplarzy. No i Jackson wraz z tym albumem ustanowił kolejne rekordy, stając się pierwszym artystą w historii w ogóle świata, który umieścił 5 piosenek z jednego albumu na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard. Znalazły się wśród nich m.in. oczywiście Bad, Liberian Girl, Dirty Diana, Man in a Mirror, Smooth Criminal, same perły. A teraz w radiu Złote Przyboje, Donna Lewis.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Mamo! Gotujemy się na bitki?
3: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
4: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers, 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.

0: Robota nie zając.
1: Badania mówią, że szefowie nie chwalą w Polsce albo chwalą rzadko. Jeśli jednak już chwalą, to zapamiętujemy. Podzieliliście się z nami swoimi pochwałami.
2: Mój szef mówi tak: słuchaj, nie ma ludzi niezastąpionych, ale czasami jest tak, że żeby zastąpić jedną osobę, trzeba zatrudnić cztery. I ty właśnie jesteś tą jedną.
3: Najlepsza pochwała od szefa, jaką dostałem, to było bardzo dobrze, 3+.
4: Pracowałam w ogrodnictwie. Przyszedł szef i patrzył, jak sobie radzę, i powiedział: będą kiedyś kobieto z ciebie ludzie. Będziesz dobrym ogrodnikiem.
1: Dobre słowa niosą w dal życia. A dzwonek filtrujący z Logoradia Złote Przeboje dziś za tę pochwałę.
5: Ostatnio w nowej pracy dostałam pochwałę, że bardzo szybko udało mi się rozładować paletę. Oprócz pochwały dostałam nagrodę rozładowanie kolejnej palety. Bo skoro tak mi szybko poszło, to w ramach nagrody mogłam wyładować kolejną w tym czasie, kiedy ktoś mógłby wyładować tylko jedną.
1: Skoro tu w ramach pochwały było jeszcze więcej roboty, to chociaż my docenimy jak trzeba, wysyłając prezent od Radia Złote Przyboje. Dziękuję wam za dzisiejsze historie, wszystkim ściskam i pamiętajcie...
0: Robota nie zając.

0: Ory oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała Twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? Zamek-lancut.pl.

garażu, który macie w sąsiedztwie domu, codziennie walą bębny i gra muzyka. No nie każdy byłby zadowolony. Nie wiem, jak sąsiedzi młodych chłopaków z Danii, którzy tak właśnie ćwiczyli, kiedy założyli zespół Lateback, który przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, ale właśnie w garażu mieli swój muzyczny raj codzienny. Lateback, nazwa zaczerpnięta ze slangu młodzieżowego, oznacza totalny relaks. Powstało w Kopenhadze, a sukces przyszedł w 1983 wraz z premierą drugiej płyty Keep Smiling i świat oszalał na punkcie tego przeboju pod tytułem Sunshine Reggae. Piosenka napisana podczas spotkania, w którym uczestniczył zaprzyjaźniony z duetem artysta z Krakowa, malarz i muzyk Roman Moszkowicz. Kilka wersów utworu właśnie do niego należy. Radio Złote Przeboje, Everything But The Girl.

0: Six Nouveau, dziękujemy, uwielbiamy te brzmienia. Heart from the Start i teraz już za 5 minut 13 najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy prognozy pogody na popołudnie. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mój tani weekend, moje Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie ceny.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Reklama.
13: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
14: 2 miliony za ukręcenie UBA sprawie. Nowe zeznania w sprawie zonda krypto. Sejm nie odrzucił kolejnego weta prezydenta w sprawie kryptoaktywów. Donald Trump będzie domagał się zwrotu pieniędzy od Europy za pomoc wojskową dla Ukrainy za czasów Joe Bidena. Dorota Wardecka, dzień dobry. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. To fragment z przesłuchania, który premier Donald Tusk zacytował w Sejmie. A chodzi o zeznania kluczowego świadka w sprawie afery zonda krypto. W dalszej części protokołu zeznający powiedział, że rekompensata zostanie wypłacona ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał jego brat, a była to Fundacja Suwerennej Polski. Miała to być kwota 2 milionów złotych. Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. 1 czerwca Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że Nawrocki miałby obowiązek podpisania jej. W głosowaniu nie udało się jednak uzyskać wymaganej większości. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie domagał się od Europy zwrotu pieniędzy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. Dodał, że setki miliardów dolarów zostały przekazane Ukrainie i NATO, choć jak ocenił, Europa zapłaciłaby za to, gdyby tylko ją o to poproszono. Nie podał przy tym kwoty, jaką jego zdaniem kraje europejskie powinny oddać Stanom Zjednoczonym.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Teraz ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mocno padać ma na Pomorzu, w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscami spadnie 35 mm deszczu. Wszędzie poza wybrzeżem są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem, a mocno zwiać zacznie pod wieczór z prędkością w porywach do 85 km na godzinę. Miejscami również będą burze. Chcemy więcej, mówią zgodnie polskie siatkarki. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy, ale odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, ale to rywalki będą faworytkami. Michał Paszkiewicz.
15: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
16: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
15: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw. Ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówiłeś, jak trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
17: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
14: No, Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
19: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Pogoda.
13: Dziś duże zachmurzenie, ale z przyjaśnieniami. Możliwy deszcz na wybrzeżu, miejscami burze. Bez deszczu jedynie na południowym zachodzie. 18 stopni na Suwalszczyźnie i wybrzeżu, około 22 w Warszawie do 26 w Krakowie i Wrocławiu.
18: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
19: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
13: Piątkowe popołudnie całe przed nami. No niemal, bo uszczknęliśmy już jedną godzinkę. 13:02, ale za to zbliżamy się do tego takiego rasowego piątkowego popołudnia, które oznacza przecież weekend. Gosia Kościelniak, zapraszam. Jennifer Lopez już śpiewa.

napisał trochę bełkotu z zamiarem napisania potem prawdziwego tekstu w trakcie nagrywania, ale w końcu tego tekstu nie zmienił, taki został. Nam się podoba, Nick Kershaw go nie lubi, ale wielki przebój został. Tak, to właśnie o piosence Zagadkę, The Riddle, która przed chwilą w Radiu Złote Przeboje. Uwagę przykuwają oczywiście nie tylko chwytliwa muzyka z kapitalnym tym marszowym przejściem i świetny głos Nicka Kershawa, ale też teledysk pełen dziwnych elementów, utrzymany w klimacie Alicji w Krainie Czarów i komiksów o Batmanie. No a Nick kluczy w tym teledysku po domu w kształcie znaku zapytania. Cudowny. A teraz The Cranberries, bardzo tajemniczo. Radio Złote Przeboje.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

Tkwiwe gorączka sobotniej nocy to będzie jutro, dzisiaj będzie gorączka piątkowej nocy. Bracia Gibb skomponowali większość swoich największych hitów do filmu Gorączka sobotniej nocy, w tym właśnie Night Fever, i Staying Alive i How Deep Is Your Love w zaledwie kilka dni. I do tego przebywali w studiu w Paryżu, zanim w ogóle zobaczyli gotowy materiał filmowy. Także to musiało być przeznaczenie, że to byli oni, chociaż nie byli przecież pierwotnym wyborem, bo twórcy filmu początkowo planowali wykorzystać utwory innych wykonawców. Między innymi Chaka Khan był brany pod uwagę, a Bee Gees dołączyli do projektu w ostatniej chwili na prośbę producenta. Teraz słyszycie pięknie, romantycznie Kaja i Krzysztof Kiliański, Radio Złoto.

0: autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
4: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
3: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
5: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
20: Kategoria trawienie.
21: Po jednej nutce.
20: Ciężko na żołądku.
21: A teraz?
20: Uczucie pełności.
21: Dobrze. I ostatni.
20: Gazy.
21: Świetnie. A co można na to zaradzić?
20: Najlepiej zastosować Travisto.
22: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
23: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
24: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
23: Znaczy, Frosta kupiłeś?
24: Prościej się nie da.
25: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
0: Reklama.

0: ty wiesz,
1: tak,
0: że jak on ją podrywał, czyli Michel Cretu od Enigmy, podrywał swoją żonę Sandrę, to ją obwoził po swoim rodzinnym Bukareszcie tramwajem.
1: Tramwajem?
0: Tramwajem jeździli. Było tak romantycznie.
1: Właśnie
0: nie wiem, czy na gapę, czy był miesięczny, żeby zaimponować. Wiesz, faceci to różnie mają.
1: Na mnie to
0: tak
1: zrobiło wrażenie, ale widzę, że na Sandrze też zrobiło. Tramwajem po Bukareszcie.
0: Tak,
1: dziewczyny.
0: Piękna sprawa, co?
1: No. Skąd on ma
0: kto
1: takie wiadomości?
0: Tak kochać?
1: Jerzy, takie rzeczy normalnie z rękawa krociastej koszuli w ostatniej chwili wyciąga i tak będzie przez całe popołudnie. I jeszcze lepiej.
0: No pewnie, że tak. Hollyoaks, Maniter, bardzo proszę.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w piątek i przez cały weekend. No ale będziemy sprawdzać, co dzieje się na świecie i w Polsce. Wiadomości Radia Złote Przeboje o 14:00 lada moment. Dorota Wardecka.
1: Powiemy m.in. o nowych przepisach dotyczących nowych kierowców, bo to coś, czego do tej pory nie było. O co chodzi o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. Jest 4 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
6: Nowe fakty w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Kolejne doniesienia o sabotażu z Niemiec, tym razem niedaleko Kolonii. Nowe zasady dla młodych kierowców obowiązują od dziś. Premier ujawnia kolejne fakty w sprawie afery dotyczącej Zonda Krypto. Donald Tusk przytoczył w Sejmie zeznanie jej szefa Przemysława Krala, który miał otrzymać od Zbigniewa Ziobry zapewnienie pomocy.
7: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
6: To za 2 miliony złotych, z których szef Zonda Krypto miał już przelać na konto Fundacji Ziobry przynajmniej 450 tysięcy złotych. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach w pobliżu strategicznych obiektów. Urządzenie mogące służyć do odpalania ładunków wybuchowych miało się znajdować w pobliżu stacji elektroenergetycznej między Kolonią a Düsseldorfem. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
8: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii.
9: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzaminy na prawo jazdy uprawniające do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo, mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu BRD24.pl.
10: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata.
6: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy. Próg poniżej 0,2 promila obejmujący innych kierowców go nie dotyczy, a 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Niespodziewane odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków odkryli wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
11: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
6: Witraż będzie można znów w niej podziwiać, prawdopodobnie za rok.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Prawie wszędzie dzisiaj pochmurno i deszczowo, więcej przejaśnień tylko na południu. Na północy najchłodniej, w Koszalinie 15, w Suwałkach 16 stopni. Cieplej w Rzeszowie i w Krakowie 26-27 stopni. 300 zł na szkolne wydatki, dzisiaj podwójna. Wygrana, na czym polega zabawa, za chwilę wam powiem. Teraz Madonna w piątkowym Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Jedni pisali, że wymiatają, inni pisali, że słabiutko. A to wszystko o tym samym występie grupy Lady Punk w Sopocie. No, nie dogodzisz. Nie dogodzisz. No chyba, że w Radiu Złote Przeboje, to wtedy dogodzisz. Faktycznie przecież u mnie same największe przeboje lat 80. i 90. Kylie Minogue, która przed chwilą wrzuciła swoje nagranie w bikini, zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje. Jak będę miał 58 lat, to też będę chodził w bikini, ostrzegam.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: wakacje za nami, ale my nadal mamy dla was program Rusz się. Dokąd zabiera nas dzisiaj Piotrek Jaworski? No, miejsce wyjątkowo ciekawe.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: A dzisiaj ruszamy na jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. Po historię, widoki i spotkanie z duchami. Ta krótka wycieczka zaczyna się w Jeleniej Górze w dzielnicy Sobieszów. Stamtąd w czarnym lub czerwonym szlakiem wspinamy się na Chojnik. Warownię dumnie stojącą na stromej skale. Iluż to rycerzy z niej spadło? Ale to nie oni tam straszą. Dawno, dawno temu na zamku Chojnik żyła sobie piękna księżniczka. I to była jej jedyna zaleta. Rozwydrzona bździągwa o imieniu Kunegunda wymyśliła sobie, że wyjdzie za rycerza, który na koniu objedzie zamek dookoła. A jako się rzekło, poniżej murów Chojnika straszą urwiska. No i śmiałkowie przyjeżdżali, gapili się na piękną księżniczkę jak wół na malowane wrota i ruszali, żeby zrobić kółko wokół murów. Złośliwi mówią, że tak powstał cyrk. Latający cyrk Kunegundy, która zimnym wzrokiem odprowadzała rycerzy spadających w przepaść. Aż dziw, że nikt nie otworzył tam skupu złomu. Ale w końcu trafiła kosa na kamień. Jeden rycerz wpadł jej w oko. A że mądry to był chłop, to zawiązał oczy zwierzakowi, zamek objechał, ale przyjęcia ręki księżniczki odmówił, a ta z rozpaczy sama rzuciła się w przepaść. I od tamtej pory jej duch włóczy się po zamku i ryczy z rozpaczy. Ta historia ma też podobno drugie dno. Zdaniem niektórych badaczy to właśnie wtedy powstała stara maksyma mówiąca, że w życiu nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go pogonić.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Ory oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Neonet, Neonet.
4: Dobrze podpowiemy wnet.
3: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
5: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
3: Neonet, Neonet.
4: Dobrze podpowiemy wnet.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filet z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.

300 zł na te wszystkie wspaniałości, które bardzo przydają się, jeśli chodzi się do szkoły. Tyle możecie u mnie dzisiaj wygrać po raz ostatni. A że jest piątek, to mam aż dwie takie nagrody, czyli 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. I teraz uwaga, pytanie konkursowe. Czekam na najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. 2 2 4 4 3 0 do 16. Czekam po 17 nagrody. Najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. 2 2 4 4 3 0.

0: Urszula i Anioł wie i chciałoby się rzec, kto to wie, co dziać się będzie na tych stacjach paliw, ale takie rzeczy to wie Dorota Wardecka.
1: Oj, wiem. Aha. No, jest drożej, a co będzie dalej i jakich cen możemy się spodziewać w ciągu najbliższych dni? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek. Jest 4 września, jest z nami Dorota Wardecka. Posłuchajmy wiadomości.
9: 2 miliony złotych za ukręcenie łba sprawie, czyli związki Zbigniewa Ziobry z Zonda Krypto. Ceny paliw w góry o ponad złotówkę, będą dalsze podwyżki. Fala upałów na początku września w Hiszpanii. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak zeznał Przemysław Kral. Fragmenty zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier Donald Tusk w Sejmie przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Maciej Kluczka.
10: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa Zonda Krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala. Jarosław Kaczyński, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
11: No, przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
10: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
9: O 3 miesiące sąd przedłużył areszt dla youtubera Stu. Usłyszał on zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Youtuber nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień. Od miesiąca przebywa w areszcie w Warszawie, dokąd został przewieziony z Wielkiej Brytanii.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
9: Nawet 7 zł i 99 groszy może kosztować benzyna, prognozują analitycy z epetrol.pl. Ceny na stacjach wzrosły od początku miesiąca o ponad złotówkę. Według prognoz za litr benzyny będziemy wkrótce płacić między 7,83 a 7,99. Za litr oleju napędowego od 8 zł 79 groszy do 8 zł 87 groszy. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich 326. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, ćwiczenia przebiegają bez zakłóceń.
12: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren.
9: A prace nad nowym systemem to m.in. reakcja na sytuację z końca lipca, gdy po tym jak koło Tarnowy Kolonii spadła rosyjska rakieta, w kilku powiatach nie zawyły syreny. Falą upałów rozpoczął się wrzesień w Hiszpanii, w Andaluzji. Temperatura przekroczy 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgnie 35. I choć to dopiero początek miesiąca, to już padł rekord. Termometry w Barcelonie pokazały 33,6 stopnia, a to drugi rekord. Pierwszy padł w lipcu, gdy stacja pomiarowa zarejestrowała 40,9 stopnia.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
13: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Przed nami weekend pełen tradycji i doskonałego jedzenia. Już jutro warto wybrać się do lutowisk, gdzie odbędą się gminne dożynki. W programie znalazł się tradycyjny korowód, mnóstwo regionalnych pyszności, występy artystyczne oraz wieczorna zabawa taneczna. Jeśli jednak od dożynek wolicie klimat rodzinnego spaceru w otoczeniu kulinarnych aromatów, doskonałą alternatywą będzie Zagórz. Startuje tam Festiwal Smaków Ziemi Sanockiej, który kusić będzie degustacjami, pokazami gotowania na żywo, koncertami oraz strefą atrakcji dla najmłodszych. Po dobrej kuchni przyjdzie czas na potężną dawkę humoru, bo jutro w Sanockim Domu Kultury wystąpi kabaret Młodych Panów. Popularni satyrycy wystąpią dwukrotnie o 16 oraz 19.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
8: Wszędzie może dzisiaj popadać, na zachodzie nawet burze, a jeśli chodzi o termometry, na północy najchłodniej, w Koszalinie 15, w Suwałkach 17 stopni, na południowym wschodzie dużo cieplej, w Rzeszowie 27, w Krakowie 26. No, nareszcie. Już jutro pierwszy po wakacyjnej przerwie program Marzeny Rogalskiej w Radiu Złote Przeboje. Kto ją odwiedzi? No to o tym już za chwilę z Marzenką sobie pogadamy. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Roxette odwołuje część jubileuszowej trasy koncertowej. Fani z USA i z Kanady nie zobaczą ich w tym roku. Powód kasa oczywiście. Gwałtowny wzrost kosztów trasy, piszą organizatorzy. U mnie za darmo. Największe przeboje lat 80. i 90. Republika na przykład. Czy mają jeden najlepszy kawałek? Nie, nie mają. A czy ten jest w ścisłej czołówce najlepszych? Oczywiście, że tak.

0: Moglibyśmy robić chórki.
1: Ja mam znajomości, przecież ja ci się, Jurku, zawsze chwalę, że znam Kevina z Simply Red i normalnie on by nam załatwił chórki. Simply Red kochamy, co?
0: Pewnie, że tak. Ty w ogóle wszystkich Marzena znasz. No na przykład jutro pierwszy program po wakacyjnej przerwie i twoja kumpela?
1: Absolutnie.
0: W sensie?
1: Dotarło do mnie, że Hannę Śleszyńską, bo o niej mowa, znam naprawdę bardzo długo. Od początku lat 90. Pamiętam, chodziło się do Teatru Nowego na Hankę Śleszyńską. I na Piotrka Gąsowskiego też. Polowałam na tę Hankę, bo to jest niezwykle dynamiczna osobowość i pracowita. Więc tej Hanki jest wszędzie pełno. Gra w teatrze, tercet, czyli kwartet. Jeździ po Polsce ze spektaklami. Mnóstwo tego robi. No i ma rodzinę i wiadomo, chce ich wszystkich jakoś tam utulić, zaopiekować się nimi. A media, a my, a nasze potrzeby spotkań.
0: No, no to co, jutro spełniamy potrzeby.
1: Tak, cieszę się ogromnie, bo Hanka jest, wiesz jaka opinia panuje? O nie, to ja ci zresztą powiem wszystko potem.
0: A, czyli wszystkiego mi nie powiesz teraz.
1: Nie, teraz ci nie powiem.
0: Pozwolisz, że ja powiem?
1: Tak.
0: Hooray, hooray, jutro Hanka, a teraz Boney M. It's a holy, holy.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18:15 w TVP2 i TVP VOD.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Ceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

Dzisiaj podwójna stawka, czyli dwa razy po 300 zł do wzięcia. Tylko do 16 czekam na wasze telefony. Ostatni dzwonek na kompletowanie wyprawki szkolnej, więc dzisiaj dwie osoby wygrają 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Czekam na najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. Dwie dwójki, 4 4 3 0 po 17 nagrody. Najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. Czekam. 2 2 4 4 3 0.

0: Jest pięknie i będzie pięknie, bo słuchacie Radia Złote Przeboje o 16:00 wiadomości, Dorota Wardecka.
1: No i właśnie trochę skromnie w pogodzie, jak w weekend będzie wyglądała u nas pogoda. No w Europie bardzo ładnie, nawet upalnie, a czy te upały i taka słoneczna pogoda dotrze do Polski, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Słuchacie nas w piątek, 4 września, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
10: Będą kolejne podwyżki cen paliw w ciągu najbliższych dni. Deszczowo, wietrznie i bez upałów. Taka pogoda w weekend. Łaziki marsjańskie można oglądać w Krakowie. Właśnie ruszyły międzynarodowe zawody. Ceny paliw idą w górę od początku miesiąca. Po wygaszeniu rządowego programu obniżającego stawki jest drożej o ponad złotówkę. Będą kolejne podwyżki, mówi analityk rynku paliw epetrol.pl Jakub Bogucki.
11: Ceny benzyny mogą lokować się w przedziale między 7,83 a 7,99. Jeśli chodzi o olej napędowy, tutaj możliwe jest przebicie takiego poziomu 8,80, 8,80 kilka.
10: Autogaz nie był objęty rządowym programem obniżającym ceny paliwa. Jego cena spadła o 2 grosze na litr. W ciągu tygodnia. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciwko firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki, mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
12: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
10: A to efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25 do 50%.
13: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Upalnie wrzesień zaczął się w Hiszpanii. Pogoda dopisuje w innych regionach Europy. Nas ta fala ciepła omija. O pogodzie na weekend mówi Dorota Pacocha z IMGW.
14: Jutro, czyli w sobotę, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Temperatura wyniesie od 16 do 18 stopni Celsjusza na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich do 23 stopni na południowym wschodzie. Niedziela bez większych zmian w pogodzie. Padać się będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju.
10: A na termometrach w niedzielę jedynie od 17 do 20 stopni. Najlepsze łaziki marsjańskie Starego Świata można do niedzieli oglądać w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej. Ruszyły międzynarodowe zawody, które co roku przyciągają setki młodych inżynierów z najlepszych uczelni technicznych, ale też naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
15: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
16: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
10: Na łaziki na specjalnym torze można oglądać do niedzieli do godziny 17.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
17: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Dla poszukiwaczy wyjątkowych smaków i dobrej rozrywki idealnym kierunkiem na ten weekend będzie Zagórz. W tamtejszym Centrum Kultury Forestarium rusza właśnie pierwszy festiwal smaków ziemi sanockiej. Czekać będą regionalne pyszności, pokazy kulinarne, koncerty oraz klimatyczne kino plenerowe. Z Zagórza przenosimy się do Lecka, gdzie w niedzielę zrobi się niezwykle wesoło. To za sprawą mistrzowskiego humoru. Na scenie Bieszczadzkiego Domu Kultury wystąpią aktorzy Rzeszowskiego Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Artyści zagrają znakomitą komedię, a Aleksandra Fredry pod tytułem Mąż i żona. Jeżeli jednak od klasycznego teatru wolicie wielkie światowe widowiska muzyczne, to doskonałą alternatywę przygotował Sanok. Tego samego dnia, czyli w niedzielę, Sanocki Dom Kultury pokaże na swoim dużym ekranie słynny tegoroczny letni koncert André Rieu.
13: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
9: Tylko 15 stopni w Koszalinie, 17 w Gdańsku i w Suwałkach. To najniższe temperatury, te najwyższe w okolicach Krakowa i Rzeszowa 26-27 stopni, pochmurno i deszczowo, a nawet burzowo w Zielonej Górze i w Poznaniu. Wystarczy łyżeczka cukru, żeby uratować umierającą roślinę. O 16.30 sposób, który działa także na kaktusy, będę miał dla Was. Nazywam się Jerzy Telesiński i witam Was w piątek.

ćwiczy na siłowni w ciasnych, skórzanych portkach i tak można się śmiać. No ale Lenny Kravitz ma 62 lata i ma kaloryfer na brzuchu, także nie od stroju kondycja zależy. Największe przeboje lat 80. i 90. i Ain't Over Till It's Over.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.

0: Złote przeboje polecają się na weekend. Za chwilę Barbara Streisand, ale najpierw, co ma cukier do kaktusa?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Czy wiecie, że możecie rośliny doniczkowe nawozić cukrem? Dzięki takiemu nawozowi będą kwitnąć dłużej, a do tego będą bujniej rosnąć i mieć bardziej intensywny kolor liści. Nawóz taki można stosować do kaktusów, róż dracen i fiołków. Glukoza pełni dwie korzystne dla roślin funkcje. Jest podstawowym budulcem lipidów, celulozy, skrobi, białek i kwasów nukleidowych, a po drugie stanowi źródło energii dla wszystkich procesów życiowych roślin, na przykład przydaje się do tworzenia tkanek, pobierania składników odżywczych z gleby i oddychania. Jedną z możliwości nawożenia cukrem jest posypanie powierzchni ziemi w doniczce jedną łyżeczką i zalanie wodą, a lepszym rozwiązaniem jest przygotowanie roztworu cukru. Jedna łyżeczka na pół litra stojącej wody.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czyta lektor AI.

0: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
5: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Niskie ceny.
11: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Uwaga dziś na silny wiatr. Jest alert przed nim praktycznie dla całego kraju, z wyjątkiem południowych krańców Małopolski i Podkarpacia, a najsilniej ma wiać nad morzem. Również tutaj może spaść najwięcej deszczu. Noga z gazu na krajowej 20 na odcinku Żukowo-Kościerzyna na Pomorzu. Tutaj osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga została po tym zderzeniu zablokowana.
17: Radio Złote Przeboje.

Wygrała sądową batalię, ale słono za nią zapłaci. Cher 5 lat temu pozwała wdowę po Sonnenbono i po długiej sądowej walce wygrała. Sąd odmówił jej jednak zwrotu kosztów, więc teraz Cher jest w plecy ponad 1 000 000 dolarów. Oj, oj.

0: Every Time You Go Away i Paul Young w Radiu Złote Przeboje, w którym Dorota Wardecka już za chwilę przedstawi Wam wiadomości o 17.
1: O bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych będziemy mówić, z jakiego powodu najczęściej dochodzi właśnie w takich miejscach do wypadków. O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 4 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
10: Problem z szybkim opuszczeniem przejazdu przy zamykających się rogatkach to częsta przyczyna wypadków. Wspólnym biletem resort infrastruktury chce połączyć kolej z autobusami. W Pucku popłyniemy repliką słowiańskiej łodzi. Kolej podaje tragiczny bilans tegorocznych wakacji. Na przejazdach zginęło 9 osób, 6 zostało ciężko rannych. Doszło do 30 wypadków. Jedną z najczęstszych przyczyn jest brak umiejętności szybkiego opuszczania przejazdu kolejowego przez kierowców zaskoczonych zamykającymi się rogatkami, mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
11: Mam gdzieś tam jakieś w głowie zakodowane, bo ważniejsze jest czasami lakier na naszym samochodzie, a tak naprawdę uderzenie w tą rogatkę, kiedy mamy ten bezpiecznik drąga, praktycznie nie powoduje szkód w naszym pojeździe, ale ratujemy swoje życie, ratujemy innych życie.
10: Do ostatnich takich przypadków doszło wczoraj w Gdańsku. Kolejarze domagają się szybkich zmian w szkoleniu kierowców jeszcze podczas kursów na prawo jazdy. Zapłaciłem za to, bo miałem być czystym człowiekiem, tak zeznawał Przemysław Kral, główny bohater afery Zonda Krypto, a jego słowa przytoczył w Sejmie premier Donald Tusk. Wedle jego słów blisko 500 000 zł dostał Zbigniew Ziobro, a jeden z zamieszanych w aferę miał być też pewny ułaskawienia ze strony prezydenta Nawrockiego.
12: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
10: Na tę wypowiedź premiera zareagował prezydent, pisząc: jeśli pan X lub pan Y albo postacie znane proponują panu ułaskawienie, proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury. Ministerstwo Infrastruktury chce połączyć autobusy z koleją. Mieszkańcy miast powiatowych mieliby na jednym bilecie dojechać autobusem do stacji i dalej pociągiem. Resort planuje też wspólny system rozkładów. Szymon Kępka.
13: Na razie nie wiadomo, kto miałby finansować takie połączenia i jak działałoby administrowanie wspólnym biletem, ale pomysł jest skierowany przede wszystkim do miast powiatowych bez własnej stacji kolejowej. Resort Infrastruktury chce też zebrać rozkłady autobusów i pociągów w jednej bazie. Pasażer mógłby dzięki temu sprawdzić całą trasę, również z przesiadkami, a system ma być wdrażany w latach 2031-34.
10: Replika słowiańskiej Łodzi za rok może stać się jedną z największych atrakcji Pucka. W tym właśnie miasteczku znajdował się najstarszy słowiański port bałtycki, a na dnie zatoki nadal znajdują się pozostałości średniowiecznych konstrukcji. Wiernie odwzorowana słowiańska Łódź ma być łącznikiem z zatopioną historią Pucka, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
14: Po pierwsze zależy nam na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
10: Zgodnie z planem, słowiańska Łódź, choć przypominająca Łodzie Wikingów, ma być gotowa w przyszłym roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Wszędzie pochmurno i wszędzie deszczowo. W Koszalinie i w Gdańsku 16 stopni, w Olsztynie 15, dużo cieplej w Rzeszowie 27 stopni, za to na zachodzie jeszcze ciągle możliwe burze. 300 zł na szkolne wydatki. No, dzisiaj w związku z... 300 zł na szkolne wydatki. W związku z tym, że mamy piątek i ostatni dzień zabawy, aż dwie takie nagrody czekają na was. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęściło. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

krytykują mnie za to, że nie jestem autentycznym Jamajczykiem, narzekał w sierpniu Shaggy. Połowa tych, którzy się mnie czepiają, nigdy nie była na Jamajce. Mieszkam w Kingston, urodziłem się na Jamajce, wychowałem się na Jamajce, powiedział artysta, który w 2007 roku został komandorem Jamajskiego Orderu za zasługi. A za chwilę dwie osoby dostaną po 300 zł na szkolne wydatki. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Survivor i Burning Heart w Radiu Złote Przeboje, w którym pora na nagrody. Słuchajcie, 4 września to co? Ostatni dzwonek, żeby kompletować wszystko, co do szkoły potrzeba. W tej sprawie dzwonię do Magdy, a pytam dzisiaj o najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. Magda, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, seniorku.
0: Ta wycieczka na Węgry szkolna, tak? To kiedy to była? Która to była klasa?
1: Wiesz co, to była klasa 5., 6. To była komuna. To była po prostu taka jeszcze ciężka komuna.
0: Dokąd się wybraliście na tę wycieczkę szkolną?
1: Do Budapesztu.
0: I jak wspominasz Budapeszt?
1: No właśnie, w ogóle nie wspominam Budapesztu. Budapeszt w ogóle... Byliśmy w klasztorze, który nam użyczyły Urszulanki po znajomości, jako że dwa kraje tak w biedzie.
0: Jasne.
1: I ten klasztor był niesamowity, bo był to jakiś bardzo stary budynek, w ogóle blisko centrum, wysokie pokoje, czy tam cele, czy nie wiem jak się to nazywa, jakieś takie różne krucyfiksy widziały, jakieś stare obrazy, było po prostu to niesamowite. I zawsze potem, jak jeszcze z córką oglądałyśmy Harry Pottera albo czytałyśmy, to dla mnie ten Harry Potter kojarzył się właśnie z tym naszym wyjazdem dzieciństwem. Bo my wszystkie dzieci z jakichś bloków, a tutaj po prostu takie stare wnętrza, piękne. I nawet nie chciałbym stąd wychodzić, nam to starczyło. To był pewno wycieczki, właśnie to był ten klasztor.
0: Fajnie. Bardzo fajna historia. Magda, bardzo ci dziękuję. 300 zł na szkolne wydatki do wykorzystania w sklepach Empiku. Zdobywasz taką nagrodę i bardzo
1: dziękuję,
0: się cieszę, że z nami jesteś i że słuchasz Radia Złote Przeboje.
1: To regularnie od lat. Dziękuję bardzo.
0: No to niech tak zostanie. Dla ciebie poza tą nagrodą jeszcze Edyta Górniak, Mieczysław Szcześniak, Dumka na dwa serca.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pa.

0: dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
11: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Silny wiatr, przed którym MGW ostrzega dziś praktycznie całą Polskę, to alerty pierwszego stopnia, choć najsilniej ma wiać nad morzem. Do tego przelotny deszcz i za ciepło nie będzie. W weekend do 23, jutro do 20 stopni w niedzielę. Uwaga na Krajowej 94 po śmiertelnym wypadku utrudnienia w stronę Tarnowa. Do wypadku doszło na odcinku Kraków-Wieliczka.
9: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Don't Cry Tonight i Savage w Radiu Złote Przeboje. To lata 80. Za chwilę 90. Ale zanim Blue System na naszej antenie, to na naszej antenie Wojtek Babiarczyk. Coś mi się wydaje, że w bardzo weekendowym nastroju. Mam rację, Wojtek?
1: Oj, bardzo, nawet się ogoliłem. Proszę zobaczyć, jaki jest ten gładziutki, jak jajeczko.
0: Proszę.
1: Jedno jest ważne, po godzinie 18 będę miał niespodziankę dla fanów Beaty Kozidrak. Bądźcie blisko radia.
0: Coś czuję, że będą bilety, ale sprawdźcie.

0: Och, takich niezapomnianych kawałków z lat 80. i 90. Obiecuję wam pełen ocean tuż po godzinie 18, tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje. Zatem bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Reklama.
4: 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy weekend ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
5: Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Australijski enfant terrible tenisa Nick Kyrgios może wracać do gry. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa poinformowała, że kara zawieszenia nałożona na niego za pozytywny wynik testu na obecność kokainy właśnie się zakończyła. Australijczyk został zawieszony na miesiąc i musiał także poddać się kuracji. 31-letni tenisista to finalista Wimbledonu z 2022 roku. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagier we Włoszech, Inter kontra Napoli to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu. W Europie. W Hiszpanii Barca zagra z Walencją.
7: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: Pogoda.
4: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na południu kraju. Jutro czeka nas prawdziwy pogodowy koktajl. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej będzie w Kołobrzegu. Tam zaledwie 15 stopni. Najcieplej w okolicach Rzeszowa do 24.
7: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
8: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
4: To już minuta po godzinie 18. No nie może być inaczej, kochani. Zaczynamy najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli ten piątkowy, na który gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie sprawdzę dla Was, co działo się na szczytach listy przebojów i to zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie w latach 80. A na dobry początek Queen.

Od tego numeru tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera, a skończyła podobno dlatego, że pojawiły się wewnętrzne kłótnie, no i każda z tych gwiazd chciała wybrać karierę solową. Wannabe Spice Girls w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje, 7 minut po godzinie 18:00. Pomału zbliżamy się do jesieni, ale spokojnie, jeszcze ciągle lato, a my mamy dla was niespodziankę, mamy bilety i to te złote zaproszenia na koncert tej oto gwiazdy.

I jak pożegnać lato, to tylko z wielkim przytupem na koncercie Beaty Kozidrak Unplugged, który odbędzie się w Kozłówce 18 września. Te bilety czekają na Was. Wystarczy tylko, że wskoczycie już teraz na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i odpowiecie na jakże proste pytanie, jaki jest Twój wymarzony sposób na pożegnanie lata, a jeszcze przed 19 zadzwonię do kogoś z Was, no i wręczę to jedno podwójne zaproszenie, czyli tak zwany złoty bilet na ostatni wieczór lata. Zachęcam gorąco, zgłaszajcie się do naszej zabawy już teraz na złoteprzeboje.pl.

Powróciły wakacyjne wspomnienia. Nie wiem, czy czuliście to, ale ja pod stopami taki gorący, przyjemny piasek. Gumbay Dance Band w radiu. Złote przeboje w ten piątkowy wieczór. To już prawie kwadrans po godzinie 18, a ja w piątkowe wieczory będę wam sprawdzał to, co działo się na szczytach listy przebojów w latach 80. i 90. No to sprawdzamy, co działo się w 82 roku, 4 września, równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek wybieramy się na Wyspy Brytyjskie. No i 4 września 1982 roku to był, słuchajcie, numer 1. Słynny kawałek, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Rocky 3, czyli słynne Eye of the Tiger, a Za wielką wodą, czyli w Stanach Zjednoczonych, numerem 1 4 września 82 roku okazał się ten kawałek. Steve Miller Band, no i wielkie czarowanie, czyli Abracadabra w radiu Złote Przeboje. W każdy piątek możecie razem ze mną sprawdzać to, co działo się historycznego na szczytach listy przebojów w latach 80. i 90. To teraz coś, co mam nadzieję sprawi, że ten piątkowy wieczór nabierze rumieńców. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease.

John Lennon kiedyś nazwał ten zespół synami Beatlesów, bo z muzyką robili to, czego oni nie zdążyli zrobić. Electric Light Orchestra w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, a już za moment jedna chyba z najpiękniejszych kompozycji z lat 90. zespołu Pet Shop Boys. Jesteście ciekawi, co to będzie za numer? To na waszym miejscu nie odchodziłbym od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę.

0: autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
6: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
7: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
8: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
11: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
14: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
9: Jagodzianka się ceni.
19: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
11: Przelotny deszcz, do tego silny wiatr. Tak ma wyglądać dziś popołudnie i taka będzie zmienna pogoda w weekend. Trochę słońca, trochę deszczu, a do tego sporo wiatru. No i na upał nie ma co liczyć. Do 20 stopni w niedzielę, do 23 jutro. A dziś w Warszawie utrudnienia na Stadionie Narodowym koncert i do 20 wyłączone z ruchu będą ulice na Saskiej Kępie. Potem może zostać zamknięty most Poniatowskiego.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

już niebawem rozpoczyna serię weekendowych koncertów w Nowym Jorku. Dała nam się również poznać jako aktorka w różnych filmach i serialach. Wielokrotnie w wywiadach

powtarza, że czeka jeszcze na swoją rolę życia przed kamerą. No i powtarza wielokrotnie także w wywiadach, że granie przed kamerą to po prostu coś sexy. Cyndi Lauper w radiu Złote Przeboje. A propos grania gwiazd przed kamerą, no to teraz artysta, który również dał nam się poznać jako aktor przed wami, Andrzej Piaseczny, którego pewnie doskonale znacie z serialu Złotopolscy.

0: takimi pozytywnymi polskimi wibracjami zaczynamy początek weekendu. Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20, a my z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać ich zagraniczne koncerty i to także te, które miały miejsce w latach 80. Niedawno rozmawiałem z Grzegorzem Skawińskim. Wspominaliśmy pierwsze koncerty zespołu Kombi za Wielką Wodą.
1: Pojechaliśmy do Ameryki, no to była jakaś bajka generalnie, choć oczywiście i tak trzeba było ten wizerunek Stanów Zjednoczonych troszkę też wyprostować, bo nie wszystko jest tam takie kolorowe i barwne i bajkowe, jak się wydaje. No ale generalnie to był jednak, przeżyłem kulturowy przede wszystkim szok, niesamowitą przygodę, tym bardziej, że pierwszy nasz wyjazd trwał prawie pół roku, byliśmy za Wielką Wodą. Tak się złożyło, że graliśmy i trasę, później graliśmy w różnych klubach polonijnych i się to jakoś tak wyciągnęło. Także mogliśmy od razu taką sporą dawkę tego zachodu tak zwanego dostać w ogóle gdzieś tam. No, na pewno było to szokujące. Pamiętam, że przede wszystkim no, była wtedy ogromna różnica. Te pieniądze, które tam zarobiliśmy, pozwoliły mi na to, żeby, nie wiem, wykończyć, umeblować mieszkanie, które wtedy gdzieś tam kupiłem. Pamiętam, że sobie kupiłem telewizor Sony wtedy, to był ogromny luksus w ogóle, niesamowity. I parę jakichś tam drobiazgów, oczywiście wiadomo, gitary, instrumenty, ale przede wszystkim to najważniejszą rzeczą było dla mnie osobiście to, że zetknąłem się jednak tam z muzykami, z muzyką, która tam była, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. To zmieniło kompletnie moje podejście w ogóle do muzyki, szczególnie do grania na gitarze. Nie? Więc sporo się dowiedziałem, no i zacząłem w tym kierunku gdzieś tam dążyć i właściwie od tego momentu zaczął się jakiś pomysł na tak zwaną karierę solową wtedy. Czyli opuściliśmy niedługo potem Kombi przez jedno imię, ja i Waldek, w celu, żeby grać generalnie troszkę inną, mocniejszą muzykę. A to się zaczęło właśnie wtedy w Ameryce, gdzieś ta nasza rebelia.
0: To nie koniec spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje. Po godzinie 20 między innymi z Anitą Lipnicką wybierzemy się na pewną grecką wyspę, żeby wspominać jej ulubioną gwiazdę. To i jeszcze więcej czeka Was na pewno do 22. A teraz artysta, który kochał pisać piosenki dla, uwaga, kierowców. Sam fascynował się motoryzacją. Chris Rea już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na ten... mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Codziennie
16: niskie ceny. Reklama. 20 na zegarach, początek weekendu. Spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut wspólnie z Anitą Lipnicką wybierzemy się na krótką podróż do Grecji, by odwiedzić wyspę, na której bardzo długo przebywał Leonard Cohen. A na dobry wieczór już teraz Kim White.

0: McCartney zaprosił Stevie'ego Wondera do zaśpiewania tej piosenki, bo uznał, że przesłanie utworu o harmonii rasowej nabierze autentyczności wtedy, gdy zaśpiewa go wspólnie biały i czarnoskóry artysta. No i tak zrodził się ten gigantyczny kawałek, którego zawsze z wielką przyjemnością gram wam w radiu Złote Przeboje. A my już teraz zabieramy was razem z Anitą Lipnicką na jedną z cudownych greckich wysp, na której przebywał sam Leonard Cohen, a śladami tego artysty podążyła także artystka.
1: A z Cohenem to jest tak, że on na mnie działał od dzieciństwa. Ja pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i w ogóle nie znałam angielskiego, nie wiedziałam, o czym ten pan może śpiewać, ale coś było poza werbalnego w tym jego śpiewaniu, więc ta jego dusza jakby mówiła do mnie i był jednym z powodów, dla którego sobie założyłam taki zeszyt, bo nie było internetu. I w tym zeszycie zapisywałam fonetycznie słowa, które ze słuchu słyszałam, jak śpiewa, i odszyfrowywałam ze słownikiem angielsko-polskim, o czym on tam w ogóle śpiewa. I potem już nawet jak mi się udało dojść do tego, co tam jest w tym tekście, to nie do końca rozumiałam, no bo byłam za mała, za młoda, żeby pojąć pewne metafory. I tak go odkrywałam powoli. No i w dorosłości przeczytałam piękną biografię jego. Już w tej chwili nie pamiętam, jakaś kobieta ją napisała, strasznie gruba biografia, trzeba to wygooglować. I pomyślałam, kurczę, bym chciała jakoś go odkryć i tak bardziej namacalnie i jego, wybrać się jego śladami, powędrować do miejsc, które go inspirowały. I między innymi właśnie ta wyspa Hydra, na której spędził kilka lat życia i napisał wiele z piosenek, które kocham. Tak mnie to po prostu jakoś ujęło, że kupiłam bilet do Aten, z Aten Prom, i pojechałam tam go odkrywać. Znalazłam jego dom, ulubioną plażę, bary, w których przesiadywał do rana. Wyobrażałam sobie to wszystko, jak on tam żyje, jak wędruje po tych schodach kamiennych do góry, do domu, z portu co wieczór albo pewnie nad ranem. I po prostu jakoś dało mi to takie poczucie, że jestem bliżej niego.
0: Podobno wrzesień to jeszcze idealny czas na podróżowanie, to może uda wam się odwiedzić tą magiczną wyspę, na której przebywał sam Leonard Cohen. No a teraz w Radiu Złote Przeboje wielka nieobecna Bonnie Tyler.

0: uwielbia kontakt ze swoimi fanami i to niezależnie od tego, czy jest na dużej, czy też na małej kameralnej scenie. Muniek Staszczyk, T-Love i I Love You w radiu Złote Przeboje. A do jakich miejsc lubi przyjeżdżać zespół Lady Punk, o tym już teraz opowie nam Janusz Panasewicz.
1: Z tamtych początków naszej, że tak nazwę, kariery, to dużo graliśmy na przykład na Śląsku, ale z uwagi na to, że było dużo miejsc do grania, więc wyjeżdżaliśmy sobie na przykład na Śląsk na 2 tygodnie i codziennie graliśmy koncert w zupełnie innym miejscu, bo wszystkie tam po prostu te miasteczka wszystkie na Śląsku, każdy miał dom kultury, bo to było górnictwo i tak dalej, pamiętamy te czasy, więc to tak się działo i graliśmy tam dużo, a generalnie w ogóle jakoś nie mieliśmy, tak mi się wydaje, żadnego, nie umiem sobie znaleźć miejsca takiego, do którego niechętnie bym wracał, bo zawsze tą muzyką gdzieś tam trafialiśmy do ludzi, znajdowaliśmy sobie naszych słuchaczy i są miejsca, w których lubimy grać, ale też oczywiście, czy Gdańsk, czy Łódź, umówmy się, że to się zmieniło, te miejsca, Łódź, ta wytwórnia, to są znakomite miejsca koncertowe, naprawdę profesjonalnie, z całym wyposażeniem i to się po prostu przyjemnie wychodzi na scenę, czy też Gdańsk, ten stary menesz, to jest po prostu genialne miejsce, pamiętam, że to po wchodzisz i to, poczułem się trochę tak jak, bo często też graliśmy gdzieś w Anglii i to jest właśnie w niedużych aglomeracjach angielskich, nawet takiej prowincji angielskiej typu Boston czy Peterborough, gdzieś czy Hull, gdzie graliśmy, to po prostu są w takich niedużych miastach znakomite sale koncertowe, no bo tam był rock and roll, więc przychodzisz do garderoby i nagle patrzysz, że tam grał Elton John, że grali Rolling Stonesi, że grała Ella Fitzgerald, miała koncert, że ktoś, widzisz wszystkich tych ludzi gdzieś tam, że wychodzili na tą samą scenę. To są ewidentnie takie muzyczne kluby i między innymi ten gdański do takich, czy ten łódzki do takich należy, takich, że wychodzisz i wiesz, że tu nie jest przypadek, że tutaj po prostu się gra koncert.
0: To teraz zespół, który w Polsce zawsze występował na dużych scenach i na wielkich festiwalach. Przed wami Boney M.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

0: Pytana przez dziennikarzy, czy tęskni za kinem, odpowiada jedno: nikt nie opowie mojej historii lepiej niż ja sama, dlatego zamiast występować u innych reżyserów, skupiam się na pisaniu i reżyserowaniu własnych projektów. To Madonna w radiu Złote Przeboje. No a teraz historia niezwykłej polskiej gwiazdy, która swoje muzyczne kroki stawiała w zespole Lombard, a mowa o Wandzie Kwietniewskiej. Niedawno zapytałem ją, jak wspomina tamten czas.
1: Dobrze wspominam, z tego względu, że w Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na anteń, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale, wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta, to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece. Więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgoszki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy, wszyscy Lombardowi, i Grzegorz Stróżniak, i Piotrek Zander, pisali też ludzie z zewnątrz. I tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
0: Od tych wspomnień lat 80. i 90. na pewno nie uciekniemy w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To teraz jedna z najważniejszych piosenek lat 90. tego artysty. Przed wami Michael Jackson.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę, a 4 pak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
5: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witam i zapraszam na opowieść o coraz mocniej rozwijającej się turystyce rowerowej w Bieszczadach. Nie tak straszne już jak kilka lat temu ceny rowerów elektrycznych sprawiają, że na górskich terenach można przyjemnie i bez większego wysiłku pojeździć rowerem. O ten trend, o rozwój turystyki na dwóch kółkach w Bieszczadach pytamy dziś Agnieszkę Sabat i Mirosława Wienieckiego z Fundacji Bieg Rzeźnika. Fundacji, która promuje w Bieszczadach wiele produktów turystycznych nie tylko dla biegaczy, ale i dla osób, które lubią zwiedzać nasz region pieszo i na rowerach.
4: Aktywnie w Bieszczadach.
6: Idziemy mocno do przodu, można powiedzieć, w rozwoju turystyki. Przede wszystkim przez to, że coraz więcej wypożyczalni tych rowerów elektrycznych powstaje. Nie tylko w Cisnej, ale i w Poleńczyku i w gminach ościennych. Więc jest możliwość tak naprawdę z każdej gminy dojechać w Bieszczady i wrócić z powrotem. Rozwija się to dość mocno. Trasy w Bieszczadach są fantastyczne, tylko są mało oznakowane. Stąd też nasz pomysł na aplikację tras rowerowych, która jest ogólnodostępna. Można z niej skorzystać.
5: Jak ją znaleźć?
7: Można ją znaleźć pod domeną www.rowerempobieszczadach.pl.
6: Są tam trasy z gminy Olszanica, Solina, Cisna i Słowacka gmina.
7: Oprócz tego, że można pojeździć po tych gminach, które obejmuje aplikacja, to liczymy na to, że włodarze bieszczadzkich gmin zainteresują się tym, żeby tę aplikację rozszerzać o kolejne gminy, o kolejne trasy, rozbudowywać tak, żeby w jednym miejscu turysta mógł znaleźć całą gamę tras dostosowanych do różnych możliwości danego turysty, do różnych rowerów, do różnej pogody i do zamiłowania tego, czy się jeździ downhill, uphill, czy po prostu jeździ się po stokówkach dolinami. No, tras jest, podobno jest 800 km stokówek w Bieszczadach. Do tego jest kilkaset kilometrów szlaków. Szlaki oczywiście turystyczne, no to nie jest miejsce, po którym fajnie jeździć na rowerze, chyba że się jeździ tam w jedną czy dwie osoby, ale nie jest to pod masowego turystę, ale samych stokówek jest mnóstwo i możliwości rozwoju tras stricte rowerowych, single tracków i tak dalej, no są olbrzymie, więc jest to tylko kwestia chęci, samoorganizacji i tak naprawdę czasu, żeby to się dobrze rozwinęło. Jeżeli włodarze naszych gmin bieszczadzkich będą widzieli, że turysta na rowerze to jest fajny turysta i będzie tu zostawiał pieniądze i generalnie będzie przyczyniał się do rozwoju gmin, to myślę, że prędzej czy później też dołożą wszelkich starań do tego, żeby więcej tych tras powstawało, więcej infrastruktury turystycznej, rowerowej i tak dalej. Więc te kilka nóg rozwoju bieszczadzkiej turystyki z naszej strony będzie to bieganie, chodzenie, jeżdżenie na rowerze, no ale wiadomo, jest jeszcze cała Solina, gdzie jest mnóstwo sportów wodnych, są jeszcze jakieś możliwości sportów zimowych, są jazdy konne, są różne możliwości bawienia się i zwiedzania Bieszczad. No tworzy system taki, który jest po prostu atrakcyjny dla turysty. Każdy turysta może wybrać sobie z tego pakietu usług te, które go najbardziej interesują. No, baza noclegowa jest świetna, rozwija się, liczymy na to, że wkrótce zacznie się rozwijać równie prężnie na słowackiej stronie Bieszczad, chociaż tam jest 30 lat różnicy mentalnej plus minus pomiędzy tym rozwojem tu a tu, ale jest to świetny region do tego, żeby tu podróżować, żeby spędzać tu czas i dobrze się tu bawić.
5: Bieszczady żyją oczywiście, szczególnie w miesiącach letnich, lipiec, sierpień, bardzo trudno zarezerwować nocleg, ale wydaje się, że właśnie olbrzymią szansą dla rozwoju turystyki w tym regionie jest stworzenie takich produktów turystycznych, jakimi są choćby festiwale organizowane przez fundację, prawda?
7: No, festiwale są produktem turystycznym, ale skierowanym do pewnej grupy odbiorców. No nie jest do wszystkich turystów w ogóle, no bo nie wszyscy biegają, nie wszyscy chodzą w taki sposób po górach, czy nie wszyscy jeżdżą na rowerze. My z naszej strony staramy się dotrzeć do jak największej liczby osób, które możemy zainteresować partycypacją w naszych imprezach, no ale jest jeszcze mnóstwo festiwali muzycznych, które się odbywają w Bieszczadach. Bieszczadach mnóstwo zlotów pod różnym pretekstem organizowanych, które czynią te Bieszczady tak naprawdę atrakcyjnym miejscem. No, tylko kwestia, żeby było jeszcze bardziej atrakcyjne, bo mimo olbrzymiego wzrostu infrastruktury i poprawy tej infrastruktury, dostępności dojazdu nawet w Bieszczady, no to jednak Beskid Śląski, Beskid, nie wiem, Sądecki na razie wygrywa tym, że jest bliżej dużych ośrodków miejskich, że jest lepiej skomunikowany, że ma jak gdyby dłuższe tradycje takiego czasowego czy aktywnego nawet pobytu. Bieszczady ciągle są owiane tą aurą dzikości, niedostępności i jeszcze tych nieszczęsnych niedźwiedzi, które straszą turystów, a które tak naprawdę są 100 razy mniej niebezpieczne niż kleszcze, które można złapać na Ursynowie pod blokiem.
5: Ale tak naprawdę ta dzikość jest jednak atutem tego regionu. Może to czyni Bieszczady czymś wyjątkowym?
7: To nawet nie jest kwestia dzikości tych Bieszczad, bo one są dzikie oczywiście, no ale dzikich miejsc w Polsce jest sporo, ale to jest kwestia wyobrażenia tej dzikości przez ludzi, bo Bieszczady są dzikie, mają miejsca pełne ostępów i takie, które tą dzikość jak gdyby podkreślają, ale Bieszczady nie są dzikie dla turystów. To znaczy turysta spotyka się jednak z sensowną, nie dziką, tylko cywilizowaną infrastrukturą i nie musi być survivalowcem, żeby dobrze się tu bawić. Tak? No survivalowcy oczywiście też się mogą bawić, ale też człowiek, który woli wyspać się w porządnym hotelu, wygrzać w saunie i zjeść dobrze, też się tutaj pobawi. Niekoniecznie trzeba sobie polować na zająca i mieszkać w szałasie.
5: To na koniec jeszcze jedno pytanie do was jako do organizatorów wielu wydarzeń w Bieszczadach. Czego brakuje temu regionowi z waszej perspektywy, z perspektywy osób, które, no, nie ma co ukrywać, ale znają różne regiony Polski? Czy jest coś, co warto byłoby podpowiedzieć włodarzom, czy to województwa, czy powiatów, czy gmin, co należałoby zrobić w pierwszej kolejności?
7: Bieszczadom brakuje S19 ukończonej i odnóg prowadzących Bieszczady. No to jest jednak dojazd w Bieszczady jest ciągle taki, że jedzie się do Rzeszowa połowę czasu, a od Rzeszowa drugą połowę, bez względu na to, czy jedzie z Poznania, czy z Warszawy. No jest to miejsce, które jednak jest wąskie, jak cisna, ciasne. I skomunikowanie Bieszczad lepsze jest, wydaje mi się, priorytetem. A drugim priorytetem jest rozbudowa infrastruktury turystycznej w postaci szlaków rowerowych i też pewnie pieszych, bo tych pieszych jest sporo, ale wydaje mi się, że mogło być więcej. No myśmy jakiś czas temu oznakowali 140 km tras biegowych, które równie dobrze są dostępne dla turystów pieszych. A to, że nam się udało 140 km wyznakować, to znaczy, że były jakieś braki. I jakbym miał w tej chwili dostęp do funduszy, które pozwalałyby mi oznakować kolejne 140, to oznakowałbym je bez wahania, ponieważ potencjał rozwoju tych szlaków w Bieszczadach jest ciągle olbrzymi. A już nie mówię o szlakach rowerowych, to jest kompletnie inna bajka.
5: Mirosław Wieniecki, prezes Fundacji Bieg Rzeźnika oraz Agnieszka Sabat z Fundacji Bieg Rzeźnika byli moimi gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
7: Dziękujemy.
6: Dziękujemy.
5: Tymczasem mocno nagłośniony wiosną 2026 roku problem niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach zdaniem samorządowców nie powinien być bagatelizowany. Adam Piątkowski, wójt gminy Solina, podkreśla, że potrzebne są działania i rozwiązania prawne, które ograniczą populację niedźwiedzia brunatnego w regionie.
8: Jestem wójtem, który najdłużej prowadzi działania związane z niedźwiedziami. Od 2018 roku płoszyłem, odstraszałem, pozyskałem środki na zakup obroży telemetrycznych, odławiałem, relokowałem. Co można w tym względzie jeszcze zrobić, to nie wiem. Chyba nic. Jedynym wyjściem jest redukcja populacji. Bez realnych działań będą kolejne tragedie, które wiszą. Podam przykłady, takie żeby było szybko. Miałem zdarzenie w jednym budynku gospodarczym, rano wychodzi 7 niedźwiedzi, 2 dorosłe i 5 młodych. W tym gospodarstwie przebywało ponad 100 kur, wszystkie oczywiście przez tydzień zostały zjedzone. My mamy tego świadomość, ja mam 60 lat, chodziłem na grzyby, na jarzyny, chodziłem na poroża, ja nigdy nie spotkałem niedźwiedzia w lesie. Spotkałem ślad, to było wielkie wydarzenie. Populacja jest tak przerośnięta, że bezpieczeństwo wisi na włosku, wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Osobiście w mojej gminie, w której Znajdują się dwa jeziora, mamy 65 tysięcy miejsc noclegowych. My na tym tracimy. U mnie przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizacji wycieczek, odmówiło mu 600 klientów. Co roku mamy obniżoną tutaj frekwencję turystyczną. I to jest bardzo niekorzystna sytuacja, ale jeżeli wójt, który ma świadomość swojego stanowiska i urzędowania, ma wybierać między bezpieczeństwem a zyskiem mieszkańców, to wybieram bezpieczeństwo, bo mieszkańcy też mają do mnie pretensje, że ja o tym nie mówię. Byłem w ministerstwie i wszędzie z propozycją, bo my musimy coś wymyśleć, co trzeba zrobić. I moim zdaniem należy rozszerzyć krąg podmiotów działających w zakresie bezpieczeństwa o leśników, o myśliwych. Z Leska do Bukowca jest 30 kilometrów i policja jest po 40 minutach. Niedźwiedzia już nie ma. Zrobił swoje. Ja miałem niedźwiedzia 10 razy w przedszkolu, na terenie przedszkola. Przez 8 lat, od 2018 roku, moim zdaniem, wyczerpałem wszystkie możliwe prawne środki do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dzisiaj ich nie mam.
5: Mówił Adam Piątkowski, wójt gminy Solina.
4: Ciekawe Bieszczady.
5: Z czego słynie Sanok, miasto będące swoistą bramą w Bieszczady? Robert Bańkosz, regionalista i przewodnik beskidzki PTTK, pracujący na co dzień w punkcie informacji turystycznej na rynku, wskazuje trzy atrakcje, które najmocniej przyciągają turystów z Sanoku.
9: Jak ktoś mówi, co w Sanoku jest do zwiedzenia, to najczęściej wymienia właśnie skansen, muzeum z beksińskimi ikonami i szwejka. Jest w tym dużo prawdy, ja nawet powiem, że może i odwrotna jest ta cała proporcja, dlatego że dodatkowo to atrakcyjna postać, no i sympatyczna, to jeszcze jest darmowa.
5: Zrobienie zdjęcia ze szwajkiem siedzącym na charakterystycznej ławeczce faktycznie nic nie kosztuje.
9: Można tam podejść, usiąść, no i na chwilę się poczuć w klimacie wielkiej wojny.
5: O tym, jak ważna ta atrakcja w Sanoku, dowodzą też liczne głosy mieszkańców po dość absurdalnym wypadku, do którego doszło wiosną 2026 roku.
9: Jadę w niedzielę po zamkniętym dla ruchu kołowego deptaku. Kobieta samochodem wyjechała w tą ławeczkę. Na szczęście szwajk wyszedł z tego cało. Gorzej ławeczka, no ale po miesiącu udało się to odtworzyć, remontować. No i tutaj muszę dodać, że bardzo, bardzo wiele osób wracało się do władz miasta, żeby jak najszybciej tą ławeczkę przywrócić, żeby wróciła do pejzażu, bo się już tak skojarzyła wszystkim z Sanokiem.
5: Warto wspomnieć, że szlak dobrego wojaka szwajka w Sanoku to nie tylko ławeczka, to też liczne tablice upamiętniające miejsca, które odwiedzał bohater powieści Jarosława Haszka. Jedno z nich upamiętnia zdarzenie także związane z nadużywaniem alkoholu, które jest jednak zapewne wytworem wyobraźni autora przygód dobrego wojaka Szwejka.
9: Gdy już rozmieszczono wszystkich na kwaterach w tym dawnym budynku liceum i gimnazjum w Sanoku, podporucznik Dub stwierdził, że nie wolno chodzić po mieście tym żołnierzom i nie wolno zaglądać do zamtuzów, dlatego że to są tam specjalnie kobiety pozarażane przez Rosjan i w ten sposób ma to wpłynąć na morale armii, CK i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I żeby sprawdzić, czy to jest rzeczywiście przestrzegane, porzucam na indywidualną inspekcję. No i tam też jakby okazało się nagle, że pilna narada, zastanawiano się, gdzie jest dup, no to szwajk stwierdził, nie ma problemu, ja go znajdę. I zaraz poszedł do takiego przybytku, który był nad miejską kawiarnią i restauracją, gdzie po wielu zabawnych przygodach zresztą dostaje się do duba. Dup jest na łonie panny Eli w ostatnim pod koniec po lewej oknie i nie bardzo jeszcze otrzeźwiały. Słyszę, jak szwajk wzywa, że jest potrzebny na odprawie i na to taki pewien już przepozony dup mówi: szwajku, gdzie ja jestem? Na co szwajk odpowiada: raczej się pan znajdować w burdelu, panie lejtnant, ludzie bowiem chadzają różnymi drogami. No i tak dalej, w każdym razie dużo z tych przygód się wiązało, a dub potem zdążył wytrzeźwieć, jadąc na wozie podczas przeprawy Sanoka do Tarawy Wolskiej, gdzie wypił znowu kac gomęczą, przyniesiono mu dzban wody z morowej studni, prawda, skażonej i tak dalej, ale nic mu się nie stało. No więc szwajk stwierdził tylko, że dał w ten sposób potwierdzenie temu przysłowiu, że dobra świnia nawet na czystej wodzie się utłuczy i tak dalej, i tak dalej. Tych sytuacji jest ogrom myśli filozoficznych, mniej lub bardziej zabawnych, również bardzo dużo i myślę, że nawet taka podróż choćby fragmentem szwajka spowoduje raz, że uzmysłowimy sobie, jak to było. Dwa, poprawimy sobie humor jednak, bo mimo wszystko wiele z tych sentencji pozostaje nadal żywych i jeszcze w wielu przypadkach musimy się zachowywać tak jak szwajk. Dlatego też fajnie odbyć taką przynajmniej wizytę w jednym z miejsc, gdzie Szwejk bywał. Także ten hotel jest opisany też na tablicach specjalnych. Także opisane są budynek Banku Krakowskiego, gdzie stacjonowała Żelazna Brygada.
5: Zachęcamy więc do czytania antywojennej powieści Jarosława Haszka. Robert Bańkosz, regionalista i przewodnik Beskidzki, był naszym gościem. Dzięki wielkie.
9: Dziękuję
5: za rozmowę.
9: Dziękuję Państwu.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
5: Wołosi, Bojkowie, Huculi czy Łemkowie to grupy etniczne, które przez wieki zamieszkiwały Bieszczady. Ich kultura, język i zwyczaje rozwijały się w górskich dolinach po obu stronach łuku Karpat. Tragiczne wydarzenia XX wieku, w tym wysiedlenia Łemków, przerwały ich osadnictwo w polskich Karpatach. Dziedzictwo Łemków stanowi dziś jednak ważną część kulturowego dziedzictwa regionu i o tym właśnie dziś Wam opowiemy. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
4: Poznaj historię regionu.
5: Naszym gościem jest dziś Bogdan Huk, dziennikarz i regionalista, twórca strony apokryfruski.org, autor książki Nikifor, Łemko, okradzionych z tożsamości, pracujący dziś nad biografią Nikifora. Nikifor jest bohaterem filmu, świetnego polskiego filmu z Krystyną Feldman, co ciekawe w roli głównej z 2004 roku, który zapewne część słuchaczy widziała. W tym filmie jest on przedstawiony jako osoba kompletnie niesamodzielna, wymagająca w dużym stopniu opieki, zresztą opiekowali się nim także lokalni artyści w ostatnich latach życia, Marian Włosiński. Czy ten obraz jest prawdziwy? On rzeczywiście był osobą w dużym stopniu wymagającą pomocy, opieki innych?
10: Film niestety nie jest zbyt prawdziwy, dlatego dobrze, że nazywa się Mój Nikifor, czyli Nikifor w rozumieniu Mariana Włosińskiego, jego tak zwanego opiekuna, ale z lat, kiedy sam malarz już był w podeszłym wieku i był trochę niedołężny, a więc lat 60. Natomiast wcześniej nie mamy mojego Nikifora, bo Marian Włosiński musiałby żyć też przynajmniej od lat 20-30 i towarzyszyć Nikiforowi. Film został oparty o opowieści samego Włosińskiego i dlatego zawiera naprawdę wiele różnych uproszczeń. Mimo to jest obecnie traktowany przez bardzo wiele osób jako film dokumentalny, oparty o solidne źródła historyczne. Tymczasem biografii Nikifora nie mamy. Przyznam się, że zacząłem pracę nad jego biografią i może coś uda się ustalić. Natomiast wiemy, że Nikifor Włosińskiego nie jest do końca Nikiforem Drowniakiem. Należy o nim pisać, badać go w szerszej perspektywie czasowej i kulturowej.
5: To ciekawe, że właściwie nie doczekaliśmy się solidnej biografii tego artysty, no bo w końcu Nikifor już od lat 20. czy od lat 30. jest postacią rozpoznawalną w świecie sztuki, prawda?
10: Tak, no ale tak bywa i nie wszystkie postacie od razu mają swoich biografów. Nikiforowi nie poszczęściło się tak jak romskiej poetce Papuszy, przy czym, jak mówią ostatnie badania, także pan Hicowski, biograf Papuszy, dopuścił się wiele przekrętów, nazwijmy to, podobnie jak Marian Włosiński i pan Krause w filmie Mój Nikifor. Może będziemy mieli do czynienia niedługo z kilkoma biografiami Nikifora i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie.
5: Czyli nie tylko pan pracuje nad jego biografią?
10: Nie wiem, ja sądzę, że jedna biografia zawsze zachęca innych do pisania własnej, bo jest jakby początkiem. Nie powinna pretendować do wyłączności, jest próbą.
5: Nikifor urodził się w 1895 roku i jego metrykalne imię to Epifaniusz. To jednoznacznie wskazuje tak naprawdę na jego łemkowskie pochodzenie.
10: Nie, księga metrykalna nie jest aktem czy dokumentem etnicznym. Jest dokumentem cerkiewnym. Epifaniusz, Epifan, jest imieniem nadanym mu przez księdza, za zgodą matki na pewno. Nie wiadomo, czy na pewno. Mogło to różnie być, dlatego później się pojawił Nikifor, a nie Epifaniusz. Więc między łemkowskością a metryką znowu nie ma zgodności. Metryka jest grecko-katolicka, a łemkowskość koniecznie grecko-katolicka być nie musi. Jest sfera sakrum, jest sfera profanum.
5: A wiadomo coś więcej o jego matce?
10: O jego matce wiemy to, że była praczką, posługaczką w pensjonacie Trzy Róże, który obecnie nie istnieje, bo wydaje się, że spłonął. i właściwie wiemy o niej tyle. Prawdopodobnie pochodziła z Powroźnika i jej przodkowie mieli nosić nazwisko Krynicka. Jest w książce, którą redagowałem, jej fotografia została znaleziona przez wydawcę. Na ile jest to pewne, że tam jest właśnie ona, tego ja nie wiem. Ale mamy do czynienia z jedyne jej ujęcie starej już kobiety, ale wyprostowanej, takiej raczej optymistycznej. Zresztą sam Nikifor był bardzo optymistycznym człowiekiem.
5: I tu mamy właśnie kolejną różnicę w porównaniu do obrazu Krauzego.
10: Oczywiście. Nikifor według świadków, których nagrywałem, bo zbieram od dawna wspomnienia o nim, był człowiekiem bardzo wesołym, lubił dobre papierosy, nie stronił też od alkoholu, a także innych używek charakterystycznych dla mężczyzn, chociaż źle to bardzo teraz może wybrzmiało.
5: Mamy niedaleko w Zakopanem Witkacego, który w latach 30. opublikował książkę Narkotyki, więc eksperymentowano w tym czasie z różnymi używkami.
10: Bardzo dobre skojarzenie. Nikifor mógł eksperymentować, powiedzmy, znanym łemkowskim narkotykiem o nazwie Kropka, a więc eterem. Ale nie mamy na ten temat dokładnych świadectw. Jednak te fantastyczne wizje dotyczące własnej osoby, mitry na jego głowie, fantastycznej architektury miejskiej mogły się brać, powiedzmy, pod wpływem legendarnej Kropki.
5: Nikifor był poddany repatriacjom w trakcie akcji Wisła. Wracał nawet 2 czy 3-krotnie na swoje ziemie. To znaczy, że jego tożsamość, czy postrzeganie jego tożsamości było właśnie bardziej ukraińskie?
10: Nie, to nie ma nic do rzeczy. Wracał, ponieważ chciał być w swojej wsi, w swoim krajobrazie i czy byłby Rusinem, czy Łemkiem, czy Ukraińcem, czy Rusnakiem, prawdopodobnie silnej lub mniej silnej motywacji etnicznej, narodowej do powrotu raczej nie było. Nikifor był przede wszystkim sobą. Natomiast to my wtórnie możemy dziś spierać się, etnicyzować go, unarodawiać, nacjonalizować taki czy inny sposób. Sam żywot Nikifora nam tu nic nie podpowie, bo jego językiem było malarstwo. Bardzo trudne do interpretacji w kategoriach narodowych. Jednocześnie we wstępie do tej książki, o której pan wspominał, wyraziłem dosyć mocne powątpiewanie, graniczące z pewnością, że Nikifor wracał 3 razy. Jest to prawdopodobnie mit. Jeżeli wrócił, to 1 raz. Dowodem, że był na północy, aż gdzieś w Szczecinie, są jego rysunki z dźwigami portowymi, z morzem w tle, więc prawdopodobnie zawdzięcza to akcji Wisła, ale myślę, że wrócił tylko raz, bo w 1947 roku, gdy Gałczyński spotkał go w Krynicy, to on już tam w 1947 roku był. Wątpię, żeby tak szybko kursował, żeby w ciągu jednego 1947 roku, a właściwie kilku miesięcy tego roku, 3 razy dał rady wrócić, powiedzmy, spod Szczecina czy spod Poznania do Krynicy.
5: Naszym gościem jest dziś Bogdan Huk, dziennikarz i regionalista, twórca strony Apokryf Ruski Ork i autor książki Nikifor Łemko okradziony z tożsamości. Rozmawiamy dziś o jednej z najbardziej ikonicznych postaci dla kultury łemkowskiej, o Nikiforze. Postać Nikifora już ponad 2 dekady temu przybliżył nam Krzysztof Krause, reżyser filmu Mój Nikifor z Krystyną Feldman w roli głównej. Prawdą jest to, co widzimy też chyba na napisach końcowych, że Nikifor mógł stworzyć około 40 tysięcy prac.
10: 40 to po raz pierwszy słyszę, ale mówi się o 30 tysiącach. Rzeczywiście tworzył coś takiego, bym powiedział, w rozumieniu Waltera Benjamina, dzieło w ramach produkcji masowej, ale on to robił tak, że brał kilka, no powiedzmy 5-6 papierków, rysował najpierw na każdym szkic ołówkiem, a później po kolei wypełniał je barwami. I to była taka jego taśma. Jedni mówią, że mógł na dzień wykonać kilka. Inni, których nagrywałem, mówią, że jednak nad jednym rysunkiem mógł pracować 2-3 dni. Ale przeważa pogląd o masowizmie.
5: Czy Czyli to znak, że faktycznie on mógł żyć w trudnych warunkach, w biedzie, że tyle produkował, czy inne miał motywacje?
10: Nikifor był bogaczem. Gdy w latach 60. otworzono jego skrzynię i zobaczono, ile tam jest pieniędzy, szukam tego protokołu obecnie, to naliczono według świadectw ustnych około 200 tysięcy złotych. Na dzisiejsze pieniądze były to, mówi się, miliony. Dlatego Nikiforowi władze miejskie Krynicy za jego pieniądze zafundowały Warszawę, którą woził go Włosiński, i zafundowały mu za jego pieniądze podróż nad Balaton na wypoczynek. Wydaje się, że nawet grobowiec Nikifora został sfinansowany z jego własnych dochodów, jakkolwiek położył olbrzymie zasługi dla promocji kulturalnej miasta.
5: Nikifor jest dość, mimo wszystko, chyba późno odkrywany przez świat sztuki, prawda? Bo chyba dopiero początek lat 30. zauważają go krytycy.
10: Tak, nie jest to zbyt powszechnie znane, ale zauważył go Roman Turyn, ukraiński kolekcjoner sztuki, lwowianin, który zorganizował pierwszą jego wystawę na początku lat 30. lub w latach 30. w Paryżu. Ale później przez wojnę, deportację, opieka Turyna lub ukraińskich malarzy z Lwowa już nie mogła mieć miejsca i na tym miejscu opróżnionym przez politykę znalazł się Andrzej Banach. Człowiek, który bardzo dużo zrobił dla popularyzacji Nikifora, rzeczywiście należy mu to przyznać. Jednocześnie skrzywdził go, ponieważ przypisywał mu polskość, tak zwany polski ból, i później na podstawie prawdopodobnie tekstów Banacha Prezydium Rady Miejskiej w Krynicy zdecydowało się na nadanie Nikiforowi imienia i nazwiska, które przez wiele osób było traktowane jako próba polonizowania go. Przygotował grunt krytyczny pod to właśnie Andrzej Banach kilkoma swoimi tekstami w gazetach i książkami.
5: To jest niestety znak czasów, prawda? Bo jednak czasy stalinowskie, czy nawet późniejsze, czasy Gomułki, to wizja monoetnicznej Polski, w której chyba łatwiej promować artystę, gdy nada się mu tę właściwą tożsamość.
10: To jest w ogóle sprawa tego, jak my rozumiemy świat geografii w połączeniu z kulturą. Łemkowszczyzna nie jest Polską. Łemkowszczyzna jest częścią Rzeczpospolitej Polskiej, państwa. Natomiast kulturowo jest częścią Rusi, czy w rozumieniu dwudziestowiecznym Ukrainy. Jeżeli będziemy traktować Łemkowszczyznę jako Polskę, to nic z tego nie zrozumiemy. Skąd się tam wziął Nikifor, tego mitry, te cerkwie, to, że nie znał języka polskiego. Wtedy Nikifor jest niezrozumiały. Musimy rozróżniać między jednostkami politycznymi a kulturowymi.
5: A wiadomo coś o wojennych losach Nikifora?
10: Nie wiemy. Jedyne, na co wpadłem, to ten jego list prochalny, czy list, którym przedstawiał się turystom, który jest napisany literacką ukraińszczyzną. Wiadomo zatem, że ktoś mu z Ukraińców krynickich napisał, a jest to bardzo normalne, bo w latach okupacji Krynica stała się w dużej mierze miasteczkiem ukraińskim. Przedwojenna blokada rządu polskiego, niedopuszczająca Łemków do osiedlania się, kupowania, inwestowania, została przez Niemców zlikwidowana, a nawet odwrócona. Ukraińcy okoliczni, a Krynica tonęła we wsiach niepolskich, gromadnie zjawili się w Krynicy. Przybyła także inteligencja ukraińska z Lwowa. Działało seminarium nauczycielskie ukraińskie, spółdzielnie i wiele różnych organizacji. To było jakby wtedy środowisko na pewno Nikifora. Sądzę, że wiele prac jego z czasów wojennych zostało wywiezionych na Zachód i do teraz przebywa w kolekcjach prywatnych ukraińskich, bo wywieźli je ukraińska inteligencja, która uciekała przed Sowietami na Zachód, a później znalazła się na przykład w Kanadzie czy w USA.
5: Czy Łemkowie mają jeszcze jakąś inną, wybitną postać ze świata kultury, która do dziś mogłaby być ambasadorem ich kultury?
10: Jest ciekawy malarz o nazwisku Mazuryk, pochodzący z Brzeżawy, niedaleko na południe od Przemyśla. Zresztą z rodziny Mazuryków, która dała malarza ikon mieszkającego we Francji, a także prymitywistę malarza i rzeźbiarza mieszkającego w Brzeżawie, ale nie jest to ta skala co Nikifor. nie miał takich wielkich zdolności produkcyjnych jak Nikifor, ten pan Mazuryk z Brzeżawy, i nie miał swojego Tryna, nie miał swojego Banacha. Miał natomiast oczywiście swoją akcję Wisła, jak znakomita większość Ukraińców.
5: Bogdan Huk, historyk, badacz kultury, twórca strony apokryfruski.org, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
10: Bardzo dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
5: Bieszczady przez stulecia przyciągały zbójników. Od wielu dekad przyciągają artystów i rękodzielników z całej Polski. W ostatnich latach zaś pojawia się u nas wielu twórców specjalizujących się także w nowych technologiach, na przykład w filmach opartych o ujęcia z drona. Jednym z takich twórców jest Robert Neumann, urodzony w Gliwicach fotograf, który tworzy wiele świetnych filmów z różnych zakątków regionu. Czasem filmuje Bieszczady hobbystycznie, częściej na zlecenie województwa podkarpackiego czy organizatorów licznych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w Bieszczadach i w całym regionie. Dziś przedstawimy Wam bliżej autora filmów będących znakomitą promocyjną wizytówką regionu. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
4: Mieszkańcy Bieszczadów z pasją.
11: Pochodzę z Gliwic. Na Podkarpacie trafiałem na raty. Miałem kiedyś taką dziewczynę z Krosna. To była moja pierwsza dziewczyna, ale nasze drogi się rozeszły. I każdy później sobie gdzieś tam swoją ścieżkę wybierał i budował swoje życie.
5: Mówi Robert Neumann.
11: Przyciągnęło mnie na Podkarpacie tak naprawdę lotnictwo i kolarstwo. Nie jestem z zawodu fotografem ani filmowcem, ale jest to moja pasja, którą odkryłem przy okazji pracy zawodowej na budowie, jako inżynier budownictwa. Jednym z moich pierwszych klientów, jeśli chodzi o zdjęcia z drona, było lotnisko Katowice-Pyrzowice. I tak się tym gdzieś zafascynowałem, że chciałem pójść szerzej. Wtedy wraz z takim kolegą chcieliśmy zrealizować też więcej takich tematów lotniczych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ale równocześnie szukaliśmy kontaktu na pozostałych lotniskach, a że ludzie z branży się znają, no to polecono nas do Rzeszowa. I w 2017 roku zrealizowaliśmy tutaj taki film właśnie na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Wówczas na tym lotnisku taką spektakularną rzeczą było połączenie do Nowego Jorku, do Newarku, realizowane przez linię lotnicze LOT i samolot Dreamliner. Oni chcieli to pokazać, więc spędziliśmy wtedy na lotnisku 2 dni.
5: Robert Neumann dziś mieszka już w Bieszczadach, ale z lotniskiem w Rzeszowie całkiem się nie rozstał.
11: Były fajne tematy, pamiętam w trakcie lockdownu firma właśnie LOT zbazowała 7 Dreamlinerów na Jasionce, więc taki był trochę poligon doświadczalny, bo mało co latało, więc dronem można było latać nad lotniskiem i pamiętam, że realizowałem zdjęcia tych Dreamlinerów jesienią, później zimą, pamiętam fajne mgły, ale to wszystko jakby robiłem z własnej inicjatywy i następnie takie komercyjne tematy pojawiły się przy okazji lądowania największego samolotu transportowego świata, którego już nie ma, bo został zniszczony, to Antonow AN-225N, tak zwana Mria. No i byłem tutaj, kiedy 4 razy lądowała, to już takie zlecenia komercyjne też. Co jakiś czas wracam na lotnisko w Rzeszowie, tam ostatnio realizowaliśmy projekt przebudowy pasa startowego. Też fajna realizacja. Filmowałem taką biegaczkę tutaj podkarpacką, rzeszowską, Annę Wielgosz. Mieliśmy taki kadr, że biegłem za nią z gimbalem, a nad nami lądował właśnie Dreamliner. Pamiętam, że przed tym Dreamlinerem przeleciał inny samolot i ja tak kątem oka mówię, kurczę, fajnie byłoby sfilmować, jak ona będzie biec, a nad nią będzie leciać jakiś samolot, będzie lądować. No i tam akurat ci opiekunowie, z którymi realizowaliśmy ten projekt, pracownicy z Rzeszów Airport, tak słyszałem, że no zaraz będzie lądował Dreamliner, nie? Ja mówię, no to super, no to poczekamy i nagramy to.
5: Świetne ujęcia i kadry z lotniska Jasionka Rzeszów sprawiły, że pojawiły się kolejne zlecenia od samorządu.
11: To lotnisko otwarło mi tu wiele drzwi, bo jeszcze w 2020 roku miałem okazję zrealizować taki projekt 4 pory roku na Podkarpaciu. To było realizowane w ramach kampanii promocji województwa na kolejne lata i tam była seria filmów z aktorami i właśnie ten jeden wieńczący to było takie 4 pory roku z drona. Wtedy zapytałem, co byście chcieli w tym filmie, czy jest jakiś konkretny scenariusz. Usłyszałem, że dla szefowej protu, bo to było też dla nich, pod nimi, najlepiej, żeby to było wow i to w sumie wystarczy. Ja mówię, no to żeby było wow, to wpuśćcie mnie w Bieszczady. I już miałem wizję, jak jest wschód słońca i słońce przechodzi przez przez krzyż, przez Starnicę, to była moja pierwsza wizja tego i faktycznie taki kadr tam się znalazł, ale też cztery pory roku w Bieszczadzkim Parku Narodowym udało mi się uchwycić. Wówczas też park budował chatkę Puchatka 2, więc też miałem materiały, bo na Wetlińskiej Połoninie byłem nie raz i zawsze nagrywałem jakiś stan budowy tej chatki. Także później kwestia dogrania paru kadrów i taki film też powstał na otwarcie chatki.
5: Drugą drogą, która zaprowadziła Roberta Neumana w góry, była jego sportowa pasja z młodości, czyli kolarstwo.
11: Ja się kiedyś ścigałem na rowerze amatorsko, 7 lat się w to bawiłem, rowerze górskim. Poznałem różnych kolarzy, między innymi poznałem gościa, który w Istebnej też rywalizował, ale on organizował zawody w kolarstwie szosowym. Też jak ja się skończyłem ścigać, a poszedłem w filmowanie, no to mówię, fajnie.

0: okolicy, wójtów samorządowców z 12 gmin Beskidu Niskiego i Pogórza. To był wtedy 2021 rok i od tamtego czasu cały czas w tym Beskidzie Niskim też działam. Aktualnie realizuję już kolejny, chyba piąty film dla gminy Dukla, a oprócz tego no, dzieje się parę tematów. Z Jaśliskami często współpracuję, więc jest co robić.
1: Co słychać w Bieszczadach?
2: Dziś przedstawiamy Wam autora fascynujących ujęć filmowych z Bieszczadów i z Beskidu Niskiego, fotografa i filmowca Roberta Neumana. Usłyszeliśmy już sporo o działaniach na zlecenie województwa podkarpackiego czy lokalnych gmin, ale współpracujesz też m.in. z Fundacją Bieg Rzeźnika. Jak zaczęła się współpraca z Mirosławem Bienieckim, prezesem fundacji?
0: To jest bardzo ciekawe, bo jesteśmy z Gliwic. Połączyły nas chyba Bieszczady. Kiedy Mirek w Gliwicach zrobił pierwszą imprezę półmaraton gliwicki i ćwierćmaraton, ja wtedy jeszcze się ścigałem. Jeszcze byłem aktywnym sportowcem, amatorem, no ale wiadomo, byłem aktywny. I miałem wówczas takiego trenera, który też stawiał na bieganie w okresie międzysezonowym, czyli powiedzmy odstawiasz ten rower na hak i dopiero sięgasz po niego wiosną, tuż przed zawodami, żeby też organizm się stęsknił. Wtedy też za namową znajomych pobiegłem Żorską Dychę. To było chyba 3 tygodnie przed tym półmaratonem. No i tak stwierdziłem po tej Żorskiej Dysze, że w sumie mięśnie trochę inne niż na rowerze, ale byłem lekki, kondycja jest, więc mógłbym też pobiec ten ćwierćmaraton, bo co to, 10 km, a tu masz 10, 250 metrów. No i pobiegłem ten ćwierćmaraton i na tym ćwierćmaratonie w ogóle jakieś takie miałem dziwne objawy, że jakieś 3 km przed metą miałem kolkę, potem ból głowy i w zasadzie doszedłem do mety utykając. Okazało się, że wystąpił u mnie udar krwotoczny mózgu. Znaczy miałem niedowład lewej strony ciała, bo wszystko mi wypadało, ale ja w zasadzie nie wiedziałem, o co chodzi. Tylko na mecie jeszcze po jakimś czasie, bo ja też myślałem, że kwestia jest jedzenia i odwodnienia i tak dalej, zgłosiłem się do medyków i po zmierzeniu pulsu zabrali mnie na SOR w Gliwicach na radiową. To tak też a propos początków znajomości z Mirkiem, już takich nawet, że biegłem u niego na imprezie, nie? A później właśnie parę lat minęło, bo to był 2013 rok, kiedy on robił ten pierwszy półmaraton w Gliwicach, a ja w 2015 roku wpadłem na drona i chyba w jakoś 2017 roku, nawet nie przez niego, a przez kolegę, który z nim współpracuje, zostałem zaproszony na maraton bieszczadzki jesienny z tym dronem. I wtedy coś tam pofilmowałem, a później, nie wiem, może po 2 latach, Mirek zadzwonił, czy będę na półmaratonie, czy będę w Gliwicach. I ja mówię, że no nie wiem, a co chcesz, żebym był? A on mówi, no chcę, nie? No to przyjedź. No i wtedy zrobiłem też film z półmaratonu i już później się nasza współpraca zawęziła, bo i zaprosił mnie na festiwal biegu rzeźnika. Później były rajdy rowerowe, edycje transgranicznego rajdu rowerowego Tosa Połoniny Tour. I tak sobie współpracujemy. Jeszcze filmowałem pierwszą edycję Rzeźnika 500, czyli głównym szlakiem beskidzkim. 8 dni biegacze biegli. Ciekawa przygoda.
2: Jaki był pierwszy dron, który Robert Neumann wykorzystywał do tworzenia produkcji filmowych?
0: To był Phantom 3 Standard. Komunikacja kontrolera z dronem była po Wi-Fi i nie bardzo dało się daleko odlecieć, a jak się kawałek odleciało, to się zrywał sygnał. Oczywiście ten dron wracał do kontrolera, do miejsca startu, no ale to już mnie irytowało i już wiedziałem, że muszę kupić coś lepszego. Pojawił się na rynku rok później Phantom 4 Pro. No jak kupiłem Phantoma 4 Pro, no to już w zasadzie tak się tym zafascynowałem, że powiedziałem, że z tego docelowo będę chciał żyć i robić to na co dzień. No jak tylko go kupiłem, to była zima, najkrótsze dni w roku, więc na dzień dobry fotografowałem wszystko, co się świeci, bo do pracy dojeżdżałem po ciemku i z pracy wracałem po ciemku, bo krótkie dni, więc był długi mój dojazd do pracy, tak co najmniej godzinę wcześniej wyjeżdżałem i też dłużej wracałem po drodze, robiłem jakieś tam zdjęcia.
2: Kiedy to właściwie stał się twój sposób na życie?
0: W zasadzie od momentu, kiedy wpadłem na tego drona, bo siedziałem w pracy, pamiętam jak dziś, poszedłem do toalety i pod natchnieniem stwierdziłem, kupię sobie drona. I od tego czasu pracowałem dla takiej jednej firmy. Na początku byłem na kontrakcie w Rybniku, potem byłem na kontrakcie w Dąbrowie Górniczej i w zasadzie potem oni jeszcze startowali, to miała być ostatnia elektrownia węglowa w Polsce w Ostrołęce. Ja nawet w tej Ostrołęce pamiętam, że robiłem ortofotomapę terenu, latałem dronem w momencie, kiedy saperzy rozbrajali teren, więc to też było takie ciekawe, nie? Okej.

0: Było jak było. I później skończył się kontrakt w Dąbrowie Górniczej i mój pracodawca zaproponował mi, że no w zasadzie to tylko do Ostrołęki mogą mnie wysłać, a ja już tak miałem dosyć sporo tych kontaktów. Wydawało mi się na tamten moment, że miałem sporo i stwierdziłem, że Ostrołęka mnie nie bawi, żeby się przenosić, tym bardziej, że ja już wcześniej wróciłem na Śląsk, powiedzmy, i w rodzinne strony, bo ja gdzieś tam w wieku 19 lat wyjechałem na studia do Szkocji, potem jeszcze pracowałem w Anglii, więc 5 lat byłem poza Polską, poza Śląskiem, a później jak nawet wróciłem do Polski, to i tak byłem na kontrakcie gdzieś tam w Wielkopolsce. Chwilę nie byłem w moich rodzinnych stronach i stwierdziłem, że już może niekoniecznie chcę tak jeździć i do tej Ostrołęki nie pojadę. No i stwierdziłem, że do Ostrołęki nie. Poszedłem całkowicie na swoje, chociaż działalność gospodarczą otworzyłem wcześniej, chyba w 2017 roku.
1: Co jest kluczem, by już blisko dekadę utrzymywać się na tym chyba dość wymagającym rynku?
0: Kontakty międzyludzkie są bardzo ważne, a ja myślę, że z perspektywy czasu, że nie wiem, powiedziałbym tak, że jak wiesz, co chcesz i to realizujesz, to gdzieś wszechświat zawsze będzie ci sprzyjał i nigdy nie wiesz, skąd ten kontakt przyjdzie i to tak trochę jest, że kiedyś taki mój kolega powiedział, że żeby jeździć na rowerze, trzeba jeździć na rowerze. I ja myślę, że żeby cokolwiek robić w życiu, to trzeba po prostu to robić. I jak ty robisz, to nie wiem, no trochę cię widać, ale też taki wysyłasz sygnał i potem ten sygnał wraca w postaci różnych zleceń. Więc ja już dzisiaj w ogóle nie patrzę czy, tylko kiedy. I nawet nie patrzę kiedy, tylko zawsze ktoś zadzwoni i czasem w najmniej oczekiwanym momencie, a nawet jak nie dzwoni, to zawsze jest ta chwila oddechu, żeby coś tam się odkopać z roboty.
1: O swojej pasji do fotografowania i filmowania najpiękniejszych zakątków naszego regionu oraz najciekawszych wydarzeń kulturalnych czy sportowych, które odbywają się w Bieszczadach, opowiadał nam dziś Robert Neumann, fotograf i filmowiec, właściciel firmy From the Sky.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Wschodnia część Podkarpacia, dziś zamieszkiwana głównie przez Polaków, jeszcze u schyłku II wojny światowej była domem dla dziesiątek tysięcy Ukraińców. Ludność ukraińska dominowała przede wszystkim na wsiach. W miastach Ukraińcy choć stanowili mniejszość, w Przemyślu na przykład było to tylko 14% mieszkańców, mieli jednak swoje ośrodki życia społeczno-kulturalnego. Co ważne, dotąd jeszcze je mają, choć centrami ich życia kulturalnego są dziś właściwie jedynie dwa miejsca na Podkarpaciu. Mokre w powiecie sanockim i miasto Przemyśl. O tych miejscach dziś Wam opowiemy. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
2: Poznaj historię regionu.
1: Naszym gościem jest Igor Chorków, przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Witaj.
3: Dzień dobry, witam.
1: Przemyśl i Dom Ukraiński w Przemyślu są symbolem działalności Związku Ukraińców na Podkarpaciu, ale są tak naprawdę dwa miejsca, w którym bardzo prężnie działacie i od strony kulturalnej i pod każdym innym względem, prawda?
3: No tak, Dom Ukraiński jest takim najwspanialszym miejscem. My to zawsze tak skromnie mówimy, że to jest najwspanialsze miejsce, jeśli chodzi o działalność ukraińską w Polsce. Bo Związek Ukraińców jest sporą organizacją, ale gdyby ktoś pojechał do Koszalina czy do Szczecina, to też by usłyszał, że tam jest najwspanialej Związek Ukraińców w Polsce. Także skromność jest cechą naszej organizacji, deficytową dosyć. Ale oprócz Domu Ukraińskiego na Podkarpaciu mam jeszcze oddział sanocki i tam jest ciekawa miejscowość Mokre w gminie Zagórz. Ma chyba około 500 mieszkańców i działa tam 5 czy 6 ukraińskich zespołów ludowych. Przy czym jeden to jest zespół pieśni i tańca Osławiany z Mokrego, który działa już blisko 40 lat i to jest w zasadzie zespół taki folklorystyczny dla osób już dorosłych, czyli tam występują osoby, które kończą 18 lat, chyba najstarsza osoba w zespole ma ponad 60, jest blisko emerytury, także to jest ciekawe zjawisko bardzo. Mają tam bardzo fajne wydarzenie, Święto Kultury nad Osławą. Składa się z dwóch dni. Drugiego dnia tego finałowego w Mokrym mamy scenę w plenerze. Występują zespoły lokalne, ukraińskie, też polskie się zaprasza. Te, z którymi zespół Osławiany spotykają się w ciągu roku na różnych wydarzeniach. A pierwszego dnia w sąsiednim Morochowie, w starej stodole, organizatorzy zapraszają różne teatry. Czasem to jest teatr z Ukrainy, czasem teatr z Polski. Byłem na tym pierwszy raz, bardzo, bardzo mi się podobało. Ciekawy spektakl w oparciu o dwójkę zawodowych aktorów z Ukrainy, którzy na skutek wojny zamieszkali w Sanoku. I zespół Osławiany też wcielił się w rolę aktorów.
1: A jak to się stało, że Mokre, miejscowość w powiecie Sanockim stała się takim centrum kultury ukraińskiej na Bieszczady. W powiecie sanockim było mnóstwo miejscowości, które przed wojną zamieszkiwali niemal wyłącznie Ukraińcy, choćby Wola Sękowa licząca 1500 mieszkańców, ale po II wojnie światowej, wiadomo, wskutek akcji Wisła, wynaradawiania tych terenów, niestety ta kultura zanikła. Mokre tutaj ma jakąś wyjątkową historię, która sprawiła, że tam dzisiaj jest centrum działalności zespołów ukraińskich?
3: To wynika trochę z takiej tradycji, że jakaś część osób wysiedlonych w akcji Wisła powróciła do Mokrego i też z Kalnikowa, z drugiej strony Przemyśla. W pewnym momencie wyjechał Jewgen Mohyła, który był założycielem zespołu pieśni i tańca Osławiany jeszcze bardzo dawno temu i dookoła tego zespołu zaczęło się tworzyć takie życie kulturalne. Na początku zespół był skierowany do osób starszych, ale pojawiały się dzieci, więc trzeba było zainteresować dziećmi. Część osób miała inne podejście do kultury ukraińskiej, więc czasem zaczęła tworzyć inne zespoły, także tak dosyć prężnie to wygląda i w ciągu roku oni organizują kilkanaście różnych wydarzeń, także to jest całkiem sporo, jak na niedużą miejscowość.
1: Ale centrum działalności Związku Ukraińców w Polsce na Podkarpaciu jest oczywiście Przemyśl i wspaniały Dom Ukraiński, budowla, która kiedyś już pełniła istotne funkcje kulturalne, bo był tu choćby teatr, kino.
3: Tutaj się działo bardzo wiele różnego, bo dom był wybudowany w 1904 roku. To jest okazały budynek, ktoś nie był, to jest pięciokondygnacyjna kamienica w centrum miasta, sfinansowana w całości ze składek społeczności ukraińskiej. Była na tyle piękna, okazała też, że nazywano ją perłą nad Sanem. Mamy blisko kilkadziesiąt metrów w zasadzie do rzeki San, także wtedy był to bardzo ważny budynek, wybudowany w rekordowym tempie 15 miesięcy, z pięknym sercem budynku, czyli salą teatralną, i tutaj rzeczywiście było dużo koncertów. Prasa przedwojenna, jeszcze sprzed I wojny światowej i potem z okresu międzywojennego, pisała, że tutaj dwa razy w tygodniu odbywał się jakiś duży koncert, spektakl, inne wydarzenie kulturalne, na które ciężko było kupić bilet, bo było tylu chętnych, żeby z tego skorzystać. I w budynku występował i pewnie najwybitniejszy Ukrainiec żyjący, działający, tworzący wtedy w Galicji, Iwan Franko, ale też Salomea Koszelnicka, czyli taki top of the top śpiewaków operowych w ogóle na świecie, więc czy twórca takiego modernistycznego teatru ukraińskiego, Oleś Kurbas z Charkowa. Ale też właśnie było kino z nazwą Apollo. To nie tylko, bo oferta była bardzo szeroka, bo były kursy na przykład dla księgowych, były kursy higieny dla mieszkańców wsi, była biblioteka, ale czas od czasu też był ustawiany bokserski ring w sali teatralnej, odbywały się zawody sportowe, także działo się tutaj bardzo wiele, bardzo, bardzo różnego. Po II wojnie światowej budynek został znacjonalizowany i też była tak zwana deportacja, albo wymiana ludności między komunistyczną Warszawą i Kijowem, wskutek czego stąd z Polski południowo-wschodniej wywieziono około 500 000 ludzi do Ukrainy radzieckiej. Potem jeszcze była akcja Wisła, chociaż akcja Wisła samego Przemyśla już nie dotyczyła, bo tutaj w zasadzie nie było już kogo wysiedlać, bo większość ludzi albo była deportowana do Ukrainy, czy wywieziona do Ukrainy, lub wyjechała, emigrowała na zachód. Uciekała.
1: Co działo się w tym budynku po II wojnie światowej?
3: W 1947 roku budynek był znacjonalizowany i opustoszały, i potem od drugiej połowy lat 50. na fali takiej odwilży tutaj utworzono lokalny oddział Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Przemyślu. Przeglądałem jeden z pierwszych numerów tygodnika Nasze Słowo, który zaczął się ukazywać w 56 roku. Jednym z numerów była taka nieśmiała prośba działaczy UTSK, tego stowarzyszenia, o zwrot budynku. Potem była taka długa korespondencja i starania, zwróćcie budynek, nie zwrócimy, bo nie możemy, bo nie ma podstaw prawnych i tak dalej. To trwało do 2011 roku. Ale w tym okresie, przed 89 rokiem, tutaj były mieszkania komunalne, przez jakiś czas był Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego, ktoś wynajmował pod jakiś biznes, ale też Ukraińcy doszli do wniosku, że skoro władza nie pozwoli nam go tak szybko odzyskać, to musimy zrobić wszystko, żeby go zachować, bo to był z wielu domów ukraińskich, czy narodnych, czy ludowych, jakie budowano w drugiej połowie XIX wieku i na przełomie XIX-XX wieku. Był najwspanialszy, to była jedyna perła nad Sanem po prostu, więc doszli do wniosku wtedy Ukraińcy w Przemyślu, że żeby go zachować, trzeba go zacząć wynajmować. I część pomieszczeń była po prostu wynajmowana przez Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne na działania działania właśnie kulturalne, edukacyjne, na spotkania i tak dalej. Więc tak to się toczyło, ale Ukraińcy mieli jakby w takim bezpośrednim użytkowaniu tylko część pierwszego piętra, bo tutaj do 2011 roku w biurze, w którym jesteśmy, były mieszkania socjalne jeszcze.
1: Naszym gościem jest Igor Chorków, przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, z którym rozmawiamy o życiu społeczno-kulturalnym mniejszości i diaspory ukraińskiej w naszym regionie. Mówiliśmy już o zespołach ludowych funkcjonujących do dziś w miejscowości Mokre w powiecie sanockim, o historii Domu Ukraińskiego w Przemyślu. Porozmawiajmy jeszcze o tym, jak wygląda dziś Centrum Życia Kulturalnego Ukraińców na Podkarpaciu, czyli Narodny Dim przy ulicy Kościuszki w Przemyślu.
4: 2011 rok to, jak wspomnieliśmy, przełomowa data. Przejmujecie pięciokondygnacyjny, olbrzymi obiekt, pomysł, dom dla wszystkich, dom, w który ma służyć nie tylko społeczności ukraińskiej, ale ma być także miejscem wielu wydarzeń kulturalnych, otwartych, kierowanych do ogółu mieszkańców.
3: Tak szukaliśmy hasła, które by to dobrze oddawało, to co my chcemy robić i to co było tutaj robione przed wojną, utratą domu, i tak nam wyszło, że dom dla wszystkich to w zasadzie fajnie oddaje to, czym ten budynek żył i czym chcielibyśmy, żeby żył, ale też pamiętam 2011 rok, wiosna, już po podpisaniu aktu notarialnego i wykupieniu budynku od Skarbu Państwa, jak były spotkania, tu przyjeżdżał Piotr Tyma, ówczesny prezes związku, i rozmawiał z lokalnymi działaczami i pytał: słuchajcie, no ale co byście chcieli, żeby w tym domu było? I pamiętam taką rozmowę, te osoby, które od lat 50., 60., 70. starały się o zwrot budynku, żyły tą ideą, powiedziały: my byśmy chcieli, żeby to był dom dla wszystkich mieszkańców tego miasta, żeby był otwarty. I to w zasadzie stało się takim fundamentem działalności w Domu Ukraińskim. To jest związane z tym, że my nie tylko robimy, że nie tylko zapraszamy na wydarzenia ukraińskie. Mamy też wydarzenia związane z kwestią praw obywatelskich, jak Festiwal Filmów Dokumentalnych Watch Dogs, ale też mamy wydarzenia niezwiązane z kulturą ukraińską, z kulturą polską. Jesteśmy gościnni, bo jak są stowarzyszenia, czy są, na przykład jest przedszkole Marii Montessori w Przemyślu, które co roku na podsumowanie roku szkolnego ma spektakl dla rodziców, i to przedszkole nie jest w stanie zrobić spektaklu teatralnego, pokazać wszystkim rodzicom, więc to się odbywa po prostu u nas. My bezpłatnie użyczamy wtedy salę i sala jest pełna, dzieciaki występują na fajnej scenie z fajnym oświetleniem, także pod tym względem też to jest dom dla wszystkich.
4: Zanim wrócę jeszcze do tematów kulturalnych, do wielu wydarzeń, które tutaj się dzieją, chciałem zapytać o wyzwania związane z utrzymaniem tego budynku. To pięć kondygnacji, stary budynek, wiadomo, że nieraz remont starego budynku kosztuje więcej niż wyburzenie i wybudowanie czegoś nowego. Jak radzicie sobie organizacyjnie właśnie z utrzymaniem tego potężnego gmachu?
3: Tak, remont jest też strasznym wyzwaniem. Utrzymanie samo też, to ile dobrze pamiętam, 2024 czy 2025 rok, takie wydatki z bieżącym funkcjonowaniem oprócz personelu budynku, czyli koszty energii elektrycznej, ogrzewania, wody, przeglądy, serwisy i tak dalej, to blisko 200 tysięcy złotych rocznie. Jest to spora kwota. Część tego udaje się pokryć dzięki wsparciu darczyńców. To są większe kwoty, mniejsze kwoty, różnie bywa, ale też jesteśmy bardzo aktywni w pozyskiwaniu funduszy, w pisaniu projektów, i tam często się zdarza, że są koszty pośrednie związane z taką bieżącą działalnością organizacji i wtedy te środki są na to wykorzystywane. Jest to wyzwanie, no ale jak się chce mieć pałac, no to trzeba na niego zebrać fundusze.
1: Zdolność do pozyskiwania środków zewnętrznych owocuje wieloma świetnymi inicjatywami, choćby Festiwalem Literackim Miasto z Rzeką. Za nami już dwie edycje tego wydarzenia.
4: Skąd pomysł właśnie na to, by jako Związek Ukraińców w Polsce stać się organizacją działającą w tej sferze i rozpoznawalną coraz mocniej także z działalności w sferze kultury?
3: Związek zawsze był związany z działalnością kulturalną, miał takie trzy nogi swojej działalności tutaj w Przemyślu, czyli działalność kulturalna, działalność na rzecz mniejszości, powiedzmy taka dialogowa, integracyjna, można by powiedzieć, ale to też wynika z tego, że czytamy książki, lubimy spotkania z autorami, no i ile można jeździć na festiwale gdzieś? No w końcu dobrze byłoby taki festiwal zrobić w Przemyślu i zaprosić tutay ciekawych twórców. I Kasia Komar-Macyńska, dyrektorka festiwalu, napisała bardzo dobry projekt do Ministerstwa Kultury, otrzymaliśmy wsparcie. Ale bardzo nam zależy też, żeby do Przemyśla przyciągać ważne nazwiska. I co było dla mnie bardzo takie nawet poruszające, że mniej więcej od stycznia, lutego 26 roku co jakiś czas ktoś do nas dzwonił, mówiąc, że jest z Gdańska, ze Szczecina, z Koszalina, z Wrocławia i pytał, kiedy będzie festiwal, bo chciałby sobie zaplanować urlop, żeby przyjechać na kolejną edycję festiwalu Miasto z Rzeką, więc świetnie, że też dzięki nam na 3-4 dni do Przemyśla przyjeżdżały osoby, mogły poznać to miasto, bo festiwal to nie tylko spotkania z autorami, to też wycieczki po mieście, wycieczki po domu ukraińskim, wycieczki rowerowe, joga nad Sanem, także tam się dużo dzieje dookoła jeszcze.
4: Mam wrażenie, że nie wszyscy Przemyślanie chyba nawet wiedzą, że jesteście znani z takiej działalności mocno otwartej na wszystkich mieszkańców miasta. Jest w końcu choćby festiwal Watch Dogs, festiwal filmów poświęconych prawom człowieka. Jak twoim zdaniem to wygląda? Czy faktycznie tu udało się już przebić do świadomości mieszkańców, że jesteśmy otwarci, zapraszamy wszystkich? Czy jeszcze są jakieś opory?
3: Ja myślę, że częściowo opory są, że sporo osób już do nas przychodzi ze społeczności polskiej. Festiwal Watch Dogs ma jakąś stałą grupę kilkudziesięciu osób, czasem 100 osób, które odwiedza te filmy. No pewnie jest jeszcze sporo pracy. Nie ułatwia sytuacji nagonka, która jest na uchodźców ukraińskich. My też jakby dostajemy rykoszetem, ale też jesteśmy miejscem, do którego uchodźcy przychodzą, więc też wspieramy ich w bieżących sprawach. Nie myślimy w takim wymiarze, że już osiągnęliśmy jakiś szklany sufit, tylko raczej się tam dalej nie zatrzymujemy w działaniach i zapraszamy na różne wydarzenia. Także myślę, że jeszcze sporo przed nami po prostu.
4: Życzę więc wielu sukcesów w prowadzeniu Domu Ukraińskiego, wyjątkowego miejsca na mapie Podkarpacia, miejsca, jak wspomnieliśmy, dla wszystkich, nie tylko dla mniejszości ukraińskiej. Igor Chorków, przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
3: Dziękuję i zapraszam do Domu Ukraińskiego w Przemyślu.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
5: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama. Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
5: Czas już na specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym przypominamy sobie nasze najciekawsze radiowe spotkania ze znanymi artystami. Mój dzisiejszy gość ostatnio odwiedził mnie dobrych kilka lat temu. Za chwilę spróbujemy policzyć, ile to lat faktycznie temu widzieliśmy się po raz ostatni. Renata Przemyk za młodu marzyła o tym, by kierować wielką ciężarówką. Ćwierć wieku temu postanowiła porzucić miasto i wyprowadzić się na wieś. Co słychać u Renaty Przemyk poza nowościami? O tym za chwilę porozmawiamy.
4: Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.
5: O tej porze, moi drodzy, jak zwykle w Radiu Złote Przeboje, czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której bardzo dawno u nas nie było, Renata Przemyk. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Co to znaczy bardzo dawno? Sprawdzałem, kiedy ostatnio się widzieliśmy, no i to był rok 2000, uwaga, uwaga, 17, nie do uwierzenia.
6: To zbyt dawno.
5: Zbyt
6: tak.
5: dawno.
6: Chociaż przyznaję, że tak mi czas szybko leci.
5: Mnie też. Słuchaj, zaglądałem na twoje strony internetowe, znalazłem tam między innymi kilkadziesiąt już chyba felietonów. Powiedz mi, jak to się zaczęło? Jak zaczęłaś pisać?
6: Ja już teraz nie przypomnę sobie dokładnie roku, ale to już wiele lat temu zostałam namówiona przez Izę Szczepańską, wtedy naczelną takiego pisma Style. To się pojawiało, to było w formie bezpłatnego miesięcznika w obrębie województwa śląskiego. Katowice i okolice, cały konglomerat. I mówię, napisz tylko taki jeden świąteczny, bożonarodzeniowy felieton. I ja mówię, ale ja nigdy nie pisałam takich dłuższych form, czy niczego poza właśnie tekstami piosenek, czy wierszami. I migałam się długo, ale mówi, ale to przecież tylko ten jeden. Myślę sobie, no dobra, zasięg jest trochę mniejszy, zrobię to tak zwyczajnie, od serca, prosto. Napisałam i odzew był tak dobry. Mówi, no to chociaż tylko jeden jeszcze noworoczny. Zrobiły się z tego 3 lata. I ja miałam z tego ogromną radochę. To pobudziło we mnie właśnie mnóstwo przemyśleń i inaczej zaczęłam obserwować to, co się dzieje w danym momencie u mnie, wokół mnie. Znajdowałam tematy. To też było ciekawe właśnie, o czym by napisać teraz. No jeżeli to nie były święta oczywiście i Nowy Rok, czyli takie oczywiste, bardzo okazjonalne tematy, to potem przyznaję, że dało mi to asumpt do tego, żeby inaczej postrzegać bardzo wiele zjawisk wokół mnie. Moje koty też były obiektem, tematem jednego z felietonów i zgłębianie ich natury, budząca się przyroda i wiele różnych rzeczy, wiele różnych refleksji, które jakby sprawiły, że wchodziłam głębiej w temat. To było przyjemne bardzo. Mhm. A potem miesięcznik się zamknął i ja razem z nim.
5: Ale felietony zostały na twojej stronie internetowej, także gorąco zapraszamy, jeżeli nie czytaliście, to naprawdę warto. Pamiętam początki, to znaczy samych twoich muzycznych początków nie pamiętam, bo to był chyba festiwal studencki, a ja miałem 15 lat, ale pamiętam Jarocin na początku 90 lat. Czy to był dla ciebie jakiś przełom, jak po latach na to patrzysz? Bo jednak Jarocin, przed laty to było marzenie wielu artystów.
6: No ten mój taki najbardziej znaczący Jarocin to był 1989.
5: Dziewiąty, tak.
6: I jak wiemy, to był przełomowy rok pod bardzo wieloma względami w naszym kraju głównie. No i moje życie faktycznie również wtedy się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zmieniło, moje muzyczne życie, ale chyba całe też. Ja tam dostałam taki feedback, taki ładunek energii, takiej tej pozytywnej, potwierdzającej, że ludziom podoba się to, co robię. A to nie było wcale takie oczywiste. Jeżeli ktoś pamięta Jachoznę, tamte czasy, ci w moim wieku i trochę starsi, to wiedzą, że no to nie była muzyka aspirująca do bycia tą najbardziej popularną i taką podobającą się wszystkim. A to był koncert jeszcze na zaproszenie takiego stricte punkowego zespołu Armia, który to zespół zaprosił tam wielu gości. Poza mną były same właśnie ostro grające punkowe zespoły i my z Jachozną, z kontrabasem, akordeonem. Ja jednak wyglądająca, no może poza glanami, to jednak jak grzeczna dziewczynka w takim żakieciku własnoręcznie uszytym wtedy, to liliowym, fioletowe. Najbardziej odjechany element mojej stylówy to były fioletowe paznokcie. Udało mi się zdobyć taki lakier. To też nie było wcale takie oczywiste wtedy. Wszystko trzeba było zdobywać. I tam właśnie dostałam taką siłę, takie potwierdzenie, że jest miejsce na tej scenie polskiej dla mnie, że przyznaję, że potem nic już nie było takie samo.
5: Rozmawialiśmy przed momentem o czasach zamierzchłych, latach 80. i o Jarocinie. Dobrze, z Jarocina przeskoczymy do 2026. Rzeczywistość, w której coraz głośniej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja nas pozbawi pracy. No i tak się zastanawiam, jakie jest podejście do AI artystów. Czy ty to postrzegasz jako szansę, ułatwienie, błogosławieństwo czy przekleństwo?
6: I myślę, że to nie tylko chodzi o nasz kraj, tylko w ogóle na świecie. Ludzie mają tendencję do robienia mnóstwa szumu wokół różnych zjawisk i wyolbrzymiania i nadawania temu jakichś tak ogromnych znaczeń. Tak, rozwój technologii jest olbrzymim krokiem w kierunku ułatwienia nam życia. Ja jestem zachwycona właśnie z tego powodu, że odkąd pojawiły się programy komputerowe, muzyczne, ja mogę to sobie jako w zasadzie amator sama wszystko gdzieś tam zapisać, zaaranżować, zasymulować brzmienie innych instrumentów. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba jakoś mocno rozgraniczyć jednak, że ten aspekt ludzki no dla mnie będzie niepodrabialny. Na żywo koncerty z żywymi ludźmi, ta energia. Ja bezpośrednio też jadę z trasy, z kolejnych koncertów. I to są takie emocje. To jest kontakt międzyludzki takiego rodzaju, który według mnie to jest niepodrabialne. Oczywiście jest to duża łatwość, duże ułatwienie w komponowaniu, w układaniu piosenek, robieniu muzyki. I przyznaję, że czasem oszałamiająco dobre efekty są w momencie, kiedy jakby potrafi odpowiednio poprowadzić to ten, kto wie, jak zadać zadanie.
5: Tak.
6: To też ma znaczenie, że to jest ważne, żeby był cały czas ktoś, kto będzie prowadził dane urządzenie. Myślę, że za naszego życia jeszcze nie będzie jakiejś tam takiej rewolucji, żeby po prostu to nas pozbawiło pracy. No są rzeczy, których nie da się przewidzieć. Tak jak myśleliśmy kiedyś, że takie nośniki typu płyta CD. Kiedyś mówili wszyscy, że to w ogóle się nie sprawdzi. To nie wyjdzie. Ja pamiętam w 90 roku, dokładnie, jak pojechaliśmy na festiwal do Sopotu i ja pierwszy raz miałam w ręce wtedy płytę CD właśnie z moją pierwszą płytą. To było tak niesamowite uczucie. I pamiętam sklepy muzyczne wtedy, gdzie w witrynie były tylko dwie płyty kompaktowe, moja i Obywatelanki C. To było cudowne po prostu uczucie. Ale jednakowo, że wydawało nam się, że Jezu, kto to kupi? To jest drogie, te odtwarzacze są drogie. Że to wszyscy mówili wokół, to się nie przyjmie, to taki gadżet. No, jak gruchnęło po prostu, jak się rozwinęło, to po prostu to jak widzieliśmy, przyjęło się i to bardzo i zdetronizowało nasze ukochane wcześniej kasety, a wcześniej jeszcze te winyle, to też teraz jakby odradzają się w takiej formie bardziej kolekcjonerskiej. Teraz, a jak już weszły, to wydawało nam się, że to będą zawsze, że na stałe. Nie, świat potrafi nas zaskoczyć i myślę, że nie ma co bić piany. Gdzieś tam uważam, że jednak jest taki element prawdziwej sztuki, która będzie nie do podrobienia. Cieszmy się tym, co nam przynosi życie. Jeżeli przez coś jest w stanie nam łatwiej grać, spotykać się, korzystajmy ile się da. Wiadomo, że będą dziedziny, w których faktycznie ta sztuczna inteligencja może radzić sobie lepiej na takim właśnie takim najprostszym, bazowym poziomie. Natomiast ta indywidualność, taka typowo jednak ludzka wrażliwość i ten rys talentu, żeby nie powiedzieć geniuszu, ja uważam, że się obroni.
5: I tego się trzymajmy. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, jak najbardziej analogowo. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i trochę pogdybamy. Rozważania z cyklu Co by było, gdyby.
4: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
5: Dzisiaj w programie Cała Muzyka Renata Przemek, której bardzo dawno w Radiu Złote Przeboje nie było. Obiecałem, że odrobinę pogdybamy. No właśnie, słuchaj, gdyby nie muzyka, to co mogłabyś w życiu robić? Co chciałabyś robić?
6: Planów było sporo przez całe moje życie, od dzieciństwa, kiedy to chciałam być kierowcą ciężarówki, takiej wielkiej ciężarówki. Oglądaliśmy z tatą filmy Drogi. I takiej kolorowej, olbrzymiej. Marzyło mi się, że będę jeździć. Bardzo chciałam, zawsze interesowałam się samochodami. Bardzo chciałam jeździć. Sama będę prowadzić taką ciężarówkę przez takie egzotyczne, cudowne tereny, bo uwielbiam podróże. Także a z tyłu w tej kabince będę miała własny pokój, swój pierwszy w życiu. Potem się okazało, że po drodze było liceum ekonomiczne, więc no dobra, mogę panią z biura, pomyślałam sobie, dość szybko się zorientowałam, że nie mogłabym być, nie weszłabym w taką rutynę, żeby codziennie robić prawie to samo. Potem były studia filologii czeskiej, gdzie wyobrażałam sobie, że być tłumaczem z czeskiego, ale do fajnej literatury, takiej naprawdę dobrej, to mogło być coś, co by mi pasowało. Ale w międzyczasie był jeden, drugi festiwal, zaczęło się od studenckiego i jakby przestałam zawracać sobie głowę dopiero po paru latach tak naprawdę, kim mogłabym być. Jeszcze przedłużałam sobie studia o 2 lata. Jeden urlop, drugi urlop, żeby upewnić się, że jedna nagroda, druga, trzecia, Sopot, Opole, sprzedane płyty. Jak robiłam dyplom, to był 92 rok, byłam w trakcie przygotowania do 3. płyty i wtedy dopiero uwierzyłam, że mogę robić muzykę na poważnie. To i tak to się mogło nie udać. Mam dyplom bohemistki i parę umiejętności, także się wymądrzałam, że mogłabym robić wiele rzeczy, ale skoro mogę robić to się bardzo, bardzo cieszę i naprawdę jestem bardzo wdzięczna słuchaczom, życiu, bliskim osobom i Bogu, szczęściu, wszystkim, co sprawia, że jestem tu i teraz i przez te lata mogę robić to, co kocham.
5: Jak to ktoś ładnie powiedział, róbmy to, co lubimy, a nigdy nie będziemy w pracy. Słuchaj, a może kariera sportowa, bo za młodu trenowałaś sztuki walki, nawet jakieś osiągnięcia były. Żółty pas, dobrze ja pamiętam?
6: Tak, to i na tym się skończyło. Miałam 16-17 lat i okazało się, że jest tam jednak zbyt drobnej budowy i zaczęłam tam intensywny trening, bo to trzeba powiedzieć, że na 100 facetów w naszym Bielsku Białej w klubie byłyśmy we 2 tylko. I oni bardzo starali się nam udowodnić, że się nie nadajemy. Ja chyba potrzebuję takich wyzwań i jak spotykam się z taką reakcją, to wzbiera we mnie fala takiej chęci pokazania, że a jednak No i powykręcałam sobie kostki u stóp, u nóg. I trochę mnie to kosztowało zdrowia, musiałam przerwać. Natomiast jakby zostało mi to, że fajnie jest być w ruchu, ale to ten ruch ma być taki, jaki nam pasuje. Przez lata była to joga też. Bardzo lubię spacery, chodzenie po górach. Wdrażam się, pływanie, wdrażam się do roweru, ale nic, co robiłam, nigdy nie było i nie będzie wyczynowe, żadnego bicia rekordów, żadnych zawodów. Nie zależy mi na tym kompletnie. Jakby lubię właśnie czuć, że ciało daje radę. To jest fajne uczucie.
5: Dzisiaj, drogie panie i drodzy panowie, biegniemy we własnym tempie razem tak z Renatą Przemyk. Tak sobie myślę, że od baby, którą zesłał Bóg, wcześniej Jarocina, do na przykład piosenek Cohena, bo i je masz na swoim koncie, no to jest daleko. Jak to będzie z twoją najnowszą płytą? W którą stronę zmierzamy?
6: A tam daleko. To jest... Fajnie jest, jest tyle muzyki na świecie ciekawej, tyle piosenek, tyle pomysłów, tyle gatunków muzycznych. Ja nigdy nie śpiewałam niczego, co było w zasadzie takim mieściło się tylko w jednym czystym gatunku. Że naturalnym odruchem jest, że kusi, żeby zrobić jeszcze kolejne rzeczy, jeszcze inne i jeszcze. I tyle emocji zawartych jest w piosenkach. Ja uwielbiam te właśnie, które poruszają te najczulsze struny. I jak pokazuje moja dyskografia, jedyną pewną jest zmiana. Czyli tak jak w życiu. I wiem już, że naprawdę nie ma sensu robić jakichś planów, zakładać jakoś, jaka będzie. Trzeba dać się ponieść temu ruchowi naturalnemu, tym pomysłom. Bardzo duże znaczenie ma, co się aktualnie dzieje w moim życiu. To na ogół jest odzwierciedlenie jakiegoś tam mojego aktualnego miejsca. Skłonności do przemyśleń akurat nad danymi tematami. Co życie pokaże, będzie na pewno niespodzianka. Jedno jest pewne, że na pewno będzie emocjonalnie i szczerze.
5: Czy ty masz jakieś niespełnione marzenia muzyczne? Na przykład nie wiem, rozmawiałem z Piotrem Cugowskim, jemu się marzy płyta symfoniczna, z kolei Justyna Steczkowska marzy o jakimś duecie z Nigelem Kennedy. O czym tak w skrytości ducha marzy Renata Przemyk?
6: Życie mnie cudownie zaskakuje i od czasu do czasu pojawiają się propozycje, takie, których bym się wcześniej nie spodziewała, na przykład jak ta z piosenkami Cohena, nie z tymi najpopularniejszymi, nie z tymi zaśpiewanymi po tysiące razy, tylko właśnie ta sztuka Boogie Street wystawiona w Teatrze Starym w Lublinie i potem jakby to, co się znalazło na płycie, było dla mnie samej olbrzymim zaskoczeniem, ale też wielką, wielką przyjemnością. Ja wiem, że życie przyniesie mi jeszcze mnóstwo takich niespodzianek i mam też na koncie super duety, super współpracę. Lubię dać się ponieść, bo naprawdę nie ma tak, że siedzę po prostu i wymyślam, a co by tu jeszcze. Zawsze to jest gdzieś nadążanie właśnie za tym, co przynosi życie. I to też jest właśnie wsłuchiwanie się w własny rytm i własne tempo. Na razie koncertów jest tyle i pracy jest tyle, że trochę muszę z całych sił nadążać, więc teraz skupiam się na tym.
5: Renata Przemyk dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy kilka minut temu o marzeniach gwiazd, o marzeniach Piotra Cugowskiego, o marzeniach Justyny Steczkowskiej. No właśnie, wspomniana już Justyna Steczkowska, z którą jakiś czas temu rozmawiałem. No i wspominaliśmy czasy, kiedy na okrągło dzwoniła do niej redakcja magazynu Playboy. Był taki przed laty. Ale ja się dogrzebałem do informacji, że do ciebie też Playboy wydzwaniał.
6: A był taki telefon już lata temu. Ale nie byłam zainteresowana. Jakby nigdy wydawało mi się, że to nawet nie jest kwestia pruderii.
5: Tak.
6: Tylko jakby charakteru pisma, gdyby to była Annie Leibowitz albo Newton i to miało być gdzieś w jakimś takim właśnie, miało się zapowiadać jako jaka wielka, wielka sztuka, albo, co też było moją propozycją, i to nawet nie zdziwiłam się, że odmówili. Ja mówię, że mogę zrobić na przykład topless, żeby jakby dochód z tego przeszedł na badanie raka piersi. Nie, to nie o to im chodziło zupełnie. Także nie byłam zainteresowana pokazaniem swojej cielesności, bo ja uważam, że to jest z jednej strony takie właśnie nasze intymne, ale też niech z tego wynika coś więcej niż, no nie powiem co.
5: Dobrze, to nie mówimy co. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Ja gdzieś znalazłem twoje słowa sprzed lat, że na początku swojej kariery byłaś osobą chorobliwie nieśmiałą.
6: No tak. I małomówną. Ale jak widać, to się leczy.
5: No to dobrze. Zostawmy w takim razie tematy związane z Playboyem i innymi rzeczami. Skupmy się na muzyce. Słuchaj, na scenie jesteś od lat 80. Patrząc na polską muzykę obecnie, powiedz mi, czego jest za dużo, czego brakuje? Jak ci się podoba, jak oceniasz to, co słychać, to, co widać?
6: To zależy, kto i gdzie nadstawia ucho.
5: Aha.
6: Jak widzimy po internecie, no bo głównie to jest chyba takie miejsce, gdzie najwięcej jest dostępnej tej nowej muzyki, która pojawia się po prostu co sekundę chyba i w Polsce, i na świecie. Jest takie mnóstwo i takie zatrzęsienie nowych piosenek, nowych produkcji i tak różnych, że jak ktoś tylko czegoś cierpliwie szuka, bo nie warto tylko i wyłącznie skupiać się na algorytmach, bo wiemy, że tam jakby te sugestie to nie zawsze są te najwartościowsze rzeczy, to naprawdę może znaleźć mnóstwo dla siebie ciekawych rzeczy. W tak wielu gatunkach, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, czego brakuje, czy czego jest za dużo. Wszystkiego jest za dużo. Że my gdzieś jakby giniemy pod natłokiem tak wielu różnych propozycji. I to nawet nie jest tak, że one są jakieś strasznie złe. Jest wiele nawet dobrych rzeczy, tylko zbyt wiele. Zbyt wiele. I myślę, że to jest coś w rodzaju klęski urodzaju, że nie ma tego w tym tłoku takiego właśnie świętowania, celebrowania. Fajnie byłoby, gdyby to wróciło właśnie. Ale tak pewnie jest, czy jakieś kluby dyskusyjne, jakieś muzyczne, jakieś takie skupianie się na tym, żeby się zatrzymać na jakichś wybranych rzeczach. Mm-hmm. Kiedyś była ten, jak wiemy, w telewizji polskiej, za czasów tej roli misyjnej, i były programy muzyczne, sporo nawet było, takie, które produkowały, Telewizja Polska produkowała teledyski. I nawet ta muzyczna jedynka, która też była traktowana z przymrużeniem oka, że to taka komercja. Wiadomo było mniej więcej, co się w Polsce dzieje, wiadomo było, jaką drogą pójść, żeby gdzieś się zaznaczyć. Wiadomo, że jak ktoś chciał, zależy, czego oczekiwał. No, internet zalewa nas taką ilością produkcji, że na pewno niczego nie ma, nie jest za mało.
5: Ja kiedyś sprawdzałem, podobno dziennie w Spotify pojawia się 60 tysięcy nowych piosenek.
6: No to jest
5: chyba więcej niż ktokolwiek na świecie jest w stanie przesłuchać nawet.
6: No to na pewno.
5: Dobrze, zostawiamy sprawy muzyczne. Muszę cię na koniec zapytać jeszcze o twój pomysł, na który wpadłaś przed laty, żeby wyprowadzić się daleko za miasto. Czy z perspektywy czasu, czy to się sprawdza?
6: Jak już przestałam marzyć o byciu kierowcą dużej, kolorowej ciężarówki w Stanach, to też marzyłam o tym, żeby być leśniczą w leśniczówce i mieszkać z daleka od blokowisk, w których się wychowałam, mieć tę przestrzeń, kontakt z przyrodą i spokój. I jak się okazało właśnie po wielu latach mieszkania w mieście, jak się pojawiła szansa właśnie, żeby na takiej prawdziwej, prawdziwej wsi zamieszkać w swoim niewielkim, ale właśnie takim przytulnym domku, ale za to z większym kawałkiem ziemi. To mi się lampka zaświeciła, Jezu, to jest dokładnie to, czego ja chcę. Ten święty spokój, bez hałasu, bez pośpiechu, takiego szybkiego tempa życia. I już 26 lat mieszkam pod Wieliczką, jestem zachwycona. To jest to moje miejsce. A jednocześnie jak się ma samochód, no to mogę dotrzeć, a się lubi jeździć od dzieciństwa, marzyło się, a propos marzeń. Ja jeszcze lubię, jak samochód jest duży, wygodny, z napędem na 4, bo różne pomysły są i na wakacje, i na drobne wypady. No i w zimie byłoby ciężko u mnie podjechać. No to jest, i tam mam ten święty spokój i swoje studyjko na strychu. Więc w zależności od tego, jaki mam nastrój, czas, ochotę, to mam wybór. Mam tę ciszę, którą mogę sama sobie zapełnić.
5: Czyli innymi słowy, od ćwierć wieku pomysł, na który wpadłaś, doskonale się sprawdza. Jesteś kobietą szczęśliwą, innymi słowy.
6: Mogłabym tak powiedzieć, chociaż zawsze to będzie z odrobiną zawahania, co to jest szczęście. Bo też wiemy, że takie chwile intensywnego szczęścia pojawiają się co jakiś czas. Nie tak bardzo często, ale w momencie, kiedy mamy porównanie, kiedy zdarzyło nam się coś przykrego, coś się nie udało, jakieś były problemy i wiemy, jak to jest, jak jest nieszczęście, to szczęście, jak się pojawia, to ono dużo mocniej, intensywniej smakuje. Warto mieć takie porównanie.
5: Tak. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę zapytać, kiedy widzimy się następnym razem, bo mam nadzieję, że to nie będzie za 9 lat, bo tyle minęło od naszego poprzedniego spotkania.
6: Polecam się. Ja mogę i codziennie. Jak widać, moja małomówność została w pełni wyleczona. Jeszcze chyba w promocji dostałam jakiś taki dodatkowy pakiet.
5: To było zawoalowane pytanie o datę premiery płyty, ale widzę, że nie.
6: Nie spieszmy się. Ale jakby myślę, że w niedługim czasie pojawią się kolejne piosenki.
5: Dobrze, będziemy w takim razie wypatrywać, będziemy trzymać rękę na pulsie. Gorąco was, drogie panie i drodzy panowie, zapraszam na internetową stronę Renaty Przemek, choćby po to, żeby poczytać owe felietony, o których już dzisiaj wspominaliśmy, prawda?
6: A może faktycznie fajnie byłoby wrócić do tego. Pamiętam, że samo pisanie zawsze na ostatnią chwilę było fajnym przeżyciem.
5: No to zapraszamy gorąco w takim razie. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Pięknie, dziękuję.
6: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
5: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje w specjalnym wydaniu. Dzisiaj prawdziwa ikona światowej muzyki, bo gdyby nie on, duet Eurythmics nigdy by nie powstał. Dave Stewart. Jak zmienił się show biznes przez tych kilkadziesiąt lat od jego debiutu? Jak doszło do spotkania z Annie Lennox? Zostańcie z nami, będzie ciekawie.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
5: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki, Dave Stewart. Dzień dobry, dobry wieczór.
7: Mam się bardzo dobrze, dziękuję. U mnie jest dopiero godzina 14.
5: Minęło prawie 50 lat, odkąd świat dowiedział się o zespole Eurythmics. Na pewno porozmawiamy o tym, jak świat muzyczny się zmienił, ale muszę cię zapytać przede wszystkim o jedno. Z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta po wszystkich tych latach na scenie?
8: Still being alive.
7: Z tego, że jeszcze żyję?
8: Yeah.
7: Tak, minęły chyba 43 lata od powstania zespołu Eurythmics. 1981 wydaliśmy album In the Garden, który był bardzo eksperymentalny. Myślę, że to właśnie on uświadomił mi, że jeśli naprawdę chcesz, by muzyka brzmiała tak, jak tego pragniesz, musisz zacząć robić to samemu. Myślę, że to, z czego byłem wtedy naprawdę dumny, to fakt, że byłem w Niemczech z Connym Plankiem w studiu. Pozwolił mi eksperymentować i zrozumieć, że nie ma żadnych zasad. Możesz ryzykować.
8: To record and how to, you know, There's no rules, you can take chances and all that stuff. So then when I managed to get some...
7: Kiedy w końcu udało mi się kupić tani sprzęt, stworzyłem album Sweet Dreams, w zasadzie bez niczyjej pomocy. Mieliśmy kilku przyjaciół, ale głównie stworzyłem go sam z Annie Lennox.
8: Not really much. It was mainly me and Annie in there, and I was like, I was very, very excited every day about getting.
7: Byłem bardzo podekscytowany każdego dnia, że mogę iść do tego miejsca, w którym nagrywaliśmy ten album, ale to było bardzo dziwne miejsce.
8: But the factory made a lot of noise, like boom. So every time Annie was singing.
7: Nie mieliśmy pieniędzy, więc nagrywaliśmy go na dachu fabryki. Niestety, fabryka generowała dużo głośnych dźwięków, przez co musieliśmy robić wiele przerw, żeby Annie mogła śpiewać w ciszy. No ale udało nam się stworzyć ten album. Pamiętam, że poszedłem zobaczyć, jak wygląda produkcja naszych winyli. Widziałem, jak je robili i wtedy pomyślałem, wow, naprawdę zrobiłem ten album od początku do końca. Uważam, że właściwie to jest niesamowite, kiedy decydujesz się zrobić coś samodzielnie od początku do końca. Nieważne, czy to obraz, książka, wyścigi kolarskie, maraton, czy po prostu chcesz nauczyć się, jak przyrządzić lasagne. Po prostu zacznij i zrób to wszystko sam.
8: A marathon run or whatever it is. Learn how to cook a lasagna, you know.
7: Jeśli coś wychodzi naprawdę dobrze, jest to wspaniałe uczucie.
8: If it turns out really good, it's the same.
7: Ale to nie jest tak, że dopiero kiedy coś staje się hitem, mówisz wow i jesteś z siebie dumny. Cieszyłem się z tego albumu, zanim stał się hitem. Nie spodziewałem się, że w ogóle stanie się rozpoznawalny, ale dokonałem tego.
8: But I'd actually done it, you know?
5: Dave Stewart dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak mogłaby się potoczyć twoja kariera, twoje życie, gdybyś nigdy nie spotkał Annie Lennox?
8: Interesting, I don't know. See, vice versa.
7: To ciekawe pytanie. Szczerze, nie wiem. Oboje nie wiemy, co by się wydarzyło, gdybyśmy się nigdy nie spotkali.
8: Annie was making songs on a harmonium.
7: Annie tworzyła piosenki na harmonium, a ja byłem po nauce bluesa i miałem obsesję na punkcie tego typu muzyki.
8: That kind of music, so it's a weird mixture of like this.
7: Mieliśmy więc taką mieszankę. Annie, która uczyła się muzyki klasycznej, i mnie, człowieka, który miał obsesję na punkcie muzyki od The Rolling Stones aż po The Clash. Trudno powiedzieć, co by się stało, gdybyśmy się nie spotkali. Może byłbym w jakimś innym zespole, ale wiesz. Tego po prostu nie da się przewidzieć. To tak jakby spytać, co gdybyś nigdy nie poznał swojej żony albo nie wzięła ślubu z twoim chłopakiem. Nie da się tego przewidzieć. Po prostu jakimś dziwnym trafem spotkaliśmy się. Natomiast dziwne jest to, jak poznaliśmy się z Annie. Ona wyszła z małej restauracji, gdzie pracowała jako kelnerka, a ja stałem na zewnątrz. Myślę, że w sekundzie, w której się poznaliśmy, coś po prostu zaiskrzyło. Praktycznie nie przestaliśmy rozmawiać od tamtej chwili przez jakieś 40 lat.
8: It's and some people have that happen to them, you know, and
7: niektórym ludziom coś takiego się po prostu przytrafia. Przechodzisz wtedy przez roller coaster wszystkich możliwych emocji. Ale większość ludzi nie przeżywa tego wszystkiego, jednocześnie stając się sławnymi.
8: Annie and I were a couple.
7: Annie i ja byliśmy parą przez 4 lata. Potem zdecydowaliśmy, żeby nią nie być, a zamiast tego tworzyć duet i założyć Eurythmics. A potem Eurythmics stało się ogromnym duetem, grającym na wielkich stadionach. Zazwyczaj jest odwrotnie. Zwykle pary tworzą się będąc w zespole, a dopiero potem się rozstają, przez co często rozpada się też zespół, tak na przykład było ze Stevie Nicks.
8: a duo. You know, it's quite unusual. So our relationship was a lot more than being a couple from the beginning. It was like we had some weird connection about ideas.
7: Nasza relacja od początku była czymś znacznie większym niż tylko byciem parą. Mieliśmy ze sobą jakieś dziwne połączenie, od pomysłów przez wszystko, co dotyczyło świata, sposobu życia, muzyki. I to trwało bardzo intensywnie przez całe lata 80. Zrobiliśmy 8 albumów w 10 lat i ciągle koncertowaliśmy po całym świecie. To było mnóstwo pracy. Co dziwne, wiele z tych utworów jest wciąż granych non-stop. Wtedy nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić, a już na pewno nie byłem w stanie wyobrazić sobie tego, że ludzie biorą swoje telefony i korzystając z jakiejś platformy streamingowej, Spotify czy innej, podłączają się do głośników przez Bluetooth i odtwarzają Here Comes the Rain Again. Wiesz, to jest dziwne.
8: And playing Here Comes the Rain Again, you know, it's like weird.
5: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje fantastyczny gość, prawdziwa legenda Dave Stewart. Możecie zapytać o to, jak zmienił się.

0: Tero streamingu nadal otrzymuje tantiemy w starym systemie. Teraz te tantiemy to zaledwie procent z procentu z procentu, co oznacza, że ich ostateczny zarobek to mikroskopijna część faktycznych wpływów. Jeśli płyta kosztowała $12, a ty dostawałeś dolara od każdej sprzedanej płyty, to nawet jeśli nie miałeś dobrego kontraktu z wytwórnią, wiedziałeś, że otrzymujesz dolara od każdej sprzedanej sztuki. Jasne, nie miałeś pełnej kontroli nad księgowością i mogły być miliony płyt sprzedanych na lewo, o których nie wiedziałeś. Ze streamingiem jest tak, że widzisz wszystkie fakty. Mogę co miesiąc sprawdzić, ilu mam słuchaczy miesięcznie. Ja na przykład mam chyba około 15 milionów. Tyle, że to wszystko przechodzi przez Universal, Sony, a potem jeszcze przez ten zakątek i tamten. To tak jak Snoop Dogg, który wstaje i mówi: co jest, kurde, mam miliard streamów, a dostaję tak mało kasy? To samo dotyczy zwłaszcza młodych artystów, którzy dopiero zaczynają. Dla nich to praktycznie niemożliwe, żeby dobrze na tym zarobić. Kiedy ja byłem młodym artystą jeszcze w moim rodzinnym mieście, miałem mały duet z moim nauczycielem i nikt nas nie znał. Graliśmy w klubie folkowym, zrobiliśmy nawet winylową epkę, sami opłaciliśmy jej druk i sprzedawaliśmy ją w tym klubie, a co więcej, faktycznie dostawaliśmy za to pieniądze. Myślę, że wszyscy młodsi artyści wracają do tego sposobu myślenia. Musimy po prostu jeździć i sprzedawać nasze koszulki, nasze limitowane winyle czy cokolwiek, co tylko możemy, bo na streamingu nie da się polegać. Nie da się założyć zespołu i jeździć z miasta do miasta, grać koncerty i utrzymywać sprzętu z tantiem ze streamingu.
1: Rozmawiamy o pieniądzach ze streamingu, ale jedna rzecz mnie zastanawia, czy to dobrze dla przemysłu muzycznego, że słuchacze przestali traktować płyty jako zamkniętą całość?
0: Tak, wiem, widzisz. Jednym z powodów, dla którego mówiłem o tych tantiemach, jest to, że pracuję z wieloma młodymi muzykami, którzy po prostu uważają to za niemożliwe, aby zarabiać na streamingach. Obecnie produkuję muzykę dwóch artystów. Jeden z nich ma dopiero 18 lat, a drugi 23. To, że ludzie nie traktują albumu jako kompletnego dzieła, traci sens tego, że poświęciłeś lata, miesiące czy cokolwiek innego na stworzenie albumu, który ma pewną kolejność, a utwory są ze sobą powiązane poprzez fabułę i narrację. Nieważne, czy to jest Dark Side of the Moon, Pink Floyd, czy Harvest, Nila Younga, czy cokolwiek innego, ale teraz, kiedy coś zostaje wrzucone do streamingu, jest po prostu rozproszone, pomieszane wszędzie. Ludzie mają tendencję do tego, żeby wybierać na przykład dwie piosenki zmiksowane w jedną, albo to, co sztuczna inteligencja im podpowiada, żeby przesłuchali. Lubisz tamten utwór, to na pewno spodoba ci się ten. A ty mówisz nie. AI will become more and more efficient at understanding. Nie lubię tego. Nie, tego nie lubię. Lubię tamto, co sam wybrałem. Oczywiście, sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej efektywna w rozumieniu osobowości człowieka, tego, co lubi, a czego nie lubi, w zależności od tego, jak dużo danych jej dostarczysz lub jak ją nauczysz. To jest jak taki gigantyczny mózg, który zbiera wszystkie dane i mówi: ach, taki właśnie jesteś. A ty na to: wow, 99% racji, ale to nie to samo, co stanie w kolejce na deszczu przed sklepem płytowym, tak jak to robiliśmy, bo David Bowie wydał nową płytę, a sklep miał tylko 20 egzemplarzy, a przed wejściem stało 40 osób. Jest w tym jakieś podekscytowanie, tym robieniem rzeczy razem z innymi ludźmi, które było związane z koncertami, z kupowaniem płyt. Kiedy byłem młody na wschodzie Anglii, w Sutherlandzie, może tylko jedna osoba miała pieniądze, żeby kupić płytę. Więc wszyscy szliśmy do niej, do domu, ona ją włączała, a my leżeliśmy na podłodze i słuchaliśmy z obu stron. I wszyscy o tym rozmawialiśmy.
2: It's not just

0: Wszystko zmienia się teraz tak szybko z powodu internetu, z powodu AI i miliona innych powodów. Nie można powiedzieć, że to jest wspaniała rzecz dla którejkolwiek z dziedzin. Przemysł fast foodowy, czy te wszystkie inne rzeczy, które są na sprzedaż, tego po prostu jest mnóstwo. A jednocześnie są ludzie, którzy nie mają nic w innych krajach, toczą się wojny, to jest jakby zupełnie inny świat niż ten, w którym się urodziłem.
1: Obviously, if you go back 500 years, there was wars raging, but people had to march to another country and hit them on the head with an axe. But like,
0: oczywiście, jeśli cofnąć się o 500 lat, też szalały wojny, ale ludzie musieli maszerować do innego kraju i uderzać wrogów toporem w głowę. Teraz jednak mamy cyberataki. Któregoś dnia rozmawiałem z przyjacielem, który mieszka w Hiszpanii i zarządza tymi młodymi chłopakami, których produkuje. W pewnym momencie przestał odpowiadać na maile i moje telefony. Po jakimś czasie zadzwonił do mnie z lotniska i powiedział mi, że był cyberatak, dlatego nie odpowiadał na moje wiadomości. Taki cyberatak może zaatakować wiele ważnych miejsc, nawet na system wodociągowy. Teraz wszystko działa zupełnie inaczej i wielu młodych ludzi też na to narzeka.
1: A lot of younger people, you know, are complaining about it too. It's not because I'm older.
0: Wielu moich znajomych, w tym znajomi moich dzieci, mówią: Boże, naprawdę chciałbym, żeby było tak jak kiedyś, jak to opisujesz. Widzę, że to bardzo skomplikowany świat do dorastania. Muszą się mierzyć z wieloma wyzwaniami. Kiedy dorastałem, mój tata miał coś, co nazywało się działką pracowniczą. To oznaczało, że po wojnie w Anglii każda rodzina dostawała maleńki skrawek ziemi, ale wystarczający do uprawy warzyw. Świętem na naszej ulicy było, kiedy ktoś miał nowe ziemniaki. Dostał trochę masła i soli, trochę mięty i wszyscy z całej ulicy szli do tego domu, do tej rodziny, żeby to zjeść. A mój tata miał gramofon winylowy i puszczał Franka Sinatra, a wszyscy jedli ziemniaki. To było proste, ale mam z tego piękne wspomnienia. Teraz ludzie mają po 1000 różnych wspomnień dziennie, a wiele, wiele z nich pochodzi z internetu. W Wielkiej Brytanii jest z tym prawdziwy problem, ze spotkaniami poza internetem. Na koncerty, kluby czy zakupy, wszystkie te wspaniałe małe kluby, gdzie zespoły zaczynały grać, jak Mulse Club czy inne, teraz się zamykają, przez co te młode zespoły nie mogą sobie pozwolić na granie w tych miejscach, aby ćwiczyć i się rozwijać. To jest trochę smutne. Nie podoba mi się to. Lubię bardziej te niezależne, małe wytwórnie i małe społeczności.
1: I think there's only 7 companies owning all of the food in the world. I don't think I like that. I like more the indie little labels and the little communities, you know.
2: To była prawdziwa przyjemność gościć dzisiaj w Radiu Złote Przeboje legendę muzyki Dave'a Stewarta. Pięknie dziękuję Ci za Twój czas. Prawdziwa legenda lat 80., czyli zespołu OMD, będziemy wspominać z Paulem Humphreysem.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
2: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda brytyjskiej muzyki, Paul Humphreys, OMD. Witaj.
4: Hello.
0: Witam, miło mi tu być.
2: A tak przy okazji, no to muszę zapytać, co sądzisz o tym słowie legenda?
0: Nie do nas należy mówienie, czy jesteśmy legendami. To znaczy, inni ludzie tak o nas mówią. Myślę, że tak nas nazywają ze względu na naszą długowieczność. Mam na myśli, że to jest kawał historii. W październiku obchodziliśmy 45. rocznicę istnienia zespołu, więc tak sobie myślę, że jeśli przeżyjesz 45 lat na scenie, ludzie będą nazywać cię legendą. Cóż, miło jest być tak nazywanym. Chociaż może to po prostu kwestia czasu.
2: Paul Humphreys, OMD dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Skoro o czasie mowa, z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta?
0: Myślę, że fakt, że udało nam się pozostać na scenie. Wiesz, koncertując i nagrywając płyty, musicie zrozumieć, że Andy i ja założyliśmy zespół w 1978 roku i robiliśmy to jako dzieci. Wiesz, po prostu odważyliśmy się i zrobiliśmy to. Odważyliśmy się zrobić jeden koncert. Powiem ci, że nikt nie jest bardziej zdumiony niż Andy i ja, że wciąż idziemy tą samą drogą przez ten cały czas. Mam na myśli, że mamy tę małą rzecz na scenie, siebie. Electricity to była piosenka, od której wszystko się zaczęło i zawsze byliśmy tak jak w drugiej zwrotce tej piosenki. Spoglądamy na siebie i w pewnym sensie mieliśmy wypisane na twarzach: nie mogę uwierzyć, że wciąż to robimy.
2: 45 lat na scenie. Powiedz mi, pamiętasz, jak zareagowałeś, kiedy usłyszałeś swoją piosenkę po raz pierwszy w radiu?
0: Pamiętam ten moment. Tak, to był niesamowity moment. Wiesz, posłyszysz w radiu wszystko, co znasz, wszystkie zespoły, które kochasz i szanujesz, ale nigdy nie spodziewasz się, że sam będziesz w radiu zagrany. Tak naprawdę myślę, że prawdopodobnie dlatego, że wszyscy nasi przyjaciele uważali, że nie jesteśmy dobrzy. Wiesz, nigdy nie otrzymaliśmy zachęty od naszych znajomych, ponieważ nasze środowisko nie interesowało się muzyką elektroniczną. Oni lubili rock i pop w tym czasie, a my robiliśmy te dziwne elektroniczne rzeczy. Nigdy więc nie mieliśmy pewności, czy to, co robimy, jest okej. A co do radia? Pamiętam, jak to było. Właściwie to się stało, gdy byliśmy w samochodzie. Byliśmy wtedy z naszym menadżerem, który prowadził, siedział za kierownicą. Włączyliśmy radio i myśleliśmy, że puszcza kasetę z naszym kawałkiem Electricity. Ale nie. Okazało się, że to było w radiu.
2: A jak to jest obecnie? Pytam, bo Sting kiedyś mi powiedział, że on często nie zauważa swoich piosenek w radiu, kiedy jego piosenki są na antenie.
0: Nie, zawsze uważam, że jesteśmy grani. Bo wiesz, nie bierzemy niczego za pewnik i wszystko jest bonusem od życia. To zawsze jest ekscytujące, kiedy słyszysz swoją piosenkę w radiu. Bo wiesz, chodzę do supermarketów, tak jak normalny człowiek, i kiedy słyszę jedną z naszych piosenek, na przykład w nagłośnieniu w supermarkecie, to zawsze jest w tym trochę dreszczyku emocji.
2: Paul Humphreys, zespół OMD, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, pamiętasz swój pierwszy koncert w Polsce?
0: Nasz pierwszy koncert w Polsce odbył się w latach 80. To był jedyny występ, który formalnie odbył się za tak zwaną żelazną kurtyną. Wiesz, to było niesamowite, bo graliśmy na stadionie piłkarskim, dokładnie na płycie, ale najdziwniejsze było to, że nikomu nie wolno było przebywać na tym boisku, więc ludzie siedzieli na trybunach z boku, a my graliśmy na pustym, trawiastym boisku. Tak, to było fascynujące. Wiesz, Warszawa bardzo się zmieniła od tego momentu, od tej chwili, kiedy byliśmy tu pierwszy raz. Pamiętam jeszcze jedną niesamowitą rzecz. Płacono nam w złotówkach i oczywiście tych złotówek było dużo, bo to był w końcu koncert stadionowy. A ze złotówkami wtedy było tak, że nie byłeś w stanie ich wymienić, gdy wyjeżdżałeś z Polski. Pamiętam, że mieliśmy dzień wolny po koncercie i włóczyliśmy się po wielu restauracjach i nie byliśmy w stanie wydać tych wszystkich złotówek. A wiedzieliśmy, że musimy się ich pozbyć. Pamiętam, poszliśmy do centrum na Starówkę. Była tam taka starsza pani, która sprzedawała kwiaty. Było przenikliwie zimno i pamiętam, że po prostu położyłem te pieniądze na stole, na którym sprzedawała kwiaty, a ona spojrzała na mnie, rozejrzała się dookoła, włożyła te złotówki do kieszeni, spakowała się i poszła.
2: Znalazłem informację, że wasz ostatni album, czyli płyta Bauhaus Staircase, jest pożegnalnym albumem. Mam nadzieję, że to nie jest prawda.
0: Tak naprawdę nie wiemy tego. To znaczy, myśleliśmy, że Punishment of Luxury to będzie nasz ostatni album, ale potem wydarzył się COVID. Utknąłem na południu Francji. Nie mogłem się wydostać, bo nie było żadnego lotu i żadnego lotniska, z którego można byłoby wylecieć. Andy z kolei był w Liverpoolu i podobnie jak ja utknął, ponieważ byłem we Francji. Byłem chyba mniej znudzony niż Andy, a on ciągle do mnie pisał w sprawie nowych pomysłów. Więc zacząłem wymyślać różne rzeczy i tak wymienialiśmy się muzyką. Niektóre pomysły były naprawdę dobre i tak narodził się ten album. Nie mówiliśmy nikomu, że pracujemy nad nową płytą. Album Punishment of Luxury został bardzo dobrze przyjęty przez media, ale przede wszystkim przez naszych fanów. To chyba najważniejsze, oni pokochali tę płytę. Więc pomyśleliśmy, że każdy album może być naszą ostatnią płytą, ponieważ nie stajemy się młodsi. Pomyśleliśmy, że nie będziemy ogłaszać, że robimy nowy album, dopóki nie będziemy absolutnie pewni, że to jest na takim poziomie, z którego będziemy zadowoleni. I kiedy zbliżaliśmy się do końca, pomyśleliśmy, że trzeba wydać. Ale wiesz, między każdą płytą mija jakieś 5 lat. Mam już 64 lata, to oznacza, że przy następnej będę blisko 70. Czy mamy na to energię? Nie wiem. Na pewno mamy jeszcze mnóstwo energii, żeby koncertować.
2: No ale spójrz na Stonesów.
0: To jest też punkt odniesienia. Mam na myśli, że musimy to po prostu zobaczyć. Wiesz, nigdy nie mów nigdy, ale nie możemy sobie tego wyobrazić, że nagrywamy nową płytę. Musimy to po prostu zobaczyć, naprawdę.
2: Paul Humphreys, OMD, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Wasz ostatni album stworzony był głównie przez internet. Czy nie byliście zdziwieni, jak wiele rzeczy można załatwić, nie wychodząc z domu?
0: Tak, dzięki nowej technologii wiele rzeczy jest łatwiejszych. Andy i ja mamy podobne systemy na naszych komputerach, mamy dokładnie takie same wtyczki, używamy tego samego oprogramowania. Mogliśmy sobie pozwolić na to, aby nagranie zostało wykonane przy użyciu wirtualnych syntezatorów. Możliwości oprogramowania, a także wiele syntezatorów komputerowych jest teraz niesamowitych. Naprawdę ledwo można je odróżnić od wersji analogowej. Więc było to naprawdę łatwe. Wysyłaliśmy całe pliki przez internet i każdy z nas otwierał je na swoim komputerze. Mogliśmy to po prostu zredagować, a następnie odesłać. Może nie jest to najbardziej idealny sposób pisania piosenek. Mam na myśli to, że się nie widzimy. Kiedy decydujemy się nagrać płytę, zwykle robimy to w następujący sposób. Jeżdżę do Liverpoolu, do Andy'ego, do jego studio, a potem siedzimy tam tygodniami i po prostu tworzymy. A potem wyjeżdżamy i pracujemy osobno, ale główny pomysł rodzi się zwykle w jednym pokoju. Więc jest to pierwszy raz, kiedy tak się nie stało, ale wiesz, nie sądzę, żeby album tak bardzo ucierpiał z tego powodu. Myślę, że jest na nim kilka dobrych piosenek.
2: Paul Humphreys, zespół OMD, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy kilka minut temu o muzyce w internecie. A skoro mowa o internecie, kiedyś udało mi się porozmawiać z Rodem Stewartem, to było kilka lat temu. Powiedział, że internet jest wspaniały, pod warunkiem, że użytkownicy płacą za muzykę. Co sądzisz o streamingu?
0: Wiesz, nie możemy uciekać przed faktem, że świat jest zupełnie innym miejscem teraz. Przemysł muzyczny jest nie do poznania od chwili, gdy zaczynaliśmy. Nie możesz powstrzymać technologii, nie możesz też powstrzymać postępu na świecie. Myślę, że rewolucja cyfrowa była zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem dla przemysłu muzycznego. Chodzi mi o to, że błogosławieństwem jest to, że masz teraz dostęp do muzyki, do piosenek, których być może nie znalazłbyś wcześniej. Na pewno młodsze pokolenie ma dostęp do muzyki, a dzięki algorytmom poznajesz nowe piosenki. Jeśli lubisz to, polubisz też tamto. I młodsze pokolenie pewnie nawet nie poznałoby wielu zespołów z naszych czasów, gdyby nie wspomniane algorytmy. W jakiś sposób trafiliśmy na playlisty ulubionych zespołów młodych ludzi. Ale są też oczywiście problemy z monetyzacją. Muzyka, tak szybko jak stała się cyfrowa, straciła całą wartość, gdy tylko przestała być wydawana na nośnikach. Ludzie nie chcą już płacić za swoją muzykę, chcą ją po prostu przesyłać strumieniowo za darmo. I to jest problem, który wywarł wpływ na przemysł muzyczny, zmienił go nie do poznania. Moja kariera rozpoczęła się w latach 70., kiedy było mnóstwo pieniędzy w tym biznesie. W tym sensie, że wytwórnie płytowe mogły inwestować w młodsze, nowe zespoły. Teraz jest to znacznie trudniejsze, zwłaszcza dla początkujących zespołów. Teraz bardzo trudno jest zarabiać na muzyce, a wielu muzyków i zespołów musi to robić w ramach hobby, ponieważ wytwórnia płytowa nie ma pieniędzy, aby w ciebie inwestować. Kiedy my zaczynaliśmy, wytwórnie płytowe mogły nas finansować, dopóki nie odnieśliśmy sukcesu, abyśmy nie musieli pracować. finansowali wszystkie zespoły, które według nich miały potencjał. Teraz zespoły same się finansują, jest to dla nich bardzo, bardzo trudne. Teraz też muszą się same promować.
2: Paul Humphries, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące internetu i muzyki. Czy to jest w porządku dla muzyki, że słuchacze nie traktują płyty jako całości, bo wybierają poszczególne kawałki?
0: Może jestem po prostu staroświecki, ale podoba mi się pomysł nagrania płyty jako całości. Kiedy muzyka była na winylu, zmiana utworu była kłopotliwa. Trzeba było zdjąć igłę, a wtedy można było porysować płytę, więc kończyło się na tym, że po prostu słuchałeś całej strony. I być może po drodze było kilka piosenek, co do których nie do końca byłeś przekonany, ale potem grałeś to kilka razy. Niektóre z tych piosenek, które ci się nie podobały na początku, stawały się twoimi ulubionymi. Na takiej zasadzie, że potrzebowały trochę więcej czasu, żeby wejść ci do głowy. To wszystko minęło. Ludzie chcą tylko słuchać hitów i po prostu wybierają swoje kawałki. My wciąż myślimy o płycie jako o całości. Wciąż myślimy o płycie jako o podróży i niektórzy fani będą zadowoleni z tej podróży, no ale wielu ludzi będzie wybierać poszczególne piosenki. Nie da się tego obejść. Naprawdę, tak to już działa.
2: Muszę cię zapytać o jedno. Czytałeś recenzję po wydaniu ostatniego albumu?
0: Mamy naszego menadżera, żeby je odfiltrowywał, więc docierają do nas tylko te dobre, ale wiesz, tak naprawdę zależy nam na fanach i chcielibyśmy, żeby nasza muzyka do nich trafiała.
2: Paul Humphries, dzisiaj w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka i to na dzisiaj wszystko. Miłego weekendu.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.